To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

nie znalazły CBS-ie. Wróż bym wiedział, co jutro przyniesie. Bądź schronieniem, gdy wokół trwa pościg.

0: też to miło.
1: Melo Radio. To jest
2: Melo.
1: To jest nowe.
3: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwila.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny w środę.
3: Tak.
0: Słucham monopol.

Melo. Melo. Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz.

panie, lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Do tego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

goście. Czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to bo chcę wypić czas na koniec.

0: Epa, tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł pomysł.

0: Nello Radio.
1: Bici jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida. Ja

0: szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. UFO, Gwiezdne Wojny, kosmos, ale też natura, rośliny. Takie hasła pojawiają się często przy opisywaniu budynków projektowanych przez Witolda Lipińskiego. Posłuchajcie, gdzie we Wrocławiu i gdzie na Dolnym Śląsku znajdziecie realizację jego śmiałych pomysłów.
1: Wrocławianie z pasją.
3: Michał Duda, Muzeum Architektury we Wrocławiu. Myśmy w tych latach 60. bardzo mocno poszukiwali siebie i trochę redefiniowaliśmy te ziemie, na które nie tak dawno znowu przyjechaliśmy i szukaliśmy jakichś takich ważnych rzeczy, które można dołożyć po to, żeby trochę po swojemu ukształtować krajobraz kulturowy. No i wśród tych wszystkich projektantów, którzy w to byli zaangażowani, był też Lipiński, który odstawał od nich zupełnie, bo po pierwsze zupełnie nie dał się wtłoczyć w taką produkcję masową architektury. On na początku swojej kariery zatrudnił się w Miasto Projekcie, ale jak miał zaprojektować blok mieszkalny, to powiedział, że to zupełnie projektowanie gołębników dla ludzi, to nie jest rzecz, w której on się widzi. No i zaczął projektować kosmos. Zaczął od swojego własnego domu Iglo, a później no było, chyba pojawiła się ta realizacja, która stała się dla niego przepustką, przynajmniej częściową, do takiej kariery przynajmniej polegającej na współpracy z wielkimi inwestorami. Tą inwestycją było oczywiście obserwatorium meteorologiczne na Śnieżce, czyli ta kompozycja z trzech dysków kosmicznych, które tam na najwyższej górze naszego regionu wylądowały. I chwilę po tym zaczęła się ta niesamowita przygoda pracy właśnie z przemysłem, z kombinatem Turoszów pod Bogatynią i z przemysłem miedziowym w Zagłębiu. I to było niesamowite w ogóle co do zasady, bo to potępiamy w czambu tamte czasy, a one miały parę fajnych aspektów, między innymi chociażby taki, że wielki przemysł inwestował to, co zarobił, również w swoich pracowników. Tak właśnie powstał ośrodek w Rokitkach, ośrodek wypoczynku świątecznego.
2: Znalazłam takie porównanie z inną realizacją Lipińskiego, z domem Mir.
3: Mhm, tak, na wrocławskim Zaciszu, Zalesiu, mieszkańcy Wielkiej Wyspy po raz kolejny mnie skrytykują, bo ja nigdy nie pamiętam, gdzie kończy się jedno, zaczyna drugie. Tak, on jest bardzo podobny, on też jest taką, w przeciwieństwie do Igla, który jest taki bardzo monocentryczną kopułą, która pod jednym sferycznym dachem koncentruje wszystkie funkcje domu. Zarówno Mir, jak i obiekty w Rokitkach są raczej obiektami podłużnymi, jakby takimi budowanymi z zestawienia kolejnych prefabrykowanych lub odlewanych na miejscu odcinków paraboloidy. No, ale wystawa, którą pokazywaliśmy, publikacja, której towarzyszyła, pokazuje, że wyobraźnia Lipińskiego była nieskończona, jeśli chodzi o te cienko powłokowe formy sklepione, bo każda z nich w pewien sposób jest jakoś unikatowa pod względem konstrukcyjnym, plastycznym, architektonicznym. No a myślę, że to jest w ogóle super, że tego Lipińskiego my już trochę znamy, a ciągle jeszcze można go odkrywać, bo Legnica to jedno, ale z Legnicy już niedaleko do Lubina, a tam wśród krzaków dawnego Małomickiego Zalewu znajduje się jeszcze jedna pozostałość po twórczości Lipińskiego, tym razem w ogóle nie sklepiona, bo jest to taki brodzik z pięknymi wysepkami, wspaniałą fontanną. Brodzik już dzisiaj bez wody, ale w dalszym ciągu można się zachwycić tą pozostałością dawnej cywilizacji porzuconą gdzieś w krzakach.
2: A wymieńmy te wrocławskie realizacje Lipińskiego. To jest wspomniane Iglo, Mir.
3: We Wrocławiu mamy jeszcze jeden, tak zwany Grzybek przy ulicy Wyścigowej, czyli przy takim reprezentacyjnym punkcie wylotu z Wrocławia w kierunku węzła autostradowego. Największy, najbardziej skomplikowany pod względem konstrukcyjnym, bo to jest faktycznie przestrzenna kopuła odlana z żelbetu. No i tyle. Projektów było troszkę więcej. Udało się zrealizować 3. Myślę, że i tak jesteśmy ewenementem na skalę świata, jeśli chodzi o odwagę inwestorów i projektanta z tego czasu domów jednorodzinnych. Nigdzie indziej, poza może Felixem Candelą w Meksyku, tego rodzaju architektury w takim natężeniu nie da się doświadczyć. Jak dołożymy do tego Rokitki, Śnieżkę i jeszcze Małomicę, to okazuje się, że jesteśmy światowym centrum architektury kosmicznej tu właśnie na Dolnym Śląsku.
2: Architektury kosmicznej i bioklimatycznej.
3: Tak, ten bioklimatyzm, w ogóle ten kosmos to jest taka rzecz, którą my trochę doklejamy do Witolda Lipińskiego, bo on też posługiwał się w nim w sposób instrumentalny, bo w jednym wywiadzie potrafił nawiązać właśnie do czasów związanych z podbojem kosmosu i tymi inspiracjami, a w drugim potrafił powiedzieć, że to jest raczej powrót do najbardziej pierwotnych form architektury, kiedy ona jest jaskinią, jamą i w ten sposób łączy się z tymi paraboloidami, które on stosował.
2: Ale sam nie mówił, że robi lubi kosmiczną architekturę?
3: Zdarzyło mu się, ale myślę, że to nie było dla niego najważniejsze. Najważniejszy był eksperyment i zawsze ten eksperyment miał jakąś dodatkową warstwę. No we Wrocławiu kopuła powstała też trochę dlatego, żeby jego własna kopuła domu własnego powstała z jednej strony dlatego, żeby trochę oszukać normatyw, ponieważ pod kopułą można zmieścić relatywnie dużo powierzchni mieszkalnej na niewielkiej powierzchni, a niewielka powierzchnia warunkowała dostanie kredytu mieszkaniowego, więc to było ważne. Poza tym kopułę dosyć łatwo zbudować z cegły, a cegła rozbiórkowa to jest ten materiał, który posłużył Lipińskiemu do stworzenia jego własnego domu. Czyli mamy tutaj takie z jednej strony grzebanie w przeszłości po to, żeby wymyśleć formę, która kojarzy się tylko i wyłącznie z kosmosem. Te spotki ze Śnieżki, które my lubimy nazywać właśnie latającymi spotkami, one z kosmosem mają tyle o ile wspólnego raczej z aerodynamiką, bo Lipiński był zapalonym pilotem szybowcowym. Latał pod Jelenią Górą wielokrotnie i wiedział bardzo dobrze, że stawiając cokolwiek na szczycie tej góry, trzeba budować coś, co jest odporne na niemal huraganowe wiatry. I tego rodzaju opływowe formy idealnie spełniały te kryteria i były to już wystarczające preteksty do tego, żeby zacząć eksplorować tego rodzaju formy i ich wszelkie zalety, bo jest ich dużo więcej. I ten bioklimatyzm, który stał się jedną z, no, brzydko mówiąc, obsesji w późniejszym etapie twórczości Witolda Lipińskiego, zaczął się już w domu własnym, bo dom własny, czyli Iglo, było domem też eksperymentalnym, w którym on badał, jak na przykład rozkłada się ciepłe i zimne powietrze, jak wygląda cyrkulacja, ale też jak wpływa na domowników fakt, że pod tą kopułą wprowadza się bardzo dużo roślin, które nie tylko dekorują wnętrze, ale wraz z tym wszystkim, co żyje z roślinami w ziemi, wśród ich korzeni, zmienia się, że tak powiem, biologiczna aura budynku po to, żeby, co też wpływa bardzo pozytywnie na ludzi, ponieważ wiemy to już dzisiaj doskonale, że nie ma nic gorszego dla człowieka niż superhigieniczne otoczenie i to współistnienie z naturą takie wprost, że układ, że ziemia, że owady, że bakterie towarzyszą nam na co dzień, jest bardzo zbawienne dla naszego zdrowia. On to później rozwijał i już w trakcie badań i tworzenia wystawy poświęconej tym kosmicznym formom odkryliśmy dom położony niedaleko Łodzi, w Łasku Kolumnie, który zupełnie nie przypomina latających spotków, ale za to jest trochę późniejszym budynkiem zaprojektowanym przez Lipińskiego, który jest takim domem, który składa się w połowie z części mieszkalnej, a w połowie ze szklarni, po to właśnie, żeby te produkcje żywności, ale też życie w otoczeniu zielonym zespolić w taką jedną strukturę, w której w zasadzie cały czas jest się w zielonym otoczeniu. Salon jest szklarnią, jakby żyje się w otoczeniu zieleni. To się oczywiście udało tak, jak mogło się udać w latach 60., czyli szklarnia nie miała odpowiedniej izolacyjności cieplnej, nie udało się zrealizować paneli solarnych, które zaprojektował wtedy już Lipiński w latach 80. i nawet podjął współpracę z przemysłem, który miał mu je wyprodukować. Nie udało się zainstalować pompy ciepła, którą dla tego domu wymyślił Lipiński w latach 80., no ale dobrym zrządzeniem losu nowi właściciele zamierzają ten projekt rozwinąć i może ten niedokończony prototyp w końcu kiedyś zacznie działać tak, jak wymyślił go 40 lat temu Lipiński. Także możemy mieć pewność, że wyprzedził nasze myślenie o architekturze o dobrych kilka dekad.
2: Przenosimy się teraz do ścisłego centrum Wrocławia, gdzie na ulicy Świdnickiej, tuż przy samym rynku, mieści się żyjnia BWA Wrocław, bo nie każdy wie, że za darmo można tam ciągle oglądać dzieła sztuki, ale można też odpoczywać.
1: Do zobaczenia w galerii.
4: Żynia to jest eksperyment, ale też miejsce, które działa teraz pod tą nazwą, dawna galeria design BWA Wrocław. Katarzyna Roy, dyrektorka programowa BWA Wrocław. Tam w 2019 roku otworzyliśmy taką małą eksperymentalną komnatę o nazwie Żynia i jej celem wówczas było stworzenie takiej możliwości do prezentowania dzieł sztuki, które nie są obiektami, tylko mają na przykład formę zapachu, są dźwiękiem, są nastawione na choreografię, na dotyk. I Żyjnia jako wystawa sytuacja, eksperyment i miejsce bazuje na doświadczeniach wtedy wypracowanych. Jest to przestrzeń, którą otworzyliśmy w 2026 roku w styczniu.
2: Ścisłe centrum miasta też zachęcacie w witrynie, żeby tu zajść, zobaczyć te dzieła sztuki, ale też odpocząć.
4: To jest taka też już nasza tradycja, która bardzo mocno nawiązywała do doświadczeń związanych z pałacami zdrojowymi. To jest taka typologia budownictwa bardzo charakterystyczna dla Dolnego Śląska. Mamy bardzo dużo pałaców zdrojowych. No i sięgnięcie właśnie po takie tradycje senatoryjne w doświadczeniu galeryjnym ma nam pomóc właśnie rozbroić tą taką trochę napiętą sytuację, która panuje w galerii. No i wyobraziliśmy sobie, że przez to, że galerie sztuki jako instytucje nie są miejscami bardzo mocno odwiedzanymi. Nie będę tego porównywać na przykład do muzeów, mówię bardzo o takiej klasycznie galerii sztuki, że to są miejsca, które są zazwyczaj, chociaż pełnią bardzo ważną funkcję społeczną, to nie są aż tak bardzo odwiedzane i wyobraziliśmy sobie, że to jest taki dobry motyw, żeby wykorzystać to i stworzyć takie warunki też dla wytchnienia ludzi, którzy poszukują ucieczki od gwaru miasta albo potrzebują schronienia, bo na zewnątrz jest bardzo gorąco, a tu jest przyjemnie i chłodno i jest woda i potrzebują na przykład odsapnąć właśnie w centrum miasta. No ale też wierzymy w to, że to ma duży w ogóle wpływ na to, jak ludzie odbierają dzieła sztuki, jak odbierają sztukę.
5: To tak w detalach, jak jest w Żyni? Jakie są tu te elementy związane z wypoczynkiem? Czy to jest właśnie taki podział, że po prawej stronie pomieszczenia wypoczywamy, po lewej oglądamy dzieła sztuki?
4: Nie. Wszystko tutaj jest wymieszane ze sobą i też bardzo nam zależało na tym, kiedy pracowaliśmy nad programem funkcjonalnym tego miejsca w ramach remontu, żeby też trochę namieszać w ogóle w takich przestrzeniach, które są tylko dla widzów, a które są tylko dla zespołu i stworzyć dużo możliwości poukrywanych w całej przestrzeni. Ale mamy też takie przestrzenie, które są stricte na stałe zaprojektowane pod wypoczynek. Siedzimy teraz na pracy, która jest pracą, z obiektem artystycznym stworzonym przez artystkę Martę Niedbał. Jest to siennik, który wypełniony jest sianem, ale też jego taki, cała forma jest wyszyta przez Martę i ma raczej formę taką. Patrzymy na nią z jednej strony jako na formę rzeźbiarską, z drugiej strony na obiekt artystyczny, a z trzeciej strony właśnie na obiekt artystyczny, które można doświadczać całą powierzchnią swojego ciała. Bo są tutaj ludzie, którzy mają już taką rutynę, że przychodzą odsapnąć sobie, czasem uciąć sobie krótką drzemkę. To jest w ogóle najcudowniejszy taki moment, kiedy widzisz człowieka, który jest, no nie znasz go osobiście, ale widzisz, jak w przestrzeni, z którą pracujesz, sobie odpoczywa i sobie na przykład śpi. Czasem w towarzystwie też innych obcych ludzi, więc samo to jest dosyć przyjemne. Ideą tego, w jaki sposób pracujemy z artystami i z obiektami artystycznymi, przywodzi też taką tradycję starych salonów. W Breslau, we Wrocławiu też taką bardzo żywotną tradycję, czyli takich spotkań, które nie mają charakteru takiego bardzo oficjalnego, a bardziej taki półoficjalny, czyli Żyjnia ma w sobie jakiś taki element udomowienia. Wchodzisz jako widzka, widzisz, że są obiekty, które mogą zdradzać ci, że jest to trochę jakaś taka przestrzeń bardziej domowa, jest miejsce do spania, jest miejsce do wypoczynku, jest taki kącik z fotelami, ale prace artystyczne w jakiś sposób i taką naszą intencją jest to, żeby te prace artystyczne nie były prezentowane w takim stricte galeryjnym anturażu, tylko żeby właśnie tworzyły wrażenie jakiegoś takiego dziwnego salonu, wnętrza domowego, czegoś, co ma też w jakiś sposób zmienić odbiór dzieła sztuki, nie jako czegoś, co jest takie bardzo uświęcone i bardzo takie wyabstrahowane, ale bardziej w ogóle pokazując też taką bardziej miękką, bliską relację pomiędzy odbiorem właśnie w takim domowym anturażu niż w galerii sztuki.
5: Po szykowanym otwarciu nowej siedziby BWA Wrocław przy ulicy Kolejowej, Żyjnia ma pozostać galerią z programem osobnym, ale też w jakiś sposób nawiązującym do tego, co dzieje się właśnie przy Kolejowej.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś zabieram Was do Teatru Polskiego na scenę na Świebockim na spektakl Mąż i żona według Aleksandra Fredry. Ja już byłam na próbie. Posłuchajcie, jak pracują aktorzy i co chce nam powiedzieć reżyser spektaklu Michał Zadara.
1: Co jest grane we Wrocławiu?
7: Pan dla Boga, pan stawia już gdzie?
8: Tak wcześnie wraca, któż by się spodziewał?
7: A prędzej, bo będziemy w widzie.
9: Nieznośny człowiek.
7: Jutro będziesz pan się gniewał.
9: Nie dać komuś spokojnie wieczora przepędzić. Po to wraca, żeby zrzędzić.
7: Dalej go na Boga zrzucę. Kiedy?
9: Za chwilę.
10: Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Michał Zadara, jestem dyrektorem Teatru Polskiego. Bardzo mi miło, że Państwo są u nas. Na scenie Martyna Witowska, Ernest Nita, Aleksandra Hapko-Klimczak i Dariusz Bereski. Mąż i żona, Aleksander Fredro, reżyseria i scenografia Michał Zadara. To co, zaczynamy sztukę, pokaz. Aha, będą trzy sceny.
7: Lubię samotność.
11: Ja jej nienawidzę.
9: Ty także lubisz tę smutną ciemnotę.
11: Świec, porzuć też tę robotę.
9: Nie wiem, co znaczy.
11: Wszędzie pełno ludzi. U nas rzadko kto. I każdy się nudzi. Ha! Każdy smutku stroni. Wesołości szuka. Och, zrobić dom przyjemnym jest to wielka sztuka.
10: Mąż i żona Aleksandra Fredry jest to bardzo dojmująca sztuka o pewnym takim czworokącie, takim fatalnym czworokącie pożądania miłości. Można by go porównać do takiego dramatu obyczajowego, który kilka lat temu był bardzo znany też jako film Closer, gdzie chodzi o czwórkę bohaterów, którzy wszyscy ze sobą mają bardzo skomplikowane relacje i właściwie nie mogą się od siebie nawzajem uwolnić. Jeśli chodzi o samą fabułę, to jakby osią fabuły jest to, że mamy Alfreda, młodego, bogatego człowieka, który chce uwieść i służącą, i żonę swojego najlepszego przyjaciela. Więc jakby tu w centrum jest jakaś taka konkurencja samców o seksualność, o pożądanie, o zmysłowość. Przy okazji jest Justysia służąca, która przez to, że jest biedną osobą, musi przeżyć. Jest Elwira, która jest trochę dojrzalsza i potrzebuje też jakby afirmacji w formie miłości młodszego mężczyzny. I jest Wacław, który jest jakby panem domu, któremu się wydaje, że on rządzi wszystkim, a wcale nie rządzi. Fredro też jest śmiesznym autorem, ale myślę, że to, czego szkoła na pewno i dotychczasowe inscenizacje może nie dostrzegały, że jest to pierwszy polski autor naprawdę psychologiczny, który się dogłębnie zajmował psychologią człowieka. I to myślę, że jest do odkrycia jeszcze w Fredrze i to jest pewne zaskoczenie dla naszych widzów, którzy już widzieli tą sztukę, gdyż już się odbyły pokazy przed premierowe, że po prostu Fredro jest autorem, który naprawdę się interesował tym, co powoduje, że jesteśmy tacy dziwni, jacy jesteśmy. Jeśli chodzi o tekst, jest to 100% Fredry. Oczywiście są tu cięcia, no tak jak zawsze się dokonuje pewnych cięć, żeby sztuka, szczególnie komedia, żeby była przyjemna w oglądaniu, więc cała sztuka trwa 1,5 godziny z przerwą, więc można spędzić naprawdę miły wieczór w Teatrze Polskim i zapraszam wszystkich na ten miły wieczór komediowy, zmysłowy, mam nadzieję też. Natomiast jeśli chodzi o tekst, no to jest to bardzo wierne Fredrze. Dosłownie nie ma jednej zmienionej spółgłoski czy samogłoski. Dosłownie aktorzy naprawdę pilnują wiersza, dzięki czemu sztuka jest zrozumiała. I tyle, no jesteśmy w 100% wierni. Pod względem intencji myślę, że jesteśmy wierni Fredrze. Myślę, że pod każdym względem jesteśmy wierni Fredrze. Też w tym, że Fredro napisał sztukę naprawdę współczesną o swoich czasach, więc jest to sztuka współczesna o naszych czasach. To znaczy, myślę, że nie ma tu żadnego momentu jakiejś niewierności Fredry, oprócz niewierności, którą wpisał do sztuki, która się dzieje cały czas.
12: A po które zakończenie pan sięgnął?
10: Tam są dwa, to nie jest aż takie ważne. Myślę, że to jest jakiś taki mało ciekawy spór filologiczny. Kiedyś ludzi gorszyło to, że jakby z tej sztuki nie wynika to, że ktoś został ukarany za swoje złe czyny, ale no dokładnie taki był zamysł Fredry, czy ostatnie 5 wersów są takie, czy siakie, naprawdę tu nic nie zmienia w wydźwięku całej sztuki.
12: A dlaczego pan sięgnął po Fredrę?
10: Na wiosnę ostatniego roku zrozumiałem, oglądając inną inscenizację Fredry, że jest wielka potrzeba w naszym społeczeństwie dolnośląskim, wrocławskim, pewnie i polskim, jest wielka potrzeba Fredry. To znaczy Fredro jest autor, do którego ludzie mają zaufanie, na którego chcą chodzić, a równocześnie jako reżyser wiem, że Fredro jest nieodkrytym autorem. Jest autorem zaniedbanym, jest autorem niszczonym tak naprawdę przez inscenizację. Myślę, że wszyscy możemy sobie przypomnieć bardzo wiele nieudanych inscenizacji Fredry, które widzieliśmy, które były po prostu nudne, ciężkie, niezbyt jakby nieufające autorowi i chcące z niego na siłę zrobić autora lekkich farz. Tymczasem Fredro jest autorem do głębi psychologicznym po prostu. Tak jak myślę, że porównaniem naprawdę dobrym do naszych czasów jest Woody Allen, gdyż też to jest problem. Fredro był ekstremalnie problematycznym człowiekiem. Nie był to człowiek prostolinijny, jeżeli można by powiedzieć, że był to człowiek o licznych takich mrocznych zainteresowaniach. Pisał profesjonalnie pornografię, bardzo dużo tej pornografii też napisał, więc był to człowiek naprawdę skomplikowany i był głęboko zainteresowany ludzką psychiką. Więc dlatego mnie interesuje Fredro. No jak słyszymy, sztukę napisano 200 lat temu i widzimy, jak głęboko ona jakby sięga do różnych dziwnych naszych ludzkich potrzeb, pragnień i ukrytych jakichś potrzeb dowartościowania się, no to jest to naprawdę dojmujące doświadczenie kulturowe po prostu, że mamy coś, co jest i stare, i dzisiejsze. Zależało mi właśnie, jak pracując psychologicznie nad Fredrą, że pracujemy nad celami, czyli jakby aktorsko, technicznie, pracujemy według metody Stanisławskiego, czyli jakby aktor ma i postać ma cel w każdej scenie i chce ten cel osiągnąć. I Stanisławskiemu bardzo chodziło o to, żeby te sceny zawsze były żywe. To znaczy po to była ta metoda, żeby to się nigdy nie stało sztampowe, tylko żeby były zawsze świeże. Więc nie odtwarzamy kolejnych działań, tylko myślimy o tym celu i osiągamy ten cel na różne sposoby. I żeby osiągnąć tę świeżość, pomyślałem sobie, że będzie bardzo ciekawe, żeby wciągnąć też większą ilość aktorów z zespołu do tego wiru, tej pracy, żeby też każdy wieczór był nieco inny, żeby każdy aktor został w czujności, ale też dlatego, że widziałem, jak wielka jest potrzeba Fredry. Wiedziałem, że jeżeli to zrobimy porządnie, liczę na to, że zrobiliśmy to porządnie, to będzie wielki popyt na to i będziemy mogli grać tę sztukę równocześnie na wyjeździe, tutaj w siedzibie i po prostu będzie bardzo dużo eksploatowania tej sztuki i nie chciałem, żeby jedna obsada blokowała, bo ktoś ma wyjazd albo coś takiego. Więc jakby były same zyski z tej sytuacji.
12: No i publiczność też jest aktorem.
10: W pewnym momencie zapraszamy widzów do statystowania w momencie imprezy przez jedną minutę. Chcemy, żeby ludzie tańczyli razem z aktorami na scenie, więc może jak ktoś przyjdzie raz i potem drugi raz na inną obsadę, to będzie już wiedział, że można sobie zatańczyć z aktorami tuż przed przerwą.
9: Ty, przed którą pół świata musi się uniżać. Ach, jakżeś mogła sobie tak naubliżać i brać za miłość rozrywkę z mojej strony. Lecz żebym cię przekonał, ile jest ceniony każdy zadatek uczucia Aliny, oto jej bilet. Zdzieram go w sztuki. Bądź pewna, że szczerze i u nóg twoich kładę go ofierze.
7: Aliny? Ty? Aliny?
12: Aleksandra Chapko, Klimczak w spektaklu Mąż i żona, gram Justysię. Jesteśmy wręcz bardzo zaskoczeni, jak współczesne może być to odczytanie Fredry. Oczywiście dostosujemy świat przedstawiony do dzisiejszych realiów, żeby ten tekst jeszcze bardziej wybrzmiał. Natomiast rozterki bohaterów, tematy są tak aktualne i uniwersalne, że nie było to żadnym problemem dla nas i jakby nie tchnęło tutaj żadnym tyłem i kurzem, absolutnie ani przez moment.
6: No, tematyka bardzo współczesna, mimo że sztuka napisana 200 lat temu.
12: Tak jest, zgadza się. Postaci próbują się odnaleźć w świecie, tak jak wtedy pewne tematy klasowości czy wybicia się gdzieś wyżej są jak najbardziej ze sobą rezonują, także myślę, że spokojnie widz tutaj może się odnaleźć, współczesny nasz widz.
6: Chciałam zapytać jeszcze o ten twist taki obsadowy, bo to jest bardzo ciekawe chyba też dla was aktorów w tworzeniu, w budowaniu postaci.
12: Tak, tak.
6: Na czym on polega?
12: Jest to dla nas niezwykle odświeżające zadanie i bardzo trudne, nie ukrywam, ponieważ musimy zadbać o to, żeby każdy spektakl w każdej kombinacji, a jest ich 16, jak już zostało powiedziane, był jak na najwyższym poziomie, co wymaga od nas zgrania się energetycznego z partnerami w każdym tych spektakli i po prostu musimy być tu i teraz skupieni na partnerach na 100% i to wyczucie się po prostu musi być naenergetyzowane w 100%, bo inaczej po prostu to tracimy, a chcemy, żeby każda kompilacja tutaj obsadowa była po prostu tą najlepszą, żeby na każdym spektaklu widz dostał najwyższą jakość, dlatego nie ukrywam, było to dla nas duże wyzwanie. Dla mnie osobiście na pewno, natomiast jako aktorka bardzo sobie to cenię, bo każde takie wyzwania są cudowne. Mamy jedną postać, tylko zmieniają nam się partnerzy na scenie. Także raz mam Elwilę Jolantę Zalewską, raz Martynę Witosz, dlatego muszę być w stanie jakby jak najlepiej dopasować się z każdą z aktorek, która jest oczywiście bardzo różna. Trzymamy jeden tor postaci, natomiast no, każdy wnosi swoją indywidualną energię, tak, i warsztat aktorski. Także to jest ta trudność właśnie.
1: Czas wolny we Wrocławiu.
6: Jaki to będzie sezon? Co planujecie?
10: To jest sezon, jak my to mówimy w teatrze, wielki repertuar. Wielki repertuar to jest ten repertuar tych wielkich jakby dramatów, komedie oraz tragedie, które ludzie oglądają od setek lat, w niektórych przypadkach albo od 20 lat, albo od 30, ale kojarzą się z wielkimi dramatami, czyli na przykład Śmierć komiwojażera jest sztuką z lat 50. Opowiadających o tym, jak człowiek za bardzo chciał zaufać, że kapitalizm, czy za bardzo chciał zaufać, że jego kariera mu da satysfakcję życia, i potem widzi, że dla tej kariery poświęcił wszystko, a kariera nic nie dała w zamian. To jest wielki dramat. Potem jest na przykład Tartuffe, to jest komedia o tym, jak człowiek bardzo chce być bogobojny i daje się oszukać pewnemu fałszywemu księdzu, który tak naprawdę chciał jego wykorzystać tylko dla pieniędzy i żeby sypiać z jego żoną. Mamy Dziady, no to jest wielki dramat o tym, w jaki sposób się komunikujemy z naszymi zmarłymi. Więc jest to sezon wielkiego dramatu. Myślę, że bardzo jest mało teatrów w Polsce, które są w stanie nie dość, że zagrać te wszystkie wielkie dramaty, ale jeszcze przekonać widzów, że będzie to zabawny, przyjemny i rozrywkowy wieczór tak naprawdę w teatrze. Ten teatr jest bardzo związany z tymi farsami, które są grane naprawdę od lat. Mayday, już reżyser nie żyje. Tam już było tyle różnych obsad i mimo to ludzie po prostu uwielbiają. No to jest w ogóle jakiś model w ogóle myślenia klasycznego, czyli że pewne tytuły są z nami od zawsze. Edyp jest z nami od 2500 lat i teraz siedząc nad Edypem ostatnio, bo tłumaczymy go od nowa na tą inscenizację, właśnie zauważyłem tam bardzo śmieszne rzeczy, że na przykład jest zaraza w państwie i przychodzą do Edypa i mówią: Edyp, zrób coś, bo jest zaraza w państwie. I on powinien teraz powołać lekarzy, kopać studnie i tak dalej. I on mówi: luz, już szwagra wysłałem do księdza i na pewno wszystko zrobi dobrze. I to jest bardzo śmieszne, że Edyp, jego pierwszy pomysł jest to, że szwagra wysłał do księdza, żeby naprawił sytuację epidemiologiczną w państwie.
1: Co słychać we Wrocławiu?
6: Teatr Polski we Wrocławiu będzie brał udział w takim programie Teatr dla Wszystkich. To znaczy, że spektakle teatru będzie można zobaczyć w mniejszych miejscowościach na terenie całego województwa. O czym więcej, Jarosław Rabczenko z Zarządu Województwa Dolnośląskiego, odpowiedzialny za kulturę.
13: Programy czy projekty właściwie związane z prezentowaniem spektakli, z tego swojego dorobku poza scenami macierzystymi mają długą tradycję, jeżeli chodzi o Dolnośląskie Instytucje Kultury. Rzeczywiście w tym momencie Teatr Polski realizuje wydarzenie, które współfinansowuje z jednej strony Ministerstwo Kultury, z drugiej strony Samorząd Województwa. Łączny budżet to 340 tysięcy złotych, a pozwoli to na 12 spektakli w terenie. To będzie Lubin, to będą Łagiewniki, to będzie Bolesławiec, to będzie Złotoryja, czyli te mniejsze jednostki, które na co dzień no, nie posiadają ani zespołów teatralnych stałych, ani nawet często takich scen prowadzonych przez czy to samorząd, czy inne instytucje. Natomiast dzięki temu, że Teatr Polski jedzie w teren, będą mogli z ich repertuarem się po prostu zapoznać u nich na miejscu.
1: Na deskach teatrów.
6: A kolejną premierą w Teatrze Polskim będą Dziady.
14: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław. Traffic.
10: W
15: Wkrótce ruszy przebudowa krótkiego odcinka ulicy Wiaduktowej na wrocławskim Brochowie. Roboty obejmą też przebudowę skrzyżowania wiaduktowej, centralnej i konduktorskiej, ale mają być skoordynowane z remontem wiaduktów na Brochowie, żeby za bardzo nie utrudniać ruchu.

0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Joanna Struteńska przy mikrofonie, a u nas będzie teraz o legendarnym stadionie Śląska Wrocław przy ulicy Oporowskiej, bo tam trochę zmian. Przy Oporowskiej ruszyła rozbiórka odkrytej trybuny i to dopiero początek prac. Mówi Tomasz Sikora z wrocławskiego magistratu.
2: Aktywnie we Wrocławiu.
3: 3982 miejsca, tyle było, tyle krzesełek przekazanych dolnośląskim klubom piłkarskim. No właśnie, wielka tradycja tego stadionu, 77 rok, Mistrzostwo Polski, wielcy piłkarze także na tym stadionie. Natomiast krzesełka posłużą w klubach, piłkarskich klubach tu okolic Wrocławia i samego Wrocławia. I teraz bardzo proszę, no właśnie, żebyśmy te krzesełka symbolicznie, a nawet całkiem realnie wręczyli, bo mamy je przygotowane, także bardzo proszę prezesa Śląska, ale też dyrektora MCS-u o no takie symboliczne, nawet całkiem realne przekazanie krzesełek.
4: Słuchajcie, ja mam dziesiątkę.
5: No, trochę to waży.
4: No ja wiem,
5: że byłoby na tym.
6: Dziesiątkę chcesz?
4: Tak jest.
6: Dziękuję bardzo.
7: Naprawdę to jest kawał krzesła. Niech służy, niech jest i niech pamięta tą historię Śląska.
8: Dokładnie. Trafi na Sukielicką, także dziękuję ślicznie. Sporting Wrocław, dziękuję.
5: Kureczka, bo widać, jak dla obrońcy.
7: Dla obrońcy.
5: Zgadza się. Bardzo dziękuję.
9: Bardzo posłuży.
5: Dzięki.
10: Możemy się pochwalić tym, że miejsca zostały przygotowane. Na pewno na kilkanaście sztuk miejsce się znajdzie.
11: Wojciech Lewera, Sparta Marszowice.
10: Przede wszystkim tym młodym, którzy dzisiaj mają zaledwie 4-5 lat, oni już w najbliższym czasie poznają historię tych krzesełek, bo na pewno z ich strony, jak wiemy, strony dzieci tak młodych, często pojawiają się pytania i na pewno jako pierwsi zostaną poinformowani.
12: Tomasz Kucharski, Sporting Wrocław.
13: Jako dziecko przychodziłem na Oporowską i kibicowałem z tych krzesełek i tu panu Remigiuszowi i kolegom z liceum, bo tu Grzesiu Podstawek grał. Jakby teraz na Sporting Arenę trafią te krzesełka, no i zastąpimy ławeczki rozkładane na krzesełka z Porowskiej, także też osiedlowy sport będzie tutaj doceniony.
14: Łukasz Wójcik, dyrektor Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław.
1: Proszę opowiedzieć, jaki jest plan tych prac?
14: Mówimy tu o zewnątrz, tak, bo teraz tutaj stoimy koło naszej trybuny, tak, już historycznej. Chcemy ją rozebrać. W tamtym roku widzieliśmy drzewa tak naprawdę tutaj na całym kompleksie na Oporowskiej. Teraz rozpoczynamy. 16 września podpisaliśmy umowę z inwestorem, który te trybuny rozbierze z żelbetu i też z ziemi ten wał nasypowy będzie wyrównany. I chcemy tutaj boisko poszerzyć o kolejną jakby funkcję sportową. Oczywiście to będzie też murawa zielona, naturalna. Takie też są wymagania i prośby od dyrektora sportowego WKS Śląsk Wrocław, bo to ma być przede wszystkim dom treningowy dla pierwszej drużyny, drugiej drużyny i Akademii Kobiet. I to chcemy zrobić. Mamy też plany związane przy ulicy Krócej z boiskiem, które chcemy powiększyć, zrobić je, żeby one było pełnowymiarowe, miało wymiary 105x68. No i później sukcesywnie, w zależności od możliwości finansowych, tak naprawdę będziemy etapować i chcieć robić jeszcze kolejne etapy. Na pewno będziemy chcieć oświecić tą trybunę, która tutaj jest po prawej stronie zadaszona. Tam też chcemy zrobić sektor dla gości. Ten z tyłu wał od ulicy Krócej też chcemy go rozebrać, żeby tam też zrobić funkcje też sportowe, żeby boisko miało trochę oddechu, nie było zadeptywane. W związku z tym będą takie poboczne rejony zielonej murawy do treningów motorycznych, szybkościowych, wydolnościowych dla piłkarzy.
1: Prace przy Oporowskiej, ile potrwają?
14: To zależy też od środków finansowych, jakie będziemy mieć, bo one nie są niestety te prace jakby tanie. Staramy się to etapować w zależności od środków, jakie miasto nam zapewni, jakie postaramy się pozyskać, tak to będziemy też etapować. Na razie tu jest tylko taka pierwsza przymiarka, mamy jakąś koncepcję, która jest przemówiona, przegadana z dyrektorem sportowym Śląska, z Akademią Śląska Wrocław. Jakby zgadzamy się do idei tej koncepcji, no i teraz tylko środki finansowe nas jakby ograniczają do tego, żeby to robić, tak? No ale myślę, że w ciągu roku, dwóch na pewno tutaj będzie jeszcze więcej tej pracy pokazanej i będzie widać te efekty.
1: Te prace, co one zmieniają w treningach sportowców?
14: Tak naprawdę dodają im jakość, tak? No bo teraz to boisko jest jakby głównym miejscem treningowym i tutaj wszystkie treningi są robione. To boisko nie powinno być tak obciążone, one powinno pracować może 5 godzin dziennie, może nawet mniej. W związku z tym, no więc polepszy się jakość treningów tak naprawdę i komfort przede wszystkim pierwszej drużyny i drugiej drużyny. No i też te boisko, będąc lepsze, będzie też lepsze do wykorzystania dla piłki nożnej kobiet, bo tutaj są mecze piłki nożnej kobiet rozgrywane, no więc polepszy się jakość i treningowa, i jakby obiektowa.
1: A w trakcie remontu?
14: W trakcie remontu tak mamy zaplanowane, żeby oczywiście to boisko miało dalej swoją funkcję i mogły być rozgrywane treningi i mecze. Mamy to tak, to zaplanowane z dyrektorem sportowym, żeby nie było żadnych takich zamieszań, żadnych jakichś kolidacji z treningami czy przygotowaniami do ekstraklasy, do dalszych rozgrywek.
1: Uspokaja pan też działkowców?
14: Tak, bo to są takie zawsze społeczne niepokoje, jeżeli coś tutaj rozbieramy. Różne były słowa, że tu jakiś deweloper, będą jakieś budynki budowane. Absolutnie to jakby dementuje. Ta funkcja sportowa, historyczna tego stadionu zostaje. Tutaj się nic nie zmienia i oczywiście nie będziemy ingerować poza teren, powiedzmy tutaj Oporowskiej 62, czyli działkowcy mogą spać spokojnie. Tutaj od strony Krupniczej też, od strony ulicy tutaj Krótszej też mogą ludzie spać spokojnie. Absolutnie nie będziemy ingerować poza teren tutaj sportowy obiektu.
1: Porozmawiajmy jeszcze konkretnie o finansach, to co już możemy powiedzieć.
14: Tak, teraz ta trybuna nas kosztuje prawie 3,5 miliona złotych, jej rozbiórka i wyrównanie tego terenu. Później jeszcze nie mamy wycenionych tych wszystkich prac dodatkowych, gdyż tak naprawdę trwały rozmowy z zarządem Śląska Wrocław, co tu konkretnie powinno powstać, więc teraz jest etap, mamy wstępną koncepcję, teraz będzie etap na projektowanie, na wycenianie i na etapowanie tych prac po kolei, no i żeby je po prostu wprowadzić i robić. To te pomysły, które żeśmy omawiali, one są jakby wystarczające dla Śląska Wrocław. Z dyrektorem Gruzińskim dość długo żeśmy rozmawiali, nawet parę godzin o tym temacie. Oni przede wszystkim potrzebują ten teren do treningów, tak? I żeby to boisko było odciążone i tamto treningowe, właśnie te pasy dużej zieleni, ale naturalnej trawy, to jest potrzebne dla piłkarzy, to jest teraz nieodzowna sprawa, no to jest potrzebne, im to w zupełności wystarczy. No i oczywiście też myślimy może tam od ulicy właśnie Krótszej, żeby tam też powstał taki już osobny obiekt, osobny budynek, typowo dla drużyny pierwszej, tak? To są jeszcze marzenia, bo to oczywiście determinują środki finansowe, innego, ale mamy też to w projektach, mamy to w jakimś tam etapie, w jakimś planie, żeby drużyna pierwsza miała tam swoje miejsce, swoją odnowę biologiczną, swoją salę żywieniową, a tutaj była drużyna druga, Akademia Śląska i dziewczyny. I chcemy zrobić dwa pełnowymiarowe boiska 105x68, a tą trybunę dla gości zamontować tutaj na tej trybunie zadaszonej, zamkniętej.
1: Rozmawiamy o przebudowie stadionu przy ulicy Oporowskiej. Wcześniej mówiło się, że to jest kwestia czasu, kiedy Śląsk przeniesie się na Nowe Żerniki, że tam będzie Akademia Śląska Wrocław. Co więc się zmieniło?
14: Nowe Żerniki, cały czas inwestycja trwa, tylko proszę zrozumieć, że tam jest kilka rzeczy, które się muszą połączyć. Teraz tam jest przestawiany słup wysokiego napięcia, tak? To nie jest od nas zależna inwestycja, to robi Tauron i wrocławskie inwestycje, tak? Tam też teraz w tym momencie jest wkładana jakby przez MPWiK woda, ścieki i dopływ wody, więc te rzeczy są od nas niezależne, bo to robi kilka jakby podmiotów naraz. Szczęśliwie przejmujemy teren budowy, już jest rozkładana tam kanalizacja pod ten pełnowymiarowe boisko z balonem, plus cztery boiska też pełnowymiarowe, więc to się już dzieje, to mamy zaplanowane, zabudżetowane i to się ma wydarzyć 28 roku, więc te prace jakby idą równomiernie, co nie zmienia faktu, że Akademia jakby też tam swoje miejsce znajdzie. Rozmawialiśmy też na przykład o boisku pod balonem, czy tutaj jest sens to robić. Dyrektor stwierdził, że nie ma tego sensu tutaj robić, gdyż pierwsza drużyna z takiego boiska może kosztować może 3-4 tygodnie, może miesiąc w roku, więc nie ma sensu, jak takie boisko powstanie na Żernikach, więc ono będzie automatycznie do wykorzystania do pierwszej drużyny. Wyszło nam na to, że właśnie te rzeczy możemy zrobić, a dlaczego ten budynek dla pierwszej drużyny? Oni tu są na miejscu, oni tu mają swoje miejsce treningowe, to nie chodzi o budynek wielce rozbudowany, tylko taki, żeby byli osobno, jak to jest po prostu w każdych takich porządnych klubach europejskich. Ta pierwsza drużyna zawsze jednak ma swoje miejsce, to chodzi o taki budynek. Oporowska będzie tą bazą treningową dla pierwszej drużyny, jeżeli powstanie, bo to mamy też etapy, tak? Jeżeli powstanie na Nowych Żernikach ten element tych boisk dla pierwszej drużyny, więc one tam się przeniosą, ale zawsze mamy drugą drużynę, mamy Akademię Śląska Wrocław, więc tutaj to boisko na pewno będzie żyło i na pewno będzie wykorzystane. Dotacje jakby prowadziła Fundacja WKS Wrocław, bo takie były też konkursy w Ministerstwie Sportu i Turystyki, na takie mogła Fundacja wystartować, wystartowała. W międzyczasie sprawę przejęło miasto, że tak powiem, i teraz MCS Wrocław znowu ponownie złożył wniosek do Ministerstwa Sportu, w tym razem na konkurs strategiczny. Czekamy na rozstrzygnięcie, złożyliśmy dofinansowanie 20 milionów, czekamy na rozstrzygnięcie, zobaczymy jaki będzie tego finał. Ten balon i te cztery boiska mają dofinansowanie z gminy Wrocław. Nie chcieliśmy też czekać, bo też jakby były jakieś obietnice, były o tym rozmowy. Wiadomo, to się już kilka lat przeciągało. No, Fundacja Śląska Wrocław miała takie możliwości, jakie miała. Tak powiem, wzięło to w swoje ręce miasto Wrocław. I też, żeby pokazać środowisku, tak, że my tylko nie mówimy, tylko też działamy. No, rozpoczęliśmy te prace. Okazało się, że w budżecie gminy znalazły się te środki, mogliśmy je zabezpieczyć, więc na dzień dzisiejszy ruszamy ze środkami gminnymi. Oczywiście czekając na rozstrzygnięcie w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
6: Ile gmina zabezpieczyła na to?
14: 39 milionów, tak? Na pełnowymiarowe boisko z szatniami. Tylko to nie są szatnie małe, bo to jest szatni, tam będzie 30, okay. 30 jakby pomieszczeń szatniowych. Oczywiście pełen węzeł sanitarny, pełen węzeł żywieniowy, jakby sale konferencyjne i tak dalej, to naprawdę będzie zaplecze szatniowo-sanitarne europejskie i plus 4 pełnowymiarowe boiska, no i to no 4 boiska to jest prawie pół kilometra boisk, tak, jak to się policzy po 100 metrów, więc to już naprawdę robi wrażenie i ja myślę, że to już naprawdę odciąży tutaj nie polską, może wrocławską piłkę nożną tak naprawdę, bo cały czas jest tych boisk mało, tak? I mając ten balon i te 4 boiska, czyli 5 boisk pełnowymiarowych, to naprawdę już pomożemy i WKS-owi, tak naprawdę, ale też klubom lokalnym, bo zawsze te kluby mają mało tych boisk i mają gdzie trenować.
1: Wracamy na ulicę Oporowską, gdzie ruszyła przebudowa stadionu, legendarnego stadionu Śląska Wrocław. Mówi były piłkarz, a obecny prezes klubu WKS Śląsk Wrocław, Remigiusz Jezierski.
6: Miałem tutaj rzeczywiście przyjemność 6 lat grać. Jak wjeżdżałem na Oporowską, to nie zapomnę ciarki na skórze i włosy stawały dęba, więc życzę wszystkim, żeby ta historia dalej funkcjonowała z nami. Dlatego też, że w tych czasach już wszystko jest w social mediach. Tamte czasy jednak jeszcze muszą pozostać w naszej pamięci, w pamięci mieszkańców. Wielkich sportowców, wielkich piłkarzy, którzy z kibiców, z dzieci podających piłki stali się legendami, jak Tadeusz Pawłowski, jak Ryszard Tarasiewicz, jak Darek Sztylka, jak wielu innych piłkarzy. Zawsze też miło jest wspominać szersze grona i jubileusze, myślę, są dobrym do tego okazją. W przyszłym roku mamy 80-lecie i też zapraszam wszystkich byłych piłkarzy na liczne pewnie obchody. Rzeczywiście miałem tutaj przyjemność strzelić drugą bramkę w Ekstraklasie, ostatnią bramkę w Ekstraklasie z Zagłębiem Lubin w derbach w wicemistrzowskim sezonie, ale pierwsze 5 lat były nie zawsze łatwe, obarczone i awansem po 3 latach trudnych bojów, potem spadkiem, więc myślę, że takie jest życie nie tylko piłkarskie, ale właśnie i obiektów, i mieszkańców, że musimy też się wspierać w trudnych chwilach, a cieszyć tymi dobrymi. Faktem jest, że człowiek, który przeżył wiele, te emocje musi kontrolować. Wchodzi na stanowisko prezesa, cieszy się bardzo, ale musi też te emocje kontrolować. Podobnie z piłkarzem, który wchodził na tą murawę i widział rzeszę wspaniałych kibiców gromko dopingujących, choćby właśnie z tej trybuny. I podejrzewam, i zresztą też mogę to potwierdzić, jako kibic, który wiele razy z tej trybuny oglądał mecze, czy głównie rezerw z Śląska w ostatnich latach, odkąd mamy Tarczyńskie Arena, no to wiemy, że tutaj tylko mecze towarzyskie pierwszego zespołu się toczą i mecze Centralnej Ligi Juniorów i drużyny kobiet zawsze z tej trybuny, przyznam, oglądałem, a nie z tej krytej mecze te towarzyskie i Centralnej Ligi Juniora, choćby kibicując Jakubowi Jezierskiemu, ale więc tutaj na pewno sentyment, piękna pogoda, była okazja również się poopalać podczas tych meczów, żartobliwie mówiąc, ale poważnie oczywiście oznacza to pewien przełom, wykorzystanie tej przestrzeni na rozszerzenie infrastruktury treningowej, tak żeby pierwszy zespół miał jeszcze lepsze warunki do trenowania. Jesteśmy w czasach, że marzyć o wielkich rzeczach można i rzeczywiście każdy mógłby powiedzieć, że chciałby, nie wiem, 16 boisk, prawda? No, my marzymy o tym, żeby dla Akademii Piłkarskiej Młodzieżowej też powstał obiekt, który rozbudowuje się na nowych Żernikach, który już powstaje i tam ta większa liczba boisk pewnie będzie spełniała oczekiwania Akademii. Tutaj zgadzam się, że jakbyśmy mieli 4 płyty pełnowymiarowe, trawiaste, też by nie było źle, ale takiego komfortu tutaj przestrzeni nie ma i postaramy się trenować z pokorą, że tak powiem, ale z pełnym profesjonalizmem, tak jak zresztą to się odbywało. Ale też w tym momencie zawsze będę tak trochę namawiał do tego, żebyśmy mieli to z tyłu głowy, że jeszcze w Polsce nie mamy warunków na to, żeby konkurować z najlepszymi na świecie w aspekcie infrastruktury i tego pełnego komfortu. Oczywiście każdy z drugiej strony powie, że ten pełen komfort nie jest w wielu miejscach na świecie i choćby na Bałkanach, prawda, nie mają takiej infrastruktury, a dobrze grają w piłkę, więc bądźmy, miejmy tutaj jakby taką równowagę w tym wszystkim i my cieszymy się, że niedługo będzie możliwość inaczej konstruowania jednostek treningowych, przenoszenia, prawda, tego ciężaru treningu na pełen wymiar tutaj boiska przy krytej trybunie, ale właśnie na przestrzenie poszerzone, które będą na miejscu choćby tej trybuny.
1: A to wyjaśniał prezes klubu WKS Śląsk Wrocław, Remigiusz Jezierski.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Zacznę od fantastycznych wieści. Opera wrocławska odniosła wielki sukces w Warszawie podczas 20. już gali teatralnych Nagród Muzycznych imienia Jana Kiepury. Dolnośląska scena rozbiła bank. Tytuł najlepszego spektaklu roku zdobył balet Frida. Wrocławska opowieść o tej meksykańskiej artystce zdominowała kategorie taneczne i wizualne. Statuetkę dla najlepszej tancerki odebrała Karola Minardo za tytułową rolę Fridy. Nagrodzono również choreografię Anabel López Ochoa oraz kostiumy, wspaniale nawiązujące do meksykańskiego folkloru. Najlepszym śpiewakiem został Stanisław Kufliuk za partię Rodriga w Don Carlo, a Barbara Bagińska odebrała wyróżnienie za rolę Cześnikowej w Strasznym Dworze. Opera wrocławska rozpoczyna więc nowy sezon artystyczny z pozycją ogólnopolskiego lidera, z 5 nagrodami i wyróżnieniami na koncie. Rzućcie więc okiem na repertuar, żeby nie przepadły Wam spektakle, które są podziwiane w całym kraju.
2: Czas wolny we Wrocławiu.
9: A teraz zajrzymy do księgarni, bo te najmniejsze księgarnie i antykwariaty świętować będą w najbliższych dniach. Będą spotkania z pisarzami, artystami, poetami. A więcej o tym opowiedzą moi goście.
12: Grzegorz Czekański, Tajne Komplety.
15: Basia Jaworska, antykwariat imienia Andrzeja Jaworskiego.
9: Jesteśmy w księgarni w Tajnych Kompletach i po raz 5 organizujecie festiwal małych księgarni.
15: Idea była prosta, no po to, żeby się skrzyknąć. Jest nas na tyle mało, bo każdy rok pokazuje, że się wykruszamy, że musimy się scalić i coś wspólnie zadziałać, żeby pokazać tej naszej społeczności wrocławskiej, która jest ogromna i chętna i świetnie współpracuje, że jesteśmy, że istniejemy, że robimy fajne rzeczy, że to nie tylko sprzedaż książek, ale też fantastyczne miejsce do spotkań, wymiany doświadczeń i takie miejsce, gdzie można naprawdę porobić dużo fajnych rzeczy.
12: Tak, idea festiwalu jest taka, żeby pokazać i przypomnieć ludziom o księgarniach i antykwariatach jako miejscach kolorowych, wesołych, mocnych i nie retro, vintage'owe, jakieś sztafarze tylko z książkami, ale miejsca, które też tworzą kulturę i są wrośnięte w tkankę miejską, tak? Czy to jest centrum handlowe Astra, Gondowianka, czy po prostu księgarnia działająca od lat. Przy ulicy Jedności Narodowej albo inne. Więc to jest to taka wspólnota miejsc, które nie konkurują, po prostu tylko raczej wiedzą o sobie, bo jest nas na tyle mało, że myślenie o tym w kategoriach konkurencji jest zupełnie jakimś żartem. Nie? My chcemy wysyłać sygnał ludziom, że te miejsca są ciekawe, ważne i że same też tworzą ciekawe wydarzenia.
9: Powiedzmy troszeczkę o magii tych miejsc, o tym, czym one się charakteryzują, dlaczego tak warto o nich pamiętać, warto do nich wpaść, zobaczyć, co się tam dzieje w tych właśnie małych księgarenkach.
15: Warto przyjść do tych małych księgarni, dlatego że tam pracują po prostu fantastyczni ludzie, bo tam nie tylko jest sprzedaż, zakup i wymiana pieniędzy, tylko tam jest rozmowa, wymiana doświadczeń, doradztwo. Tam można dotknąć książkę, można ją przejrzeć, zobaczyć, nacieszyć się nią, niekoniecznie kupić, ale za jakiś czas do niej wrócić, polecić to miejsce. To jest miejsce też spotkań. Nierzadko się zdarza, że wywiązują się bardzo fajne i wesołe dyskusje. U mnie spotyka się profesor ze swoim dawnym studentem i nagle są zachwyceni, że zupełnie na innym poziomie jest ta dyskusja. Więc to jest takie miejsce spotkań na mapie Wrocławia absolutnie niezbędne.
12: Sam chodzę po księgarniach, ilekroć dziś jadę po prostu po Polsce czy Europie. I zawsze lubię ten klimat, te miejsca, tych ludzi, ale jednocześnie jako osoba, która prowadzi też tutaj jedną z księgarni, też widzę, jak mocno tego typu miejsca jak księgarnie przykuwają uwagę i też jakby kumulują takie osoby twórcze, które też jakby są ciekawe świata, artyści, poeci, pisarze, jakby też ciągną do tego typu miejsc, a im jest ich mniej, no to tym jakby ta gęstość tych ludzi jest po prostu większa, tak? No bo jednak pula jest ograniczona. Także księgarnie są miejscami, w których możemy spotkać kapitalnych ludzi, nie? I czy to jest artysta, aktor, czy po prostu ciekawy świata i książek odbiorca. I to jest też świetne. I księgarze, tak? Którzy sami potrafią wydobyć jakieś perełki, naprowadzić nawet na takie tropy, które się nie pojawiają od razu, wpisując prompt w chatboty, nie? Więc jakby tu jest przewaga ewidentna, po prostu chatbot wymienia, księgarze miażdżą AI i to jest ewidentne. Ten festiwal po prostu to jest tylko taki czas, kiedy sztuczna inteligencja leży i kwiczy.
9: Któryś raz podkreślacie, że tych miejsc jest coraz mniej i rzeczywiście we Wrocławiu co jakiś czas słyszymy, że jakaś księgarnia upadła, że się zamyka albo że zmienia swoje przeznaczenie to miejsce. No, rozumiem, że rynek jest nieubłagany, tak? Że e-booki weszły, audiobooki weszły i weszły jakieś takie wielkie sieciówki. Jednak regulują to, jak ten rynek wygląda.
12: Rynek jest... Ja nie pamiętam czasów, które były dobre dla księgarni. Ja się pojawiłem, powiedzmy, kiedy był kryzys w 2008 roku i wtedy już było bardzo źle, nie? I potem było jeszcze gorzej. Księgarnie znikały z planszy i tak dalej. Ale po prostu, no, oczywiście jest jakaś selekcja miejsc, które się utrzymały. Myślę, że też się utrzymują trochę z tego względu, że po prostu mają ofertę i są jakieś, mają swój profil, są miejscami ważnymi. Myślę, że to jest społecznie, czy to są księgarnie osiedlowe, jak księgarnia Bieskupin, czy księgarnia Lekturka, czy Antykwariat, czy Kuźniczej. Miejsca, które przykuwają i uwagę turystów i mieszkańców. Internet temu zmienił wszystko, tak? I chyba księgarnie są jednym z tych miejsc, które też mocno dostały w kość, ale to jest jakiś tam element tej całej opowieści. Trudny, ale nie jest najbardziej, powiedzmy, istotnym, tak? Także jest źle, no ale co z tym zrobić? No?
15: Chcielibyśmy tym festiwalem pokazać, że jesteśmy, że robimy świetne rzeczy, że tworzą razem z nami wspaniali ludzie, którzy no ilekroć po prostu bez pieniędzy chcą z nami się w to zaangażować. Pokazujemy, że jesteśmy i tworzymy bardzo fajną społeczność. Jeśli mówimy, że to już jest piąty rok i my dalej funkcjonujemy i dalej przyciągamy tłumy, to znaczy, że nie jest tak źle, że ci ludzie chcą uczestniczyć w tym, że jest miejsce na to, żebyśmy funkcjonowali jak najdłużej i myślę, że to jest taka fiesta radości dla nas, tak raz w roku, że możemy się spotkać i razem poświętować i docenić te małe miejsca, bo jest ich coraz mniej, ale jeszcze jesteśmy.
9: To powiedzmy, co przygotowaliście?
12: Festiwal to taki worek, w którym są otwarte, z tego po prostu wylatują wydarzenia, które są, to są spotkania autorskie, koncerty, choćby na marokańskim instrumencie w księgarni, w centrum Arena. Dobór tych wydarzeń jest też taki, żeby możliwie szeroko przykuwać uwagę odbiorców i to będą też mocno nietypowe działania. Znaczy, czy są to warsztaty, zrzeźbienia w księgarni hiszpańskiej, ciche czytania w księgarni przy Oławskiej, czy to jest gra, kinie Nowe Horyzonty, gdzie księgarz Wojtek zawsze wymyśla jakieś piekielnie trudne, ale bardzo fajne konkursy, jeśli chodzi o kino, wiedzę o kinie, o książkach i oczywiście spotkania z autorami. Księgarnia pod arkadami ma kilka spotkań, na jednym z nich jest troje autorów, czyli takie właściwie no, całkiem spore to będą działania. Oprócz tego jakieś debaty, jedno z nich będzie spotkanie wokół książki Jak opodatkować miliarderów. Czyli słuchajcie, miliarderzy mogą się po prostu czuć zagrożeni po tej książce i po tej debacie. Także spektrum jest szerokie.
15: U nas z racji tego, że to jest antykwariat, no to spotkania z pisarzami jednak nie mogą się tak odbywać. U nas będzie wernisaż wyjątkowy, rzeźb Lenki Kubicy, która stworzyła serię Nową Wenus. To nietypowe podejście do kobiecego ciała, to takie troszkę więcej fałdek, troszkę więcej zwisającej skóry, mniej jęder na piersi. Chciałabym, żeby ta wystawa to był taki tylko pretekst do tego, żeby wspólnie z Lenką i z gościniami, które do nas przyjdą, porozmawiać o cielesności, o kompleksach, o samoakceptacji, o kulcie ciała, które cały czas gdzieś na nas wymusza to, że musimy być piękne. A co to tak naprawdę znaczy być piękną, idealną?
2: Ciekawe wydarzenie we Wrocławiu.
15: Zapraszamy na wykład takiego przewodnika, miłośnika historii Wrocławia, Mieszko Strzelczyka, pod tytułem Wrocław pod stopami. Chcemy zajrzeć wspólnie pod tym, co się kryje pod brukiem wrocławskim w kontekście zarówno schronów, jak i powracającej niczym bumerang dyskusji na temat metra. Wiemy, jak bardzo Wrocław jest pełen podziemi, tajemniczych tuneli, umocnień,

0: festiwal Miasto Mówi robił u nas spotkanie i to będzie spotkanie wokół książki na temat ośrodków czasowych PRL-u. Remontownia. Ciał i dusz. Temat, myślę, że bardzo ciekawy. Taka podróż nie tylko sentymentalna, ale też po prostu opowieść o miejscach, ludziach. No i będzie można sobie ciekawostki różne przypomnieć. Spotkanie z Agatą Sikorą, kulturoznawczyni też, która z perspektywy społecznej opisuje też stres. Nie tylko jako zjawisko psychologiczne, ale też jaka jest jego funkcja społecznie. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe. Bardzo ciekawie to się też zapowiada spotkanie z Markiem Styczyńskim. Jest to osoba, która się zajmuje etnobotaniką i książka pod tytułem Ocalą nas małe drzewa. O tym, jak zatrzewienia i ciekawe gatunki drzew mogą nas ocalić. Marek jest też muzykiem, bardzo ciekawa postać. Jest współtwórcą Karpat Magicznych, więc to szczególnie polecam. Mamy tutaj całkiem solidną porcję wydarzeń. Kończymy 15 października spotkaniem autorskim, spotkaniem wokół książki Leszka Budrewicza, z którym też się połączymy. Mamy taką nadzieję. Z poetą, legendą opozycji wrocławskiej, dziennikarzem i taką kultową postacią. Także to będzie taki, myślę, że też mocny akord na koniec.
1: W księgarni Tak Czytam przy ulicy Oławskiej będzie ciche czytanie. To znaczy, że tuż po zmroku można przyjść nie dość, że ze swoją książką, ale też ze swoją poduchą, karimatą, ułożyć się w dogodnym miejscu i w wspólnym towarzystwie w ciszy poczytać książkę, pewnie potem podzielić się wrażeniami. Każdy może przynieść swoją książkę, ale księgarnia oferuje tyle tytułów, że nawet jeśli ktoś zapomni, to będzie z czego wybrać. Festiwal Księgarni to doskonała okazja do tego, żeby przyjść zazwyczaj już po zamknięciu danej księgarni lub antykwariatu, zobaczyć już w ciszy i spokoju, jak wyglądają nasze wnętrza, wspólnie spędzić czas z ludźmi, którzy naprawdę chcą podzielić się i własnymi doświadczeniami, i zainteresowaniami, opowiedzieć o swoich historiach. To taki moment, kiedy naprawdę możemy się spotkać. To nie musi być wielkie grono, ale parę osób i naprawdę spędzić wyjątkowy czas.
2: I coś, co chyba jest taką esencją, porozmawiać o książkach, o literaturze.
1: To jest doskonała okazja, żeby porozmawiać o książkach, doskonała okazja, żeby skłonić się do pewnych refleksji, nie tylko o książkach, ale i o sztuce. O tym, co się dzieje we Wrocławiu, o tym, jak dużo jest świetnych ludzi, o których tak naprawdę nie wiemy, a my właśnie wtedy otwieramy dla nich drzwi i oni przychodzą i mogą się pokazać i to jest doskonała okazja.
3: Co słychać we Wrocławiu?
2: Wrocławskie małe księgarnie i antykwariaty możecie oczywiście odwiedzać przez cały rok, ale festiwal potrwa do połowy października. Jak już o czytaniu mówimy, to we Wrocławiu cały czas trwa akcja Wrocław Czyta. To taki trochę festiwal literacki, taka akcja społeczno-edukacyjna, która ma promować czytelnictwo w stolicy Dolnego Śląska. Dlatego po Wrocławiu jeździ specjalnie oklejony tramwaj. Zaczytany tramwaj, a w jego wnętrzu pasażerowie mogą otrzymać darmowe książki, a także uczestniczyć w takich mini wydarzeniach literackich i spotkaniach autorskich. Miasto planuje też zorganizować rekord Guinnessa w czytaniu książek. Wydarzenie nawiązuje oczywiście do słynnego gitarowego rekordu świata, który od lat odbywa się we Wrocławiu.
4: Reklama. Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: O reklamie. Pogoda.
7: Zmieniamy miesiąc, bo dziś 1 października, ale pogoda w naszym mieście się nie zmienia. Nadal będzie ładnie i ciepło. Choć dziś nad miastem będziemy mieli trochę chmur, ale

0: Słońca też nie zabraknie. O poranku na termometrach do 15 stopni, później coraz cieplej, po południu ponad 20 stopni. Momentami może pojawić się silniejszy wiatr.
1: Ciepła.
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: O tej porze to jeszcze jakiś chłodzik można odczuwać, ale uwaga, jest już siódma i od tego zrobi się wam gorąco, a jeszcze goręcej od energetycznej muzy, jaką mamy dla was w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Waldek Darłak, siemanko, hej. Inni gadają, my już gramy.

0: Clean Bandit i Zara Larsson w Melo. Podkręcamy tempo. Słyszeliście się już kiedyś w Melo Radio? Jak tak, to super. Dzisiaj może być kolejny raz, a jak jeszcze nie, no to dzisiaj możecie. Czekamy na wasze głosówki. Mamy czwartek i mamy też pytanie do was. Słuchajcie, uwaga. No. Co ludzie robią? No zastanów się teraz. Ale nie chcą się do tego przyznać. Wiecie, coś takiego, co robi większość, ale głupio się do tego przyznać. Czekamy na wasze głosówki, liczymy na fajne pomysły. No dajcie znaka, no co to robią inni, wiadomo, wy nie. No, ale głupio się
1: ja
0: do tego przyznać.
1: Ja wiem, co robię ja, co robią inni, to nie wiem.
0: To przyznaj się. Czekamy na meloradio.pl, na wasze głosówki, bo fajny merch też mamy. To co robią ludzie i głupio im się do tego przyznać, co? Thomas Gray w Melo teraz, 14 po 7.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio w czwartek rano i pytamy dzisiaj, co robi większość ludzi, ale jakoś tak głupia się do tego przyznać. Czekamy na wasze głosówki, co przychodzi wam na myśl. No dajcie znaka. Propozycje? Proszę bardzo. Mówią przez telefon, jestem w drodze, mimo że są jeszcze w domu. Znam to. Jedzą coś prosto z lodówki, żeby nie brudzić talerza. Udają, że nie widzą znajomego, bo nie chce im się gadać. To takie jedne z propozycji, jakie do nas dotarły. Jak macie lepsze, a wiem, że macie, no to nagrywajcie głosówki. Czekamy na meloradio.pl. Słuchajcie, no to tak. Już wiadomo, jakie imię brzmi najprzyjemniej na świecie.
1: O, jakie?
0: No nie nasze, słuchaj.
1: No badania właśnie twoje naukowe. Na pewno, nie, no.
0: Nie, moje nie, zdecydowanie. Badania naukowe aż zrobili, żeby się o tym przekonać. Ja nie muszę, żeby wiedzieć. Przeanalizowano brzmienie popularnych imion i sprawdzono, jakie emocje wywołują na ludziach, wypowiadając te imiona. No. Lista miała aż 400 imion, także trochę się nagadali i wyszło, że najlepiej dla ludzkiego ucha brzmi Sofia. Sofia, albo może Sofia. Sofia wywodzi się z greckiego, oznacza mądrość. No i ma wiele międzynarodowych odpowiedników. Polską formą jest oczywiście...
1: Zofia.
0: No właśnie. Ale w Polsce to ostatnio bardzo popularne imię jest, słuchaj. Dostało je już ponad 2100 dziewczynek urodzonych w tym roku.
1: Ale to aż dziwne, że mądrość przechodzi ludziom w tych czasach przez usta przyjemnie.
0: Zosie, pozdrawiamy was. Od razu się przyjemniej zrobiło.

0: Oliwka i poza tobą nic w Melo Radio, tak podkręcamy tempo i pytamy dzisiaj, co robi większość ludzi, ale głupio mi się do tego przyznać. Co przychodzi wam do głowy? Kilka różnych propozycji od was, na przykład sprawdzają w necie to, co dawno powinni wiedzieć. Ćwiczą w głowie różne kłótnie, które w ogóle jeszcze się nie zapowiadają i nie wydarzyły. Powiększają swoją twarz na zdjęciach, zanim wrzucą fotki na sociale. No owszem, zdarza się, no.
1: Co ludzie robią, gdy inni nie widzą i wstydzą się do tego przyznać? Myślę, że większość dubie w nosie w samochodzie.
0: A, czyli to jednak widać. A wam co przychodzi na myśl? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Fajny merch za najlepsze.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Reklama. W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda. Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
8: A flat white?
7: Też.
8: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
17: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
18: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
19: Hej! Tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
20: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi 3 plus 3 gratis.
6: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
7: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Get This Party Started West End w Belo Radio. Podkręcamy tempo i wiemy, że jak wy się rozkręcicie, to jesteście, no, ciężcy do zatrzymania. Co takiego robi większość ludzi i głupio im się do tego przyznać? Na przykład ludzie sprawdzają cenę prezentu, który od kogoś dostali, tak żeby ich nie widział, że sprawdzają. Śpiewają w samochodzie. No kto tego nie robił? Jak jadą sami w windzie, to oglądają się w lustrze. No i co jeszcze robią?
1: Co robią ludzie, no, czego nie chcą się przyznać? No nie wiem. Na moje na przykład wynoszą długopisy. A to z biura, a to z pracy.
0: Jejku, wielka sprawa, no.
2: Nie myją rąk po wyjściu z toalety.
3: Ja myślę, że 90% społeczeństwa robi to i się nie przyznaje. Mianowicie sikanie pod prysznicem.
4: No. Myślę, że wszyscy ludzie na całym świecie momentami udają, że rozmawiają przez telefon komórkowy, żeby nie musieć nawiązywać interakcji z innymi ludźmi, których właśnie mijają.
0: No i tam, no, kto tak nie robił? Tak.
5: Właśnie
0: niech
5: prowadzę
0: pierwszy
5: program z Waldkiem.
0: No, no właśnie, tak no, powie. No. I co jeszcze?
6: Wąchają swoje rzeczy, żeby sprawdzić, czy nadają się jeszcze do ubrania.

0: gospodarki włodarskiej. W Meloradio lubimy to i mamy dla was najlepszy drop nowych hitów w Meloradio. No a o tej porze to ruchy przyspieszone. O tym, co w newsach, Marcin.
1: W newsach będą ceny paliw, które wcale nie idą w dół.
2: A już o 8:00 zagramy
0: Whatever Turns You On i Axwella. W górę też idzie temperatura. Na szczęście, jak wysoko dojdzie, o tym za chwilę w prognozie.
2: Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
3: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Mhm. Czuję, że cały się już rumienia widzę na podglądzie.
4: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
3: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
4: To prawda.
2: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14:18 Freak Fight w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
5: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
13: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
14: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
13: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
14: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
13: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
18: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości.

0: minimum 30 litrów Werwalu Perfekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
2: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
3: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
4: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Banany Luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Muzyka i głos.

0: po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Trafik.
1: W sobotę przystanek tymczasowy Jordanowska przy skrzyżowaniu Awicenny i Wiejskiej będą obsługiwały autobusy 125, 143, 907 i 947. A przystanek Działkowa przy Borowskiej z powodu remontu zostanie przeniesiony bliżej Armii Krajowej. Ściany już odleciały do ciepłych krajów i niech żałują, bo jeszcze teraz, na początku października, w naszym mieście mogłyby się wygrzać. Na termometrach ponad 20 stopni i tak będzie na pewno do soboty. W niedzielę bliżej już 20 może temperatura spaść nawet poniżej tej granicy, ale nadal będzie bardzo ładnie.
2: Jest już prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
3: 9,14 za diesla, 8,13 za benzynę. Tyle średnio płacimy teraz na stacjach paliw, a w prognozach są kolejne podwyżki. Na szybką ulgę nie ma co liczyć, mówi analityk Petrol.pl Jakub Bogucki.
4: Że na razie chyba pozostaniemy bez tych takich dodatkowych osłon.
3: Rządowy program CPN zależy teraz od tego, czy prezydent podpisze ustawę o nadmiarowych zyskach. Szwedzkie myśliwce Gripen od tego miesiąca będą chronić polskie niebo, mają wspierać ochronę wschodniej flanki NATO. Rusza nowy rok akademicki, nietypowy, bo po rekordowej rekrutacji tak zwanego podwójnego rocznika maturzystów. W latach 2014-16 do pierwszej klasy przyjmowane były jednocześnie 6- i 7-latki. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 pokonała w Katowicach Szwecję 3-0. Był to przedostatni mecz kwalifikacji do Mistrzostw Europy.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

Zwracamy tempo w Meloradiu, tak jest u nas cały czas, a zawsze po ósmej możecie liczyć na zabawę Ostatnie Słowo. Zaczniemy niedługo. Teraz już, gdy inni gadają, my gramy. Waldek Darłak, cześć, dzień dobry, hej. Jest ósma.

Toka, toka, toka w Meloradio. To już teraz, teraz, teraz. Dzwońcie do nas, jak chcecie zgarnąć fajny merch, bo są skiety Meloradia, oryginalne, fajne do wzięcia. No i Melotorba i czekamy na dwie osoby. 321-321-777. Kto dzisiaj będzie miał ostatnie słowo? Kto dzisiaj wygra? Kto dzisiaj powie więcej? Czekamy na was. Bardzo możliwe, że to właśnie wy zabłyśniecie dzisiaj już za chwilę. Czekamy. 321-321-777. Jak zawsze dwie osoby mają szansę. Zaczynamy za chwilę.

0: Smolasty Trips w Meloradio. Tak podkręcamy tempa. Dzisiaj zaczęliśmy czwartek, mamy już październik, pierwszy dzień nowego miesiąca, no i nowa odsłona tej nowej zabawy i nowi zawodnicy. I tak mówię, bo coś czuję, że dzisiaj może się naprawdę mocno zadziać. Sami się przekonacie już teraz, bo 17 minut po 8. Zaczynajmy.
1: Ostatnie słowo.
0: Razem z nami teraz Ewelina. Cześć Ewelina.
2: Cześć.
0: Możemy powiedzieć, gdzie ty się zbunkrowałaś teraz?
2: Tak, możemy.
0: Dawaj.
2: Zbunkrowałam się w toalecie w pracy, bo tylko tutaj mam zasięg.
0: Dobra, słuchaj. No i dobrze, robimy sobie chwilę przerwy od pracy po to, żeby wziąć udział w zabawie Ostatnie Słowo. Jest też Łukasz. Cześć Łukasz.
3: Cześć, witam.
0: Słuchajcie, a Łukasz to też jest w pracy, ale on się nie nudzi, bo ma dużo zabawek, no nie?
3: Tak jest, dokładnie.
0: Dobra, okej. Słuchajcie, w tej zabawie zasady są takie. Słowa po jednym podajecie na zmianę. Słowa nie mogą się powtarzać. Zaczyna Ewelina, bo jej imię jest na literkę, która jest wcześniej w alfabecie. Jedno słowo podaje Ewelina, jedno Łukasz. Znów jedno Ewelina i znów jedno Łukasz. Kto powie więcej słów, wygrywa skiety, kto mniej, melo torbę. Na wszystko macie 20 sekund, ja pilnuję czasu, a wy koncentracja, słuchajcie się wzajemnie i pamiętajcie, po jednym słowie na zmianę. Zaczyna Ewelina, a kategoria dzisiaj, jestem ciekaw, jak zareagujecie, jest bardzo pojemna. Uwaga, co można znaleźć w damskiej torebce? Co można znaleźć w damskiej torebce? Czas start.
2: Gaz pieprzowy.
3: Szczotkę do włosów.
2: Szczotkę do zębów.
3: Pomadkę.
2: Puderniczkę.
3: Puder.
2: Kosmetyczkę.
3: Lusterko.
0: Stop.
2: Pastę do zębów.
4: Stop, 4-4.
0: Stop, 4-4, chociaż ten puderniczkę, puder, to tak było trochę, ale dobra, no Marcin uznaje, niech wam będzie, jest to remis, słuchajcie, nagrodą nie musicie się dzielić, bo jedna wędruje do Eweliny, melotorba jest twoja i podobnie wysyłamy też do Łukasza, trzymajcie się, dzięki za zabawę.
2: Dzięki.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo od samego rana. Macie nas właśnie od tego. A my mamy dla was mnóstwo energetycznej muzy. To Neptunika i What If. Słuchajcie, już za chwilę będzie o bardzo wyjątkowej, uroczystej kolacji. Było wyjątkowe menu. Ogólnie wszystko wyglądało wyjątkowo. Szczegóły za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
4: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
3: Dziękujemy.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: знайдеш він, а ніїдний калорій. Мело. Под каждым względem лепше, ніж каждый енергетик. Мело Радіо. Слухай codziennie і вкręć się. Autopromocja. Реклама. Czyta lektor AI.
1: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
2: Z aplikacją Szynka Wieprzowa. Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 36,49. Teraz jedynie 19,99.
1: Stokrotka.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów. 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca. Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

Trochę klasyki wyjątkowej w takim nowoczesnym brzmieniu, czyli Robin S., Stevie Angelo, Late Back Lock, Show Me Love w Melo Radio. Podkręcamy tempo. No, było klasycznie. W Paryżu zorganizowano luksusową kolację. Wszystko miało być jak w najlepszej restauracji. Były białe obrusy, świeczniki, kwiaty, specjalne menu i dania podawane pod kloszami. Za wszystko odpowiadał jeden z najbardziej znanych francuskich szefów w kuchni. Największą furorę zrobili jednak zaproszeni goście. Całą akcję urządzono dla 39 psów. To dla nich zorganizowano takie luksusową kolację z najlepszymi daniami. No dobra, lepiej, żeby wasz pies tego nie słyszał. Ale tego posłuchajcie głośno. To Fast Boy, Music Sounds Melo.

0: Najlepszy drobnowych hitów w Melon Arley i Wasted. Nie traćcie czasu, tylko wejdźcie na meloradio.pl i zagłosujcie. To jedna z propozycji do 30 Meloradia. Za chwilę będą newsy.
1: A w nich będzie o tym, że można grać na boisku, a potem zostać kierowcą. Na przykład.
0: Można.
1: Można.
0: Za 8:09.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Eli Oaks i Breaking Dishes w Melo. Za chwilę w Melo Radio też prognoza pogody.
2: Melo Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Reklama.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte.

0: W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
5: Zabrali nam lato grzybana.
4: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: słuchaj na 97,8 FM. Trafik.
1: Rusza nowy rok akademicki, więc podpowiedzmy wrocławskim studentom, jak najkorzystniej poruszać się po mieście komunikacją miejską. Oczywiście najbardziej opłaca się kupić bilet semestralny, ale do tego potrzebujecie wrocławskiej karty miejskiej. Możecie ją aktywować na elektronicznej legitymacji studenckiej. Do końca tygodnia we Wrocławiu utrzyma się bardzo ładna pogoda. To znaczy, że będzie sporo słońca, ale co jakiś czas będą pojawiały się też chmury. Na szczęście niezbyt gęste, przez które słońce będzie się spokojnie przebijało. Dziś i jutro na termometrach maksymalnie 24 stopnie. W sobotę i niedzielę delikatnie chłodniej, do 22. Podobnie będzie na początku nowego tygodnia.
2: Jest już prawie 9:00. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
3: Prokuratura odwoła się od decyzji warszawskiego sądu w sprawie Marcina Romanowskiego. Wczoraj sąd zgodził się na wydanie listu żelaznego politykowi PiSu. Jestem przekonany, że mój klient wróci do kraju, mówi obrońca polityka Bartosz Lewandowski.
4: Obecnie ma unieważnione wszystkie dokumenty paszportowe, więc on nie może się poruszyć.
3: Śledczy chcą postawić Marcinowi Romanowskiemu 19 zarzutów. Są mocne przesłanki, że atak na bazę w Fairford zamieszany był Iran, tak mówi premier Wielkiej Brytanii Andy Barnum. Od dziś e-doręczenia obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców. To ostatni etap wdrożenia w firmach elektronicznych skrzynek do komunikacji z administracją publiczną. Legendarny duński bramkarz Kasper Schmeichel został taksówkarzem. Wykonuje przewozy dla jednej ze znanych aplikacji. Piłkarz w marcu zakończył karierę z powodu kontuzji barku.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: A jak u was? Macie do zrealizowania dziś niby zwykłe, a jednak wyjątkowe zadania? Ogarniecie na pewno, a my zapewniamy energetyczną muzę i podkręcamy tempo. Jest 9:00.

0: Alexian et Toby Ramio. Where the lights are low. W Melo Radio tak podkręcamy tempo. No muszę wam to powiedzieć, bo dzisiaj mamy podwójną mega fajną okazję.
1: No
0: Międzynarodowy Dzień Kawy. Proszę, o, jak ktoś dobra. Jeszcze nie skorzystał i nie świętował, ja, to można. No i Dzień Muzyki jest, to my wam zagramy pod tą kawę. Griffin teraz, Ward Away.

0: Carla Fernandez. I co jeśli w Meloradio tak podkręcamy tempo od samego rana? Dziś mamy całkiem nowy czwartek i całkiem nowy październik przy okazji. 16 minut już po godzinie 9 na zegarach. Co jakiś czas słychać o tym, jak to autonomiczne samochody powodują jakieś problemy, a to, że pojadą nie tam, gdzie trzeba, albo że się nagle zatrzymają nie tam, gdzie powinny. Ostatnio w necie z kolei można zobaczyć filmik, na którym widać, jak roboty dostarczające różne towary same siebie zablokowały na skrzyżowaniu. Grupa takich robotów spotkała się na ruchliwej drodze. Maszyny nie za bardzo wiedziały, co robić w takiej sytuacji. No i kto powinien dalej jechać pierwszy? Także słuchajcie, nie przejmujcie się żadnym AI-em. Ciągle mamy jeszcze przewagę. Nie wiem, co tam dzisiaj musicie zrobić, ale działajcie i niech was nic nie blokuje.
1: Ale przecież normalni ludzie też robią takie rzeczy. Jest w Warszawie takie skrzyżowanie, które nazywa się warszawskim Tetrisem. I tam też zwykli ludzie bez robotów potrafią się tak zablokować.

0: Offenbach w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i dorzucamy szybką kasę dla was oczywiście. Wiem, że macie wydatki. My na szczęście mamy kasę, która wam w tym pomoże i życie ułatwi. Czekamy na wasze pomysły, bo jesteśmy ciekawi, na co wydacie te pieniądze. 200 są do zgarnięcia. Szybka kasa czeka na was, a my czekamy na meloradio.pl. Jak chcecie ją mieć, to wbijajcie koniecznie i dajcie znać, jaki macie pomysł. Oczywiście im bardziej oryginalny i odjechany, tym lepiej. Czekamy na was na meloradio.pl. Szybka kasa na pewno trafi do kogoś jeszcze dziś.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja.
3: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
2: Idę w

0: podniecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
9: O, to już zatrudniam.
10: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
12: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Dużo dobrego.
17: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
18: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichyneovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
19: Teraz w drogeriach Superfarm Vichyneovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
18: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
20: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
21: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
22: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
21: A, no to w Media Expert.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
24: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

Podkręcamy tempo w Melo Radio. Za 18 minut 10 będzie i będzie też nowa atrakcja, którą budują w Europie. W Atenach, na terenie dawnego lotniska, powstać ma tam nowoczesne mini miasto, już nazwane nowym mini Dubajem. Ma przyciągnąć milion turystów rocznie. Projekt jest wyceniany na 8 miliardów euro, góra kasy, i za te pieniądze ma powstać inteligentna dzielnica, której głównym takim charakterystycznym budynkiem będzie 200-metrowy wieżowiec nad samym morzem. Ma być też największy park w Europie, no i wiele różnych innych atrakcji ma być. Miasto ma być totalnie smart, a wszystko, co jest potrzebne do życia, ma być dostępne w zasięgu 15 minut. Tak mi się wydaje, że jak ktoś się lubi spóźniać, to mu się to miejsce nie spodoba.

0: Buddy Fresh, Lost Frequencies w Melo Radio. No i gdybyśmy się chcieli pokłócić, nie, Adi, to na pewno nie o ten numer.
1: Oj, nie, zdecydowanie, tu jest pełna zgodność. Przed momentem jaraliśmy się tym numerem, naprawdę jest przepiękny.
0: Mega, mega. No i będzie mega też po 10:00.
1: Zadbam o to, zwłaszcza, że będę miał gościa specjalnego. Serio.
2: Kogo?
3: A już o 10:00 zagramy.
1: Fukaj, Liwka, Enklawa i Chcę Więcej.
0: Więcej ode mnie jutro od 6:30. Waldek Darłak, dzięki za dziś.
1: Ja też dziękuję. I zapraszam, a tym gościem będzie, uwaga, szef.
0: O, proszę. Serio.

sklepy remontowe wróciły na torowisko na ulicy Pomorskiej we Wrocławiu. Prace mają potrwać do 23 października. W torowisku pozostanie kostka, bo na inne rozwiązanie nie zgodził się wojewódzki konserwator zabytków. Tramwaje nie kursują ulicą Pomorską.

0: Bardzo dużo słońca mamy nad naszym miastem, ale niemało też chmur. Na szczęście takich delikatnych, z których na pewno nie będzie padało. I taka sytuacja na niebie utrzyma się do końca dnia. Na termometrach coraz lepiej, temperatura rośnie, teraz okolice 17 stopni, ale po południu będzie już ponad 20. Momentami pojawi się umiarkowany wiatr.
1: To są newsy Meloradia Wrocław.
0: Dawid Filipowski, zapraszam. Mniej betonu, więcej zieleni. Przy czterech wrocławskich szkołach trwają już roboty. Na placach będą nowe nasadzenia i miejsca do zatrzymywania deszczówki. Staną się miejscami lekcji o ekologii dla wrocławskich uczniów. Beton będzie się kruszył również na legendarnym stadionie Śląska Wrocław przy ulicy Oporowskiej. Ruszyła rozbiórka odkrytej trybuny. Blisko 4000 krzesełek trafi do okolicznych klubów.
2: Naprawdę to jest kawał krzesła.
3: Młodym, którzy dzisiaj mają 4-5 lat, oni już w najbliższym czasie poznają historię tych krzesełek.
0: Zapewnia Wojciech Lewera z klubu Spartan Marszowice. Teren po trybunie nadal będzie wykorzystany na cele sportowe. Na koniec o rekordzie w dolnośląskiej policji. We wrześniu w szeregi formacji wstąpiło 150 nowych funkcjonariuszy, z czego ponad połowa to mężczyźni. To więcej niż w ostatnich latach. Więcej jest też płatnych miejsc parkingowych w centrum Wrocławia. Szczegóły za godzinę.
4: Minuta do 10. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Rosja grozi NATO wykorzystaniem broni jądrowej. Moskwa wysłała do władz sojuszu list w reakcji na szkolenia w pobliżu Królewca. Sekretarz generalny sojuszu Mark Rutte nie obawia się gruźb ataku nuklearnego. Minął pierwszy miesiąc ogólnopolskiego zakazu używania telefonów komórkowych w podstawówkach. Uczniowie chętniej ze sobą rozmawiają i są lepiej skoncentrowani na zajęciach. Zdarzyły się jednak nieliczne przypadki syndromu odstawiennego, mówi szkolna psycholog Alicja Przybylak.
6: No, uczeń na tyle, powiedzmy, jest uzależniony od mediów, że na przykład odmawia przychodzenia do szkoły.
5: Wtedy potrzebna jest pomoc specjalisty. Szwajcarski Związek Piłki Nożnej wycofał swoje poparcie dla Gianniego Infantino, to w wyborach na stanowisko prezydenta FIFA. Owady są kluczowe dla przeżycia kręgowców, tak mówią naukowcy. Dają nie tylko pożywienie, ale też schronienie, narzędzia i leki.
4: Jaki jest twój ulubiony owad?
5: Pszczółka.
4: Bardzo ładna odpowiedź. Super. Moim chyba też.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: A tę pszczółkę, którą tu widzicie, wszyscy znają i mam nadzieję, że kochają. Siemanko, tu Melo, Adi z tej strony. Dzisiaj Dzień Polskiej Muzyki i my gramy wam na co dzień sporo, ale dzisiaj trochę dołożymy.
7: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć, jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoi.
4: Przez całą godzinę będzie po polsku, serio, róbcie głośniej.
7: Tobie, obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

dawne. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap, główne danie nie przegrywam.

0: zacznijmy ten kawałek do reklamy.
1: Sokół, Clear Mind and Klawa i pogwarzymy w Meloradio. 15 minut po 10. Dzień polskiej muzyki! I tak przy okazji to muszę wam się do czegoś przyznać, bo wiecie, ja to taki wrażliwy, taki sentymentalny chłopak jestem. No i wczoraj nostalgia mnie złapała. Musiałem chwilę dłużej posiedzieć przy pececie, coś tam do pracy i tak dalej. I nagle algorytmy mi zaproponowały taki klasyk.

Słuchało się tego, mam nadzieję, że pamiętacie. Jakby coś, to był Don Góralesko i El Polako. I to jest no, klimat totalny, nawet taka trochę lekcja historii. Ale po co wam o tym mówię? No jak to? Jak sam sobie już tej nostalgii trochę zafundowałem, miałem ciary. To wam też tego nie zrobię? Come on, guys. Natalia Nykiel, bądź duży. Gramy już teraz.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Jak się gość wyrobił, pięknie to brzmi. Metzner, cały blok, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. W Dzień Polskiej Muzyki to dzisiaj pierwszy dzień października. Jeśli odliczaliście do jesieni, no to w zasadzie ona już jest. Nawet powiem wam, że pogodowo wygląda to nieźle, bo całkiem ciepło. No te liście też już zaczynają wyglądać, także wiecie, jakieś romantyczne wieczory, coś tego, nie? Wiecie, co tam robić. Dobra, nie namawiam do złego, nie namawiam do złego. Ale w tej godzinie Tamagotchi, nic tylko pić, jeść, spać.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja.
3: Tak jak deser po obiedzie, jak refren po zwrocie.

0: powodem niedzielnego słońca. After w Melo Radio. W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Cześć, tu Baza!
4: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
5: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
6: I spotkanie z nami na żywo.

0: co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
1: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
0: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Z aplikacją Idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
3: Stokrotka.
4: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
5: Kogo?
4: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
5: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
4: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
5: Tak, jest posterunkowy Cezary.
6: No, więcej na szkłomazgo.pl.
5: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
6: I Cezary Pazura.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
14: Je się łakocie z delikatesu w centrum.
15: Do środy bombonierka Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikatę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
1: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
1: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Kiedyś miałem farta, bo byłem na ich koncercie. Tak na widzę, Tamagotchi i 18 minut do 11. Tu Melo Radio, podkręcamy tempo. Słuchajcie, Dzień Polskiej Muzyki, gramy po polsku, ale oprócz tego razem ze mną jest, uwaga, dzisiaj szef. Szefie, dzień dobry. Poczekaj. O, właśnie. O,
1: dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Czy możesz mi trochę słuchawki zrobić głośniej?
0: Poczekaj, zobaczcie.
1: O, zdecydowanie lepiej. No, w radiu pracujemy, tak.
0: Tak. Słuchajcie, jako że jest z nami szef, bo szef mi robi warsztaty, żebym wiedział, jak się mówi w radiu, to tak pomyślałem sobie, że skoro już szef...
1: A powiem wam, że idzie? Nieźle.
0: Tak? Nic jeszcze nie zrobiłem, ale to w sumie dobrze o mnie świadczy. Słuchajcie, szef odpowie dzisiaj na wasze wszystkie pytania. Zrobimy super sesję Q&A. Możecie też zapytać o to, czy dostanę podwyżkę. WhatsApp Meloradia, meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Chciał pan coś dodać?
1: Nie.
0: Okej, dzięki.

0: Liwka, poza tobą nic w Meloradiu, 10 minut do godziny 11. Ja dzisiaj mam warsztaty z szefem. Szef siedzi w studiu i ja mam pytania od was do szefa między innymi. Marcin napisał, uwaga, szef słucha. Jaki jest ulubiony serial szefa?
1: Ostatnio?
0: No.
1: Ulubione czy ten, który oglądam?
0: Nie wiem, wybierz sobie.
1: Dobra, Sztuczne Piękno teraz.
0: Co to jest?
1: Historia o operacjach plastycznych w Korei.
0: Okej, dobra.
1: Ciekawostka, jest wyzwaniem niezłym.
0: Znam kolegę, który też myślał o podobnym zabiegu, tylko on z kolei chciał sobie zrobić włosy, to planował do Turcji pojechać.
1: Podobno tam najlepiej.
0: Tam najlepiej, to i też najtaniej. Wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, meloradio.pl. Dzisiaj zadajemy szefowi pytania, bo robimy warsztaty.
2: A już o 11 zagramy
0: Shimza, Kasango i Fire Fire. Marcin Byczko, a co ty masz w newsach za chwilę?
3: A ja wam powiem, czego lepiej nie jeść, jeśli bierzecie teraz antybiotyk, bo taka pora roku jest, nie?
0: Fajnie, super. Mam nadzieję, że nie chodzi o kebaba XD.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało.

0: Pierwszy, po raz drugi, montaż drzwi sprzedany.
1: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol Spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
2: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Po reklamie. Pogoda.
4: Dzisiejsza pogoda w mieście jest stabilna. Do wieczora będziemy mieli bardzo dużo słońca i tylko delikatne zachmurzenie. Na termometrach ponad 20 stopni po południu, a wieczorem temperatura spadnie do okolic 15. Jutro delikatnie chłodniej, od 10 stopni o poranku do 20 po południu. I jest szansa, że ta 20 zostanie też przebita.
5: To są newsy Meloradia Wrocław.
4: Dawid Filipowski, zapraszam. Od dziś na osiedlu Powstańców Śląskich ponad 200 miejsc postojowych zostało objętych strefą płatnego parkowania przy ulicach Zielińskiego, Gwieździstej i Wielkiej. Mimo zapowiedzi miasto nie włączyło do strefy miejsc wokół Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii. A Dolnośląski Oddział ZUS-u zapowiada wsparcie dla seniorów. W październiku odbędą się spotkania, które mają nauczyć osoby starsze odpowiedniego reagowania na próby oszustwa. Mówi Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka ZUS na Dolnym Śląsku.
6: Senior dla wszelkiej maści oszustów wydaje się być łatwym łupem, bo senior ma zaufanie do człowieka.
4: We Wrocławiu spotkanie zaplanowano 19 października. Na koniec sukces Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Awansował do grona 500 najlepszych uczelni świata w ważnym międzynarodowym rankingu. Za godzinę też będzie o wrocławskich uczelniach, bo dziś rusza nowy rok akademicki.
7: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
8: Wojskowy samolot ewakuował Polaka z Filipin. Chodzi o Piotra Moczulskiego, który po ciężkim wypadku przez 2 lata był w tamtejszym szpitalu. Teraz pożar w Lipnicy Dolnej w Małopolsce. W ogniu stanęły dom i obora, w której było około 40 krów i cieląt. Mieszkańcy wyszli bez szwanku, ale część zwierząt zginęła w płomieniach, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży.
9: Sytuacja już jest opanowana, a strażacy prowadzą obecnie prace mające na celu całkowite ugaszenie pogorzeliska.
8: Przyczyny pożaru na razie nie są znane. Władimir Putin ograniczył dekretem limit wywozu gotówki. Nie można zabrać ze sobą więcej niż 1 000 000 rubli do 7 sąsiadujących z Rosją krajów. Bierzesz antybiotyk? Nie jedz cukru. Łączenie tych dwóch rzeczy nasila uszkodzenia mikrobiomu w jelitach, tak twierdzą naukowcy.
7: Straszne, nie dość, że człowiek chory, to jeszcze nie może sobie trochę słodkości dodać w życiu.
8: Dramat.
7: Witajcie w Polsce.
10: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Siemanko, 11 na zegarach, ja jestem Adi i kiedy inni gadają, my już gramy. Zaczynamy od numeru, który jest bardzo gorący, no bo pogoda całkiem niezła. Shimza, Fire Fire, dobrze, że jesteście, Eluwina.

Silva, Bumpa On Tonight i 15 minut po 11. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Czas na małe porządki. Przez 8 ostatnich lat to ona była chyba najbardziej pracującą postacią na wiejskiej. Czytam, że Sejm oficjalnie pożegnał Kobrę, czyli owczarka niemieckiego, który węszył zagrożenia i niewątpliwie ratował wizerunek parlamentu. Marszałek podziękował, uścisnął łapę i posłał psią gwiazdę na emeryturę. Pytanie tylko, czy ZUS wyliczył już Kobrze 14 w smaczkach, czy dopiero wezmą ją na komisję. Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, jak wy byście świętowali taki awans. Lecę, bo chcę. Dimsy Bambi, to już teraz.

0: Thomas Gray, Use Right Heaven, 25 minut po 11. Podkręcamy tempo. No, a za chwilę, bo w tej godzinie jeszcze porozmawiamy na temat bardzo ważny, temat bardzo męski. Dziewczyny, was też to dotyczy wbrew pozorom, także bardzo polecam, by być blisko Meloradia. A muzycznie m.in. My Oh My, czyli powrót do klasyki, Criss Cross Amsterdam. Zadbamy o was, będzie fajnie.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
9: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
8: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
9: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
8: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

David Guetta, Kelly Rowland i Commander of Melo Radio. 19 minut do godziny 12. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, ostatnio byłem u znajomych i nie mogę zrozumieć jednego. Dlaczego? Z całym szacunkiem, dziewczyny, wy się cały czas czepiacie. Chodzi o gry. Jeśli wasz facet lubi pograć, ale dowozi temat i nawet śmieci wynosi, no to dajcie mu pochillować. I teraz stoję w obronie też swojej, bo dla nas to jest totalny reset. Taka, wiecie, ucieczka od stresu. Nawet chwila na przygodę, gdzie musi się, wiecie, ten instynkt łowcy. Więc może zamiast marudzić, prośba o docenienie sytuacji, bo dopóki gra, przynajmniej nie szlaja się po mieście. Laski, przy okazji, jak to jest z wami? Odpuszczacie, czy kabel z gniazdka od razu?

0: Magic i 10 minut do 12, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. O, nie te słuchawki, panie Marcinie, pan się nie przejmuje.
1: Tak, to ja, tak, to wiadomo, nie tak jak trzeba.
0: W sensie, no my w studiu mamy bardzo dużo słuchawek, bo tak, siłą rzeczy pracujemy w radiu, hihi, dlatego nam są potrzebne. A w newsach co będzie?
1: A w newsach będzie coś dla słów, czyli coś dla ciebie, bo ty jesteś taki raczej nieporanny.
0: To prawda, chociaż ostatnio muszę wstawać wcześniej, ale generalnie sowy uwielbiam.
2: A już o 12 zagramy
0: Fastboy i Music Sounds w Melo Radio. Sowy potrafią mieć rozpiętość skrzydeł do nawet 2,5 metra
1: i robią takie uhu.
0: To prawda.

autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. I jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak, Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Cześć, tu baza!
11: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
12: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
13: I spotkanie z nami na żywo. Widzimy się w Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Warszawie i Wrocławiu. Pierwszy koncert już 4 października.

0: słuchaj na 97,8 FM. Pogoda.
1: Śmiało planujcie weekend na świeżym powietrzu, bo pogoda w naszym mieście będzie dopisywała. Będzie bardzo dużo słońca i niewiele chmur. Zresztą tak jak dziś. Ale pamiętajcie, że o poranku będzie jeszcze zimno, poniżej 10 stopni. Dopiero przed południem zrobi się zdecydowanie cieplej i zarówno w sobotę, jak i niedzielę temperatura przekroczy 20 stopni po południu.
0: Są newsy Meloradia Wrocław.
1: Dawid Filipowski, zapraszam. Ponad 110 tysięcy studentów wraca dziś na wrocławskie uczelnie. O godzinie 17.15 tradycyjnie pod pomnikiem Fredry zabrzmi pieśń Gaudeamus Igitur. Kończy się za to historia odkrytej trybuny na Stadionie Śląska Wrocław przy ulicy Oporowskiej. Dzięki jej rozbiórce będzie można powiększyć boiska, wyjaśnia dyrektor Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław Łukasz Wójcik.
2: Trybuna, która tutaj jest zadaszona, tam chcemy zrobić sektor dla gości. Ten z tyłu wał od ulicy Kruszej też chcemy go rozebrać, żeby boisko miało trochę oddechu, nie było zadeptywane. W związku z tym będą takie poboczne rejony zielonej murawy do treningów motorycznych, szybkościowych, wydolnościowych dla piłkarzy.
1: Podczas prac na stadionie przy Oporowskiej dalej mają odbywać się treningi i mecze. Już w niedzielę pierwszy mecz nowego sezonu w Ekstraklasie rozegrają siatkarki Volley Wrocław. W hali Orbita zmierzą się ze Stalą Mielec. A koszykarze Śląska Wrocław zaczęli Puchar Europy od porażki z mistrzem Czarnogóry 75-99.
3: Minuta do 12, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Rząd przedłuża kontrolę na granicach z Niemcami i Litwą aż do 30 marca. Ma to nadal ograniczać nielegalną migrację. Godzina alarmu powietrznego kosztuje gospodarkę Ukrainy 45 milionów dolarów. Tak twierdzą władze tego kraju, a chodzi o przestoje w przedsiębiorstwach. Piłkarska kadra ma ostatni trening przed jutrzejszym spotkaniem w Lidze Narodów z Rumunią. Po 5 meczach bez zwycięstwa właśnie w tym pojedynku nasz zespół chce się przełamać, mówi Piotr Zieliński.
5: Ja myślę, że ta seria teraz przyjdzie od meczu z Rumunią. Będą same pozytywne wyniki.
4: Mecz z Rumunią jutro o 20.45 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Sowy, czyli osoby aktywne głównie wieczorem i w nocy, mogą potrzebować wcześniejszej emerytury. Według naukowców to przez zaburzenia biologicznego zegara oraz gorsze nawyki związane ze zdrowiem.
3: Nice! Warto być sową.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Ale pamiętaj, potrzebować, a dostać to dwie różne rzeczy. Ja potrzebuję dużo pieniędzy, a sam wiesz.
3: No ja też, to w sumie już są dwie rzeczy, które potrzebuję. Siemanko, ja jestem Adi, kiedy inni gadają, my już gramy. Fast Boy Music Sound, to już teraz.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej.

0: Armin Van Buren, Sasha i Everlasting w Melo Radio, 15 minut po 12. My tak podkręcamy tempo i jest naprawdę przepięknie. I co by nie mówić, ta wielka furora związana z lalką jest bardzo fajną modą, która chyli się tak naprawdę w stronę szanowania pięknej polskiej literatury. Słuchajcie, mówimy też o tym między innymi dlatego, że my mamy dla was fajne, no chciałaby się powiedzieć niespodzianki, no nie bez powodu, słuchajcie, no bo mamy dla was podwójne zaproszenie do sieci King Helios na lalkę. No i ja też podczas premiery zagadałem się trochę z Rafałem Rutkowskim i poruszyliśmy między innymi temat, jak to jest się przenieść do tych magicznych, niezwykłych tamtejszych lat.
1: W Polsce kino kostiumowe nie jest zbyt popularne ze względu na koszty i tak dalej, a tu nagle no, jedna z największych produkcji ostatniej dekady plus no, ilość gwiazd i epoka, którą ja uwielbiam, bo w teatrze no, częściej się z tym mierzę, tak, z kostiumem i z epoką, a tutaj można było się przenieść w te czasy, co mi sprawiło jako aktorowi olbrzymią frajdę, bo i make-up, charakteryzacja, kostiumy, no ja czułem się jak w sklepie z zabawkami.
0: No i co, o to chodzi tak naprawdę. Przy okazji, jeżeli macie ochotę na to dwa podwójne zaproszenia do sieci King Helios na lalkę, to zapraszam serdecznie do zabawy. Moje pytanie brzmi, gdyby Rzecki był waszym kumplem, gdzie byście go zabrali? Dajcie znać w formie głosówek na WhatsAppie Meloradia, a znajdziecie go na meloradio.pl. Przypomnę raz jeszcze pytanie, gdyby Rzecki był waszym kumplem, gdzie byście go zabrali?

0: Josh Baker, Bobby Gaskom. Czekajcie, jeszcze raz. Josh Baker, Bobby Gaskom, Be My Place w Meloradio. O, teraz jest dobrze. 29 minut po godzinie 12. Rozdajemy wam podwójne zaproszenia, dwa podwójne zaproszenia na lalkę do sieci King Helios i pytałem taką jedną bardzo ważną sprawę. Gdyby Rzecki był waszym ziomeczkiem, gdzie byście go zabrali, Bartosz?
1: Gdyby Rzecki był moim kumplem, to zabrałbym go na rejwa do Łodzi.
0: No i to jest bardzo dobry pomysł, zdecydowanie. Julia, ty?
2: Zabrałabym go na speed dating. Może w końcu przestałby interesować się życiem miłosnym Wokulskiego i powrotem Napoleona, skupiłby się na sobie i jego życie stałoby się piękniejsze i ciekawsze.
0: Bez kiciorka, to ma sens. Gratuluję, macie zaproszenia, także bawcie się pięknie. A w tej godzinie jeszcze LMFAO i Party Rock Anthem.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
4: Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
13: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
18: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
17: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
18: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
17: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
19: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
20: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
19: A, no to w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
22: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
23: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
24: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Owix Hair SOS.
25: Raz, dwa, trzy.
24: I po Owix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
22: Owix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
26: Przepraszam.
0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
4: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram. I wiele innych weekendów.

0: regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscrono.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
1: Noż do 100.
2: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
3: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
4: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
5: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Po reklamie.

DJ Remo, Tymek, Sofia Loren i 16 minut do godziny 13. Tu Melo Radio, podkręcamy tempo. No i tak, mamy czwartek dzisiaj i to jest bardzo dobra informacja. Do piątku już niedaleko. I można ten czwartek zamienić trochę na piątek, pod warunkiem, że sobie w tym pomożecie. Sprawa jest mega banalnie prosta, bo wbijacie na meloradio.pl zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie, na co chcielibyście wydać te pieniądze. Mając na myśli 200, a nawet 500 złotych. Ha? Kusi? No pewnie, że kusi. Także nie czekajcie, od razu wbijamy. Meloradio.pl zakładka konkursy i akcje. Piszecie, na co to wydacie. Potem my do was oddzwaniamy. No i w zasadzie to tyle. Hajs jest wasz. Easy, easy.

0: Two Colors, prima donna w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. No i ze mną Ula Harciarek, siema.
1: Cześć, będą newsy.
0: Mhm. Jakie?
1: A w newsach powiemy, jaki pomysł na AI ma Bill Gates.
0: No już się boję, szczerze mówiąc. Dobra, okej, no to w takim razie zamieniamy się w słuch.
2: A już o 13 zagramy.
0: Chcę więcej, Fukaj, Liwka i Enklawa.
3: Jeśli trwałoby to wiecznie,
0: ta genialna, bardzo energetyczna współpraca jeszcze, znaczy no nie, no, o 13 punktualnie w Melo.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. Żeby się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
5: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
4: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie. Bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.

0: liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwalu Perfecta.

0: teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
1: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Strój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Zł 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis. Biedronka. Codziennie.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: O reklamie.

0: Dokładnie minuta do 13:00. Newsy Melo Radia i Ula Harciarek z nami.
1: Mieszkania w Krakowie coraz droższe we wrześniu i ich ceny przebiły nawet te warszawskie, wynika z raportu Oto Dom. Jazda autobusem miejskim najbezpieczniejsza. Z danych m.in. policji wynika, że kierowcy autobusów powodują mniej niż 2% wypadków, mówi Maria Dąbrowska-Lorenz z Instytutu Transportu Samochodowego.
2: W 2025 roku w wypadkach z udziałem autobusów zginęło prawie o połowę mniej osób niż jeszcze kilka lat wcześniej.
1: Kierowcy osobówek odpowiadają za 70% wypadków. Bill Gates chce opodatkować AI i roboty. Przekonuje, że jeśli firmy zastępują ludzi technologią, powinny też podzielić się wypracowanym przez nią zyskiem. Polacy ruszyli do kin na film Lalka. Na seansę do 5 listopada kupili już blisko 300 tysięcy biletów.
0: A jutro jakby coś, będzie szansa na to, żeby zgarnąć wyloty na Lalkę. To tak tylko mówię.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: No siemanko, 13 na zegarach, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy. Chcę więcej! Fukaj, Liwka Enklawa, od tego zacznę. I w tej godzinie też trochę zaszalejemy, bo będę chciał, żebyście podjęli wyzwanie. A co?
4: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: James Hype i Ferrari, czyli ulubiona piosenka Mikołaja Kujawińskiego, jak się okazuje. Nawet nie wiedziałem.
1: Bardzo ale... mało hype'owo powiedziałeś James Hype i Ferrari.
0: James Hype i Ferrari!
1: Dobrze!
0: Podejmij wyzwanie. 321-321-777. Skiety Meloradio do rozdania. Zapraszam, jeżeli ktoś chce trochę zaszaleć, to będzie super. Mam dla was wyzwanie. Kygo, Take Me Back w remiksie Robina Schulza już teraz.

0: Kygo, Max McNowney, Take Me Back w remiksie Robina Schulza. 16 minut po 13. Podkręcamy tempo. No i skoro mamy czwartek, to już część z was o tym doskonale wie, że trzeba trochę zaszaleć tuż przed weekendem. Podejmij wyzwanie. No i jest razem ze mną Adi, siemanko.
1: Siema kolego, kupę czasu.
0: No trochęśmy się nie słyszeli, fajnie. Opowiadaj z pracy po pracy, co ty robisz w ogóle, gdzie jesteś teraz?
1: Wiesz co, no odpoczywam, przyjechaliśmy do dziadka, organizujemy sobie weekend w Czechach, także jedziemy pozwiedzać trochę.
0: No i pięknie, o to chodzi, bardzo dobrze. Trzymam kciuki mocno za pogodę, ale słuchaj, myślę, że na ten wyjazd przydałyby ci się skiety, ale dostaniesz je pod warunkiem, że uda ci się podjąć wyzwanie, wiesz o tym?
1: Ale tak, Adrian, ale powiem ci lepiej, jakbyście mieli parasolki, w razie w niepogody byłaby bardziej potrzebna.
0: Jest, powiem ci, jest to cwane, aczkolwiek niestety nie mogę nic z tą informacją zrobić, ale szef słucha, więc na pewno się do tego później odniesie. Ale w każdym razie wracając. Skiety, jest duża szansa, jeżeli uda ci się zrealizować to zadanie, no to są twoje, jeżeli nie, to coś innego z Melomerchu. I moje pytanie do ciebie, czy chciałbyś się dowiedzieć, co masz zrobić?
1: Jestem gotowy.
0: Doskonale. Słuchaj, to my dzisiaj obchodzimy Dzień Polskiej Muzyki. I dawaj, zaśpiewaj nam coś po polsku, wiesz. Może być coś, co lubisz, możesz zaimprowizować. Osobiście wolę to drugie, ale to do ciebie należy decyzja.
1: Wiesz co, Adek, dobra, to ja zaśpiewam polską piosenkę związaną z jutrzejszym meczem. Może być?
0: Dobrze, tylko jeżeli zawiera wulgaryzmy, to wiesz, ja będę miał przywał później, nie?
1: Nie, nie będziesz miał. Dobra, zaczynamy. Dawaj. Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało.
0: Dawaj dalej, pokibicujmy naszym, niech mają
1: nic
0: motywację.
1: Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało.
0: Mamy to. Skiety Meloradia są twoje, Adi, i bardzo ci muszę powiedzieć, że patriotycznie podszedłeś do sprawy. Rozumiem, że jesteś fanem piłki nożnej, a dokładniej naszej reprezentacji.
1: No powiem ci dokładnie, byłem w piątek, byliśmy na meczu Polska-Bośnia-Hercegowina, wybieraliśmy się na Polska-Szwecja do Wrocławia, już mi się odechciało.
0: Rozumiem, sytuacja jest dynamiczna, wiem o co chodzi. Kumpel, to w takim razie gratuluję ci zwycięstwa. Czy chciałbyś kogoś pozdrowić?
1: Wiesz co, no pozdrawiam wszystkich słuchaczy, Żanetę, dziadka, no i do następnego na słuchu.
0: Dobra, trzymaj się, dzięki, hejka. Podejmij wyzwanie.

0: Nasze gwiazdy, czyli modelki, włodarski, każdy twój ruch, tak jak gramy wam w Meloradio w czwartek, żeby już przypomnieć o magii piątku, bo ten bardzo się do nas szybko zbliża. Nieuchronnie i całe szczęście, niech przychodzi jak najszybciej. W tej godzinie jeszcze Griffin, Ward Away, ale też będzie Dany i Tokio. Mam nadzieję, że to pamiętacie.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: to promocja.
1: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
2: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
1: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
2: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
2: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
2: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
4: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
3: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
1: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
1: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

czasami myślę o tym, że chciałbym zobaczyć, jak wygląda Tokio, poczuć trochę tej kultury, tej prędkości. To Dani w Meloradiu. Dani, jak część z was może dobrze wie, to całkiem nieźle szprecha po polsku, także jak kiedyś go spotkacie i powiecie do niego siemanko, to wam odpowie bez lipy. 18 minut do 14 i przypominam o szybkiej kasie, 200, a nawet pół tysiąca złotych, na co tylko chcecie. Nie zmarnujcie okazji, bo wiem, że jest coś, co chcielibyście sobie kupić od dłuższego czasu, no i jak ktoś wam do tego dołoży, no to ej, guys, no to jest przecież miłe. Także wbijamy meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam piszecie, na co chcecie wydać 200, a nawet pół tysiąca złotych. My potem do was oddzwonimy, no i macie El Mamona. Miłe? Bardzo. Marlon Hofstadt, daj like. Ja też daj lajka.

Co to za starocie puszczasz? Ha, ha, ha. Nie pamiętam, kiedy ostatnio słyszałam tę nutę. Dostałem przed momentem taką wiadomość. W gwoli ścisłości. Może i stare, ale jakie piękne. Podkręcamy tempo.

0: Offenbach, Stair Sailor, 4 to the floor, Melo Radio, 8 minut do godziny 14, podkręcamy tempo. Siema, panie Kujawa!
1: Cześć!
0: Co tam?
1: O, jeszcze idzie i gadu dziuk. Zaraz wejdzie do studia, wchodzi do studia, już otwiera drzwi.
0: Faktycznie słychać to bez kitu. No ale chyba, znaczy, no mogę zatrzymać podkład. Zatrzymam.
1: Nie, no nie pauzuj. No wchodź, no, wejście mamy, no co jest? No wchodzi i się patrzy jak dzięcioł zamiast wejść.
0: Co w programie? Czekaj, włączę ci mikrofon. Co w paśmie macie?
2: Cześć. Aha. Mamy gościa.
1: Tak?
0: No. A możecie powiedzieć kto, czy nie?
2: Nie.
0: Dobra.
3: A już o 14 zagramy.
0: Tobie Romeo.
1: Flay High. Tak, tak.
0: Tak właśnie, tak się mówiliśmy.
1: Tak miało to wyglądać, tak to miało być.
0: Dokładnie. Dobra, ja chciałem powiedzieć, że mam kotleta i idę zjeść kotleta.
1: Smacznego.
0: Dzięki, siemano.

0: wschodem niedzielnego słońca.
1: After w Melo Radio.
0: W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPS, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
16: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
17: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
18: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
19: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
20: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
19: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra. Drugie tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
21: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
22: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
23: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
24: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Produkty Ariel, różne rodzaje. Proszek do prania Alpine Fresh 3 kg 465 gramów. Kapsułki 44 sztuki i żele 3 litry 150 ml tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Netto, dużo dobrego.
25: Za mniej.
26: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki D-

0: Cześć. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: O reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
2: Do 14 czas na newsy Meloradio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: 15-latek planował zamach terrorystyczny w centrum handlowym w Warszawie. Szukał w internecie informacji na ten temat. Zatrzymała go policja. Rośnie liczba hakerskich ataków na służbę zdrowia. Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad pakietem ustaw, które mają zwiększyć bezpieczeństwo danych, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski.
5: Będziemy zmieniali przepisy prawa w taki sposób, żeby nie mogły firmy medyczne przetwarzać dużej ilości danych, a jak będą chciały to robić, będą musiały ponosić zdecydowanie większe pieniądze na cyberbezpieczeństwo.
4: Ustawy mają być uchwalone na początku przyszłego roku. Dziewczyny pracują w policji, jest ich tam ponad 40 tysięcy, chwali się Komenda Główna Policji. Panie pełnią służbę na wszystkich szczeblach. Rosja wystartuje w Igrzyskach Europejskich, zapowiedział to rosyjski minister sportu. Impreza odbędzie się w przyszłym roku w Stambule.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Mikołaj.
3: Co?
2: Dzisiaj dzień ptaka. Ptaków. Okay. Ptaków. Wszystkiego najlepszego.
3: Masz jakąś dziwną obsesję związaną z moim ptakiem.
2: Przepraszam. Nie moja wina. Twoja.

0: fight w Melo Radio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim.
1: Chodzi oczywiście o tego gołębia, co go mam na parapecie w domu.
2: Ja go strasznie po prostu uwielbiam. Tak, cały czas mi te foty pokazujesz, jego, tego ptaka. Non-stop.
1: No, chciałbym, żeby się wyniósł.
2: To go nie dokarmiaj tak. Słuchajcie, żarty na bok. Ja znalazłam informację z dedykacją dla mojego wspaniałego przyjaciela Mikołaja a propos Cristiano Ronaldo. I chciałabym to poruszyć.
1: Dobrze.
2: Dobrze?
1: Dobrze.
2: Bo
1: a co, obraził
2: przykro.
1: Się pewnie
2: tak.
1: Znowu na Portugalię, tak? Że mu grać nie dali.
2: No, ogólnie jest ciągle obrażony. Mi się wydaje, że on ma jakiś taki gen kobiecy w sobie silny.
1: Trochę tak.
2: Iga Mikołaj, siemanko. Freak Fight w Melo Radio.

0: David Guetta, Zara Larsson, This One's For You w Melo Radio, tak się podkręca tempo. Cristiano Ronaldo, to jest mąż Georginy.
1: To dokładnie ten.
0: No taki tam piłkarz. O co z nim chodzi, że on się tak cały czas obraża o wszystko? Bo on powiedział, że już koniec podobno.
1: No bo on jest takim człowiekiem, który by chciał wszystko wygrać i chciałby być najlepszy na świecie, no ale niestety jakby Messi go wyprzedził i już nie ma czasu za nim gonić. Zwłaszcza, że Messi zakończył swoją karierę reprezentacyjną.
0: I Cristiano też w takim razie?
1: No właśnie nie do końca. W sensie pojechał na zgrupowanie, ale je opuścił. I powiedział, że no jeszcze nie powiem wam dlaczego, ale potem wam powiem.
0: Nie chcę nic mówić, ale duże ego, mały...
1: Dlatego sobie wstrzykiwał botoks.

0: szaleństwa.
1: Ja wiem, że to się robi nudne, ale Trips, odpisz nam na DM-a na Instagramie.
2: Do tej pory nie odpisał.
1: A już minęło z 10 miesięcy.
2: Wstyd.
1: I hańba. Natomiast wczoraj przeglądałam internet, wiesz, i twoja ulubiona influencerka wstawiła taki krótki filmik. Andziak, skojarzysz panią?
2: Tak, jesteś... to jest moja ulubiona postać. Kocham oglądać, jak daje dziecku iPhone'a, no.
1: To teraz wypowiedziałaś na temat łóżka. Myślę, że się utożsamisz z tym, co Andziak powiedziała.
3: Zobaczcie, połowę życia śpimy praktycznie, więc naprawdę warto zainwestować w dobrej jakości materac, w dobrej jakości łóżko. Warto zapewnić sobie środowisko jak najlepsze, jak najwygodniejsze, żeby po prostu lepiej nam się żyło później.
1: Mikołaj, ile myślisz pani Andziak zapłaciła za to łóżko?
2: A, no to wiesz, jak ma być takie wygodne, nie, i luksusowe, i takie, że się tam spędza połowę życia.
1: Aha.
2: To tak pewnie z 30 tysięcy.
1: 40 tysięcy złotych.
2: No tak. Ja kupiłem sobie taki materac futon za 300 zł i śpię na podłodze i śpi mi się dobrze.
1: Widzicie? Plecy mnie przestały boleć. A na przykład piątki jest 500 zł do wygrania w szybkiej kasie.
2: To jest patent.
1: Meloradio.pl, tam się kierujemy, jeżeli chcecie trochę gotówki. 200, nawet 500 zł i taki materac jest wasz.
2: Znaczy taki jak ja mam, nie taki jak ma Andziaks.
1: Ale swoją drogą, za każdym razem jak mam zły humor i wyświetlają mi się jej filmiki, to mam jeszcze gorszy humor.
2: Bo co, bo nie stać się na materac za jedyne 30 tysięcy złotych?
1: 40,
2: ty
1: biedaku.
2: A, przepraszam, 40 tysięcy? Co to jest? Co to jest? Przecież to grosze.
1: Galaxy Kungs, tak podkręcamy tempo.

0: All of my love w Melo Radio. A w tej godzinie porozmawiamy o bardzo cichym związku.
1: To jest związek tak cichy, że... No, że usłyszała o nim cała Polska. Ale jest cichy jak coś.
0: To by teraz cichutko... Dopiero odkryjemy karty, co to za związek w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: 5 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.

tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet. Korek.

0: Natalia Nykiel, spokój. To słowo idealnie opisuje małżeństwo Heizerów. A nie czekaj.
1: To miało być ciche małżeństwo, cichy związek podobno, tak? Przynajmniej w innym podcaście, już nie swoim tym razem, powiedział Filip Heizer, który powiedział, że no tak, bo on chciał takiego cichego związku, ale zrobił się medialny przez tę teściową. No i tak potem jakoś tak wyszło, że ten podcast nagrali razem, nie? Bo Bianka, wiesz, nie chciała, żeby mówili o niej bez niej.
0: Znaczy tak, trochę jest to cichy związek. Ona na przykład bardzo mało mówi.
1: No nie powiedziała nic o sobie tak naprawdę.
0: To tak na wpół cichy
1: jest. Nie, wiem, pamiętam. Nie ma ADHD. Powiedziała to w odcinku.

0: wstyd. Uwielbiam ten kawałek. Muszę przyznać, że cały czas do niego ćwiczę, chociaż ćwiczę mega rzadko.
1: O, no to cały czas to dużo powiedziane w takim razie.
0: Jak na to, na ile ćwiczę, to cały czas. Newsy za chwilę.
2: A już o 15:00 zagramy
1: Run, Run River, David Guetta, Alok, Stick Figure.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 15:00.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
2: Autopromocja.
3: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
4: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
3: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
4: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
3: Żebyś wiedział, że...
4: jesteś zwycięzcą.
3: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
4: Marcin Sikora.
3: Waldek Darłak.
2: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swiss Chrono Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swiss Chrono.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
10: Cześć, tu Baza!
11: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
12: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
13: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
3: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
4: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
5: Kogo?
4: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
5: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
4: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
5: Tak, jest posterunkowy Cezary.
4: No, więcej na szkłomazgon.pl.
5: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
4: I Cezary Pazura.
6: Uwaga, uwaga! Fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland.
7: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

0: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Orędzie wygłosi dziś Karol Nawrocki. Będzie o 20:00, poinformował szef gabinetu prezydenta. Telefony stacjonarne to powoli przeszłość. Korzysta z nich 1,5 miliona abonentów, a z komórek 53 miliony. Wysyłamy też coraz mniej SMS-ów, za to internet hula, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
3: Przesłaliśmy w ubiegłym roku prawie 13 tysięcy petabajtów, to 13 miliardów gigabajtów.
2: W zeszłym roku Polacy przegadali przez telefon 1,3 miliarda minut. Uczniowie protestują we Francji w liceach. Jest poważnie, bo tamtejszy premier zwołał spotkanie grupy antykryzysowej. Młodzi skarżą się m.in. na przeładowanie nauką. Powstał trzeci sezon serialu Wednesday. Pojawiło się pierwsze zdjęcie z planu, ale daty premiery jeszcze nie podano.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu, kojarzymy taki film Piep Mickiewicza?
1: Tak.
0: I była tam taka piosenka od Metznera. I Metzner tutaj sobie chodzi korytarzem, może zgarniemy go do nas,
1: dobra, to łap go i za chwilę robimy wejścia.
0: Iga Mikołaj, cześć.

0: Sobel, kochasz w Meloradiu. Mamy dzisiaj super gościa, Bartek Metzner, siemaneczko.
1: Siema. Siemano, cześć.
0: Dzisiaj jest 1 października, studenci poszli na studia, a jak jest z tobą?
1: No ja również idę na studia.
0: Na jaki kierunek?
1: No, dziennikarstwo i komunikację społeczną.
2: No to witamy na zajęciach praktycznych. Indeksy proszę podać. Oczywiście, macie jeszcze indeksy w ogóle takie papierowe? Istnieją?
1: Chyba niektórzy profesorzy używają, tak mi się wydaje, ale nie wiem.
0: No to dzisiaj już masz chyba zaliczone zajęcia z dziennikarstwa radiowego,
2: no na
0: nie?
2: Piątkę musi być.
0: Piątka z plusem.
2: Jak nie, to dasz nam kontakt do prowadzącego, my to załatwimy.
0: A jak to załatwisz?
2: No powiem dzień dobry, ja tu w radio pracuję, proszę piąteczkę.
0: Do rozmowy wracamy już za chwilę.

0: I loved you. W ogóle naszym dzisiejszym gościem jest Bartek Metzner. Siemanko, raz jeszcze. Ja ci obiecałam, że często z okazji Dnia Chłopaka, bo on nam powiedział, że nikt mu nie złożył, więc buziaczki i w ogóle wszystkiego cudownego.
1: No, dziękuję bardzo.
2: To prawda, no nikt nie złoży, nie wiem, co się stało, ale dziękuję bardzo.
0: Mamy taką tradycję u nas we Freak Fighcie, że my sobie śpiewamy, więc przygotowaliśmy dla ciebie niespodziankę. Czy znamy piosenkę Justina Biebera, Baby?
2: Znamy, kojarzymy.
0: To co wy na to, żeby ją teraz tutaj na żywo w Meloradiu zaśpiewać?
2: Super pomysł.
0: Lecimy? Mega się stresuję.
2: Tak?
0: No. Okej. Okay. Ale z wami będzie na pewno super.

0: mega.
1: Jezu, mam nadzieję, że mój katar mnie przeszkodził dzisiaj, bo mam...
2: Ty masz katar i tak śpiewasz dobrze? To jest niesprawiedliwe.
0: To było turbo sexy, serio. I do rozmowy wrócimy już za moment, już za chwilę. Music Sounds Fast Boy, tak podkręcamy tempo we Freak Fightzie.

0: Don't Want Your Love, to Illenium i Ellie Goulding w Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fajcie. Z nami Bartek Metzner dzisiaj w studiu.
1: Cześć.
0: I przejdziemy w tej godzinie jeszcze do mięsa, czyli oczywiście do twojego utworu.
1: No.
2: Nie możesz się doczekać?
1: Nie mogę się tego doczekać.
2: Szykuj jakieś ciekawostki o tym kawałku w głowie.
0: Chcemy
2: już
0: wiedzieć wszystko, zdradzisz nam wszystkie kulisy.
2: O!
1: Tak?
0: Tak.
1: No. Ja to mam zdradzać, numer powstał, został nagrany. Czy są jakieś ciekawostki? Faktycznie mega ciekawe.
2: Na pewno coś jest.
1: Nie wiem, czy coś tak...
2: No dobra, to ty się zastanów i wrócimy za chwilę do tematu.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Kisses, Bless w Melo Radio, tak się podkręca tempo. Bartek Metzner jest u nas ze swoim najnowszym numerem. Cały blok i obiecałeś nam jakieś ciekawostki a propos tego kawałka.
1: Tak jest, siemanko. Obiecałem ciekawostkę i przypomniała mi się ciekawostka.
0: Dobrze.
1: Pierwotna wersja, którą nagrałem, refrenu, brzmiała: tu będzie dym, tu będzie cały blok. Ale potem stwierdziliśmy, że lepszy będzie tu, lepsza będzie ta wersja, która jest teraz. Więc taka jest ciekawostka.
2: To możemy też starą wersję pośpiewać, bo za chwilę oczywiście cały blok na cały świat poleci w Melo Radio. No to co, może tak w ramach warsztatów zapowiesz swój własny utwór
0: bo
2: w radiu?
0: Bo jak ktoś nie słyszał, to Bartek jest studentem dziennikarstwa.
1: Mhm. Ach, no jestem, no ale pierwszego roku, więc...
0: Spokojnie.
2: Trzeba zaczynać jak najwcześniej,
0: oczywiście.
2: Naprawdę.
0: To wciel się w takiego teraz dziennikarza muzycznego.
1: Dobra.
0: I zapowiedz sam siebie w radiu, w Melo Radio. Tak jakoś w ogóle ładnie o sobie powiedz.
1: Jakoś ładnie o sobie opowiedzieć. Z tej strony Metzner. Słuchajcie, cały blok w Melo Radio.
0: Piątka, zdane.
1: Prostota jest kluczem.
3: W kieszeni, że ten ponie przespanych nocach.

0: Blok Metzner to jest bardzo dobry numer, jestem wielką fanką.
1: A dziękuję, bardzo mi miło.
0: Całe Meloradio się aż ruszało i trzęsło od tego wszystkiego. No,
1: trochę podgłośniłaś to, więc się trzęsło.
0: I jakie jeszcze muzyczne projekty przed tobą?
1: Muzyczne projekty przede mną. Na razie wydaję single.
0: Okej.
1: Jeszcze parę się pojawi w tym roku.
0: Okej.
1: A w przyszłym roku zobaczymy.
0: Wpadniesz do nas z nowymi singlami?
1: No jak najbardziej. Mam nadzieję, że mi się uda do was wpaść.
2: Trzymamy
1: bardzo
2: cię za słowo.
1: Bardzo chętnie.
0: To buziaczek dla ciebie i powodzonka. Dzięki.
1: Dzięki, cześć.

0: Paraíso, Lost Frequencies i Mari Froes, Melo Radio.
1: A już o 16 zagramy
2: Lumix Self Aware.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 16.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko. 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
8: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
9: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Co jest grane
1: we Wrocławiu? Dawid Filipowski, zapraszam. Jedną z najbardziej wyczekiwanych polskich ekranizacji klasyki ostatnich lat możecie już zobaczyć we wrocławskich kinach Helios. Mowa o Lalce z Marcinem Dorocińskim, Kamilą Urzędowską i Markiem Kondratem w rolach głównych. To opowieść o miłosnym zauroczeniu, które zmienia losy bohaterów i zaciera granice między sercem a rozumem. Koreańską kulturę z kolei będzie okazja poznać 10 października we wrocławskim Centrum Kongresowym. Na Korea Day posłuchacie koreańskiej muzyki, zobaczycie tradycyjne tańce i stroje, a przede wszystkim skosztujecie koreańskiej kuchni. Wracamy do Polski. Goło i wesoło to historia kilku bezrobotnych z Tomaszowa Mazowieckiego, którzy wpadają na pomysł, by

0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Można wchodzić już na plażę w Ustce. Wcześniej było to zabronione przez substancję ropopochodną, którą wyrzuciło morze, ale już ją usunięto. To był rekordowy sezon na sobockim molo. Odnotowano ponad 1 000 000 płatnych wejść, to więcej niż rok temu. Błyskawiczne przyjęcie siódemki, z którą od lat w piłkarskiej reprezentacji Portugalii występował Cristiano Ronaldo. Teraz z tym numerem występuje Rafael Leão. Wiek to tylko liczba, tak można powiedzieć o pani Marii, która ma 100 lat i wciąż pracuje. A dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.
4: Ja jestem alfa i omega. Nie umiem siedzieć bezczynnie.
5: 100 lat to za mało,
4: drugą setkę by się chciało.
3: No i tego właśnie życzymy.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: I mamy godzinę 16.
2: Ależ to pani ma zdrowie, że ma ochotę jeszcze na drugą setkę.
1: Słuchacie Freak Fightu i w tej godzinie wasza ulubiona zabawa. Daj gryza!
2: Tak jest!
1: Iga Mikołaj, hej!

0: to są wakacje. Robin Schulz, Sugar of Melo Radio. Mikołaj, a gdybyś tak został księdzem?
1: Chyba trochę za późno.
0: Jest drama, słuchajcie.
1: Drama z księdzem? Jezu, już się boję.
0: Była szefowa Domu Pomocy Społecznej w Jedlance kazała pracownikom piec ciasta, przyrządzać różne potrawy i przygotować zaproszenie na i ozdoby na uroczystość prymicyjną syna swojego własnego.
1: A, czyli że ten syn został księdzem i pracownicy dostali polecenie, no proszę mi tu szarlotki na piec.
0: No.
1: No brzydko.
0: Myślisz, że były smaczne chociaż?
1: Mam nadzieję.
0: Za chwilę daj gryzę.

0: 18 po 16. Daj gryza. To jest ten moment, kiedy my gryziemy, wy zgadujecie przez WhatsApp Meloradia. Co to takiego po samym dźwięku? Czekamy na wasze głosówki na naszej stronie meloradio.pl. Mikołaju, czyń honory.
1: Poczekaj, to chciałem cię poczęstować na sam początek, ale to już sama się poczęstuje.
2: Dobra, sama się poczęstuje.
1: Jesteś silną, niezależną kobietą.
0: A jak?
1: Uwaga, biorę gryza.
0: Teraz ja.
1: Cichutko było.
0: Byś tam damą.
1: Ale to chyba o to chodzi, żeby było głośno.
0: Nie umiem. Jak taki koń to żujesz.
1: Bo końskie mam zęby.
0: Jeżeli wiecie, co to takiego, chociaż dzisiaj trudne się wylosowało. Jest pyszne, tyle wam powiemy. Okej, czekamy na głosówki od was. WhatsApp Meloradio, odnośnik na meloradio.pl. Daj gryza. Dobra, jeszcze jeden gryz.
1: Daj jeszcze.
0: Okej.

0: Melo Radio. To jest Melo. To jest nowe.
1: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Daj gryza. Tak brzmi tytuł naszej ulubionej zabawy. Co czwartek się bawimy w gryza, więc przypomnijmy, jak to wszystko pięknie brzmiało.
1: Tak jest. Chciałem tylko powiedzieć, że miałem gejna rozkręconego i dlatego tak dyszę do mikrofonu.
0: Tak, jasne. To coś wprawia cię w taki stan.
1: A to coś to według niepoprawnych odpowiedzi mogła być krówka albo marchewka.
0: Na szczęście jest Tommy Lee.
1: Tommy Lee.
2: Nieładnie jeść tabliczkę czekolady całymi kęsami.
1: Czekolada. Wjechał na WhatsAppa jak bulterier.
0: Dobrze, że nie czekotubka. Daj gryza.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Reklama.
4: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
6: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
5: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
6: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
5: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda. W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
10: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wsisy.
13: Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
15: A cappuccino też za piątkę?
16: Też.
15: A flat white?
16: Też.
15: A...
16: też.

0: więcej za mniej.
1: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
2: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
3: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
4: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
7: W ten piątek i sobotę wszystkie arbuzy na wagę minimum 50% taniej. Sprawdź promocję na etykiecie cenowej.

0: Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Po reklamie.
9: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: modelki włodarski Miss Dior w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. A teraz przenosimy się daleko, daleko.
1: Na Półwysep Koreański, ponieważ tam, no słuchaj, wywiad Korei Południowej ogłosił niesamowite informacje.
0: Jasne.
1: To są tajne dane operacyjne. Wywiad z ostatniej ręki po prostu.
0: Aha.
1: Czy wiesz, że według nich przywódca Korei Północnej Kim Jong-un jest ekstremalnie otyły?
0: I
1: ma ważyć 140 kg. Jarać jak smok i się nie ruszać. Ciekawe, co jeszcze wiedzą. Na przykład o mnie. Pewnie to samo.

0: Confession. James Hype w Meloradio, tak podkręcamy tempo. Za chwilę newsy Meloradia. Ula, co tam ciekawego dla nas wyskrywałaś?
1: A w newsach będą ceny paliw.
0: Znowu te paliwo.
1: No tak, ale...
2: Może mniej tym razem.
1: Ale właśnie będzie dobry news, słuchajcie.
2: Słuchamy. Wszyscy cicho.
3: A już o 17 zagramy
2: Loco Loco. Ja już się cieszę na tańsze. Mam nadzieję, że będzie tańsze.
0: Trzymaj kciuki.
2: Będzie tańsze.
0: Ten numer punktualnie 17.
2: Trzeba to afirmować.

Najlepsze sylwestrowe mele. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Melo Radio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy bar.

0: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na belmyślnikpol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscron.
1: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
2: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
3: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
4: Kogo?
3: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
4: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
3: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
4: Tak, jest posterunkowy Cezary.
5: No, więcej na szkłomazgo.pl.
4: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
5: I Cezary Pazura.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: Castorama.
8: Teoria
6: i praktyka.
8: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
8: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Co jest grane we Wrocławiu?
10: Dawid Filipowski, zapraszam. Mamy 1 października, więc dziś czeka Was studencki chrzest Wrocławia. Jamaica Wrocław i Raw Music Club łączą siły, by zaprosić wszystkich studentów na rozpoczęcie roku akademickiego w prawdziwie amerykańskim stylu. A klub Beyond w najbliższy weekend będzie świętował kolejne urodziny. Na sobotnią imprezę zaprosił duet DJ Kuba i Nathan. To producenci i DJ-e reprezentujący czołowe światowe wytwórnie, których numery podbijają sceny na całym świecie i są grane przez takie gwiazdy jak Don Diablo, Tiesto czy Afrojack. Inna gwiazda szeroko pojętej elektroniki wystąpi we Wrocławiu w niedzielę. W centrum koncertowym A2 zagra Schiller. Zabierze ze sobą cały sprzęt, żeby zaprezentować Wam muzykę elektroniczną na żywo. Szykuje się live act na najwyższym poziomie.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
11: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
12: Ula Harciarek on the mic.
13: O kilkanaście groszy mogą być tańsze paliwa, bo Orlen ma

0: czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno no, przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić. Natomiast jeśli będziesz myślał tylko i wyłącznie o tym, no to nie koncentrujesz się na tym, na czym powinieneś.
1: Mówił trener Jan Urban. Mecz jutro o 20:45. Możecie przysłużyć się nauce. Trwa rekrutacja do polsko-szwajcarskiego badania o wpływie mikrobioty jelitowej na płuca. Potrzebnych jest 400 ochotników. Szczęście rodzinne jest najcenniejszą wartością dla większości z nas. Tak wynika z badania CBOS. Najmniej zależy nam na sukcesie i sławie.
2: Co? Bzdura.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: I mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu. Czego nie powinien mówić student do wykładowcy na literę S? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie.
4: Odpowiadacie oczywiście na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z filtryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: akcji, kiz obletka, ale u nas jest w studiu sympatycznie. Naprawdę uwielbiam ten klimat panujący tutaj w firmie.
1: No i po co takie banialuki teraz ładujesz? Tu jest nerwówka teraz, tu są media. Oglądałaś kiedyś taki był film.
0: Myszko.
1: Co?
0: Pytanie mamy do słuchacza.
1: A, przepraszam, masz rację.
0: Czego nie powinien mówić student do wykładowcy na literę S? Czekamy na głosówki od was, WhatsApp Meloradio, odnośnik na meloradio.pl.
1: Piotrek napisał, sam se studiuj.
0: Ola? Sama się tego wszystkiego naucz.
1: I Kamil, który, oj, to jest życiowe. Sorry, wiesz jak wygląda wykładowca, bo nie byłem na żadnych zajęciach.
0: To ja tak robiłam. Czekamy na wasze głosówki. Czego nie powinien mówić student do wykładowcy na literę S? Czekamy na głosówki na WhatsAppie Meloradio, odnośnik na meloradio.pl.
1: Czego nie mówi student do wykładowcy na literę S?

0: I Found You, Switch Disco. Przepraszam, bo nasza Karolina wydawczyni w interesujący sposób zdała studia najwyraźniej.
1: Może zostawmy ten temat dla bezpieczeństwa.
0: Nie powinien mówić student do wykładowcy na literę S. Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na głosówki od was, których na razie
1: tak,
0: brak.
1: Bo na razie wygląda na to, że kolokwium jest pisemne, ale okay. To też dobrze. Paweł napisał, sprzeda mi pani te odpowiedzi? Ale są tacy, wiesz, doktoranci zwłaszcza, oni potrzebują kasy.
0: Niektórzy też
1: w sensie
0: kupują.
1: Nie mówię, żebyście próbowali, ale mówię, że potrzebują kasy.
0: No przecież był taki znany, jak mu tam?
1: No coś tam można było kupić. Szymon napisał, super te studia, takie bardzo potrzebne.
0: No to po co poszedłeś na te studia?
1: No ja na takie poszedłem i w sumie nie wiem po co.
0: Na dziennikarstwo?
1: Tak. Janusz. Oj, aha. Dzisiaj ty czytasz Janusza.
0: Nie chcę. No dobra. Seksu lepiej nie uprawiajmy.
1: Oj, Janusz. No i jeszcze Ewa napisała. Sama pani mówiła, że wszystkim zaliczy.
0: Ale w jaki sposób to zaliczenie ma wyglądać?
1: Ustnie.
0: Tak najbardziej lubię. Czekamy na głosówki od was. Czego nie powinien mówić student do wykładowcy na literę S?

0: Sexy Magic.
1: Zapomniałem, co gra teraz i usłyszałem tylko słowo klucz.
0: Głodnemu chleb na myśli, wiesz, naprawdę. Takie propozycje to po programie. Jakie było nasze pytanie?
1: Pytanie było, czego nie powinien mówić student do wykładowcy na literę S.
0: Piotrze.
2: Spójny to ty nie jesteś.
0: To może jeszcze Krzysiu.
3: Saunę to w której sali szukać?
1: U mnie na wydziale była na poddaszu. Sesja letnia to był koszmar.
4: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w

18. Pychu, zapraszam. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Podnieczamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Skąd

0: Trips, Kubańczyk. Ostatni raz zatańczysz ze mną w Meloradiu. Dziękujemy za wszystkie głosówki, bo nasze pytanie brzmi...
1: Czego student nie powinien mówić do wykładowcy na literę S?
0: Mikołaj.
2: Szanowny panie magistrze, pana przedmiot nie jest najważniejszy na tym kierunku.
1: I ma już się głównego wroga na uczelni.
0: Piotrula.
3: Strata czasu te twoje wywody.
0: Jak niemiło. Patryk.
4: Słuchaj mordeczko, może byśmy jutro wolne zrobili, skoczyli na miasto, drineczka walnęli.
0: Bezalkoholowego oczywiście.
1: Jeżeli taki się zgodzi, to jest najlepszy wykładowca.

0: World Away w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Oluś już tutaj do nas dotarł.
1: Siemano.
2: Jestem, siemano.
0: Czy ty jesteś studentem?
2: Jestem już. Dzisiaj byłem podbić legitymację studencką. No, mogę jeździć za pół darmo.
3: To legitymację masz, a na zajęciach byłeś?
2: Nie. Dlatego jestem studentem.
3: To mi się podoba. To jest przykładny polski student.
2: Tak. 18 zaraz. Ja idę w Melo.
4: A już o 18 zagramy.
2: Eli Oaks, Lavinia i Reasons.
0: Mwah?
2: O, na przykład. A to było pytanie?
0: Tak, tak dzisiaj pytam, czy kto cię buzi.
2: Okej, no to mwah.
0: Mwah.

0: poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda. Po reklamie.
5: Dochodzi 18, czas na newsy Melo Radia, które ma dla Was Ula Harciarek.
6: Zarzuty usłyszało 11 osób zatrzymanych w sprawie uczelni Collegium Humanum. Dotyczą m.in. prania pieniędzy i poświadczenia nieprawdy. Unijne kraje przyjęły przepisy o odsyłaniu nielegalnych migrantów. Umożliwią tworzenie ośrodków powrotowych w państwach poza Unią. Szlachetna paczka szuka wolontariuszy. Potrzebnych jest prawie 2000 osób. Odwiedzą rodziny, które zgłoszono do akcji. Praca jest warta wysiłku, mówi Adam, jeden z wolontariuszy.
7: Każdy z nas może powiedzieć śmiało, że warto było, ponieważ uczucie, jakie towarzyszy nam w trakcie

0: koszykówkarzem. Zakończył karierę na boisku z powodu kontuzji barku.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: idę w Melo.
1: No i co, studenci? Jakaś inauguracja dziś była grana, no oby taka, po której jutro będziecie w stanie iść na uczelnię. A ja podkręcę tempo. Eli Oaks i Lawinia. Od tego duetu sobie rozpoczynamy. Pitbull i Chris Brown, Offenbach, oni wszyscy za moment. A ja jestem Pychu. Siemano, 18 na zegarach.

4 to the floor. To Offenbach w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. 18.09 na zegarach. No to jest pora, żeby powoli rozpocząć naszą wieczorną zabawę. O czym myśli Pychu, czyli ja. Zasady proste. Ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy próbujecie zgadnąć, o co mi chodzi. Na dziś w głowie mam, słuchajcie, czynność, którą robimy z reguły chyba dosyć często. No i denerwujemy się, jeśli się jej nie uda zrobić, choć nie zależy wszystko w tej czynności, w tej sytuacji od nas. No bo możemy sobie wszystko zaplanować, a i tak się ona nie uda. No to dużo podpowiedzi wam dałem, więc mam nadzieję, że się uda. 321-321-777. Dzwońcie już za moment pod ten numer telefonu. Robicie to zazwyczaj totalnie za free. Kto zgadnie, dlatego mamy skiety Meloradio.

0: WNW. Heaven is a place on earth. Heaven is a place on earth. No, no to studia wróciły. Dobrze, że mam angielski na nich. O czym myśli? 18.20 na zegarach, mamy pierwszy dzień października, na nowy miesiąc, ale stare zasady. Dalej bawimy się w naszą zabawę O czym myśli Pychu. Zasady proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777, no i próbujecie zgadnąć, o co mi chodzi. Słuchajcie, dziś myślę o czynności, którą robimy raczej dość często, no ale denerwujemy się strasznie, jeżeli ona się nie uda, choć nie wszystko w tej czynności zależy od nas, bo wszystko możemy sobie zaplanować, a nie musi to w ogóle wyjść. No to czekam na wasze telefony. 321-321-777 to jest numer do mnie prosto do studia, a dzwonicie zazwyczaj totalnie za free i odbieram już pierwsze połączenie. Halo, jak masz na imię?
1: Cześć, nazywam się Karolina.
0: No cześć Karola, no to o czym myśli Pychu dzisiaj?
1: Nie wiem, czy jestem pewna, ale wydaje mi się, że chodzi o budzenie się rano albo wstawanie.
0: Aj, nie o to chodzi, ale w sumie sprytne, bo można 10 budzików nastawić, a i tak na żaden się nie obudzić. Karola, nie o to chodzi, ale dzięki wielkie, próbuj dalej, czekam na kolejne telefony. 321-321-777, ta czynność jest no już na pewno po przebudzeniu. No to czekam na wasze telefony i odbieram. Halo, jak masz na imię?
2: Halo, Milena z tej strony.
0: Ale dzisiaj damski skład. Siemano Milena, o czym myśli Pychu?
2: Czy to jest chodzenie?
0: Nie, nie chodzi o chodzenie, ale jest dość blisko i dość ściśle związane właśnie z tym. No to czekam na wasze dalsze propozycje. 321-321-777. No i odbieram. Halo, jak masz na imię?
3: Beata.
0: No cześć Beata. Betty, o czym myśli Pychu?
3: Myślę, że myśli o punktualnym dojeździe na czas, na przykład do pracy albo na spotkaniu.
0: Słuchaj Betty, jesteś najbliżej ze wszystkich, ale nie o to chodzi, bo zanim dojedziemy, to coś się jeszcze musi wydarzyć, a czasami nie musi się udać. No to runda druga za moment. O czym myśli Pychu?

0: nowość od Two Colors. To Prima Donna. A moje pytanie wciąż aktualne. O czym myśli? Runda druga naszej zabawy startuje. O czym myśli Pychu? Słuchajcie, dziś myślę o czynności. O czynności, którą robimy raczej dość często. Denerwujemy się, jeśli się nie uda, no ale nie zależy w tej czynności wszystko od nas, bo wszystko sobie możemy zaplanować, a to i tak weźmie i się bez naszego udziału może nie udać. Wiemy też, że nie chodzi o dojazd do pracy na przykład, nie chodzi też o chodzenie, ale coś bardzo powiązanego z tym. No to odbieram telefon 321-321-777. Halo, jak masz na imię?
1: Emil.
0: O, Emil, siemano. Słuchaj, o czym myśli Pychu?
1: Czy to będzie punktualność na komunikację miejską?
0: No musisz to jakoś doprecyzować. Bo to chodzi o konkretną czynność.
1: Zdążanie na komunikację miejską, na autobus, tramwaj.
0: No słuchaj, mam zapisany bieg na autobus, tramwaj, ale zaliczam, niech będzie. Czy ty jesteś z tych zmotoryzowanych, że masz swoje cztery kółka, czy raczej zdarza ci się z komunikacji?
1: Mam swoje cztery kółka.
0: A kiedy ostatnio jechałeś?
1: Znam ten ból, jak się nie zdążę na autobus.
0: Okej, z autopsji, ja to rozumiem. Też się cieszę, że swoje cztery kółka jeszcze mam. O czym myśli Pychu?
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie. Jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
8: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
7: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
11: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
12: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram. I wiele innych

0: regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
2: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Na kompensatyń, który rosnął się w drobny mak.
4: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
3: Dzięki wielkie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Aniołek i demony, Tymek, Big Sighty Days. Czuć już weekend z takimi numerami. 14 minut do 19, a to już rok. Pierwsze urodziny obchodzi w Polsce system kaucyjny. Już od roku popylamy oddawać butelki. No i słuchajcie, ma być on poszerzany. No podobno niedługo ma też objąć między innymi mniejsze szklane opakowania, czyli popularne małpki i inne w ogóle opakowanie, więc w ogóle wszystko już będziemy chyba oddawać do butelkomatów. No to chyba pora zaśpiewać takie kultowe.
1: Happy birthday to you.
0: No, drogie butelkomaty, 100 lat i mało wizyt u lekarza, to znaczy awarii. David Guetta i Hi Patan. You and I, me and you. Tak się nazywa ten numer i jest bardzo dobry, więc gramy go w Melo.

0: Actually Bond to Whatever Turns You On. Tak podkręcamy tempo, to jest Melo Radio. Mam nadzieję, że wasze humory w ten czwartkowy wieczór dobre. A jeżeli nie, to pomyślcie sobie o dwóch rzeczach. Jutro piątek, a po drugie po 19:00 gramy dalej bardzo mocno.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Gips, PZ i Karnawał. Ten numer punktualnie o 19:00 zagramy go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Reklama. W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Dużo dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
7: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
8: Kogo?
7: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
8: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
7: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
8: Tak, jest posterunkowy Cezary.
7: No, więcej na szkłomazgon.pl.
8: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
7: I Cezary Pazura.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Cześć, tu Baza!
12: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
13: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
14: I spotkanie z nami na żywo.

0: więcej za mniej.
1: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
2: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Idę w Melo.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Silva Bumpa i On Tonight w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a za chwilę podkręcę wasze budżety. Będzie szybka kasa. Kto się po nią zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefony przy sobie.

0: Król jest tylko jeden. To Oli Aleksander z grupy Years and Years. To King w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. A teraz zajrzymy do króla szos.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: Kuba Jakub, Jakub Kuba, do tego człowieka teraz dzwonimy, no i ma on całe 5 sygnałów na to, żeby odebrać telefon, no bo dzwonimy z szybką kasą. No to oznacza, że musi odbierać szybko. 3 już minęły.
2: Tak, słucham.
0: No i Kuba odebrał. Siemano, tu Pychu, Meloradio.
2: Cześć, siemanko.
0: No siemano, słuchaj, 200, gdyby taki hajs wpadł do twojego portfela, na co byś go chciał przeznaczyć?
2: Wiesz, to jest tak, mam takiego przyjaciela, z którym się od samego początku liceum trzymamy i zawsze lubiliśmy rywalizować. No i tak sobie ostatnio wymyśliliśmy, że fajnie by było się zmierzyć na go-kartach, bo kiedyś tam nam się zdarzyło, no i ze mną przegrał i bardzo by chciał rewanż.
0: Okej, czyli czekaj, czyli ty jesteś jeszcze na tyle miłosierny, że ty chcesz mu postawić rewanż.
2: No co się będę tam, wiesz, przegrał kartkę. Ja też mam coś do udowodnienia, nie, że to nie była kwestia przypadku.
0: A wiadomo, jak dwóch facetów się spotka, to rywalizacja zawsze musi być. Stary, kiedy ostatnio na go-kartach byłeś?
2: Wiesz co, dawno temu, kurczę, to było właśnie jeszcze te nasze początki liceum, więc to już no, chyba z 8 lat minęło.
0: Ulala, to ty jakieś, nie wiem, godziny treningowej nie potrzebujesz jeszcze?
2: No, to tam już może we własnym zakresie sobie tam ogarnę.
0: Dobra, to ja wam ten rewanż postawię.
2: No,
0: to ten dźwięk oznacza, że 200 w tym momencie lecą w twoje ręce, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
2: Dziękuję bardzo, bardzo
0: możesz,
2: się cieszę.
0: Możesz zrobić rozgrzewkę, pędź tak szybko, jakbyś jechał go kartem.
1: Szybka kasa od Meloradia.

0: Każdy twój ruch i nowe modelki. To jest Meloradio 19:27. No a jeszcze w tej godzinie powiem wam, na co zwracamy uwagę przy pierwszym spotkaniu. Meloradio!
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Select. Reklama.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
7: Je się łakocie z delikatesu w centrum.
8: Do środy bombonierka Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikartę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
14: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
15: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
16: Janie, skarpeta na pieniądze.
17: Się rozpadła.
16: Noż do 100.
17: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
18: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
19: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
20: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
19: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
21: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
19: Sposób na Twój dobry dzień?
20: Mamy to w Lewiatanie.
21: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: O reklamie.
13: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
22: Siema mordeszki, wieczorami idę w Melo.

To Elize w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, ale klasyk. Takie fajne sztosy, fajnie odkurzyć. Za to za chwilę zupełna nowość. Son of Adara i Becky Hill pojawią się na antenie Melo 18 minut do 20. Na to zwracamy uwagę przy pierwszym spotkaniu. Jak czytamy, traktujemy za najbardziej atrakcyjny nie wygląd. Na pierwszym miejscu zwracamy uwagę na to, czy dana osoba, tu cytat, jest dobrym towarzyszem z pozytywnym podejściem do życia. Wniosek jest prosty. Trzeba poznawać się w piątki, bo kto się nie cieszy, że weekend się zaczyna? I to najlepiej wieczorem, ale takim wczesnym, byle pamiętać.

0: Back. Jeszcze powie Flata na antenie Meloradia. Zbliżamy się do 20, a po 20 gramy dalej. I to bardzo mocno.
1: A już o 20 zagramy.
0: Alan Walker, Ava Max i Fate. Ten numer już za chwilę punktualnie o 20, wtedy kiedy inni będą gadać.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Baza! Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
2: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
3: I spotkanie z nami na żywo.

0: na eventim.pl.
1: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro. Po reklamie. Idę w Melo.
2: Dziś mamy pierwszy dzień studiów, a także Międzynarodowy Dzień Kawy. No i nie dziwi mnie to wcale, wróci siedzenie do rana nad sesją. Ale to jeszcze nie teraz, teraz chodźcie w Melo. Ja idę. Tu Pychu, siemano. Alan Walker i Ava Max na początek.

Just The Way You Are, Milky, David Guetta w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. 20:14 jest na zegarach. A tam wakacje będą droższe. Mówią nie imprezowiczom, no i wprowadzają dodatkowe opłaty. Kolejne kraje chcą się pozbyć masowo turystów. Dołączyła do nich Islandia, no i jak ktoś będzie chciał zobaczyć tamtejsze piękne krajobrazy, no to będzie musiał zabulić dodatkowo 4,5 tysiąca koron, czyli około 150 zł od osoby nowej opłaty. No to trochę hajsu, ale wasze najróżniejsze finansowe potrzeby my możemy wesprzeć. Już jutro do kogoś z was trafi 0,5 tysiąca złotych. Taka szybka kasa od Meloradia, zgłoszenia totalnie za free, oczywiście na naszej stronie meloradio.pl.

Every Time We Touch. To jest klasyk, do tego się tańczyło. Królowa lat 2000. To Kaskada w Meloradiu, 20:27 na zegarach. No a media plotkarskie, słuchajcie, huczą o imprezie, na którą poszedł Maciej Musiał. Był widziany pewnej nocy, jak sobie tańczył, i to bez ukochanej u boku. No mam nadzieję, że ona o tym chociaż wiedziała, bo jak nie i dowiaduje się o tym, że Maciek sobie poszedł na imprezę na przykład teraz, słuchając Melo, to lekki przypał. Nardi i Major League DJs. Wasted. To gramy już teraz w Mela.

0: Meloradia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. UFO, Gwiezdne Wojny, kosmos, ale też natura, rośliny. Takie hasła pojawiają się często przy opisywaniu budynków projektowanych przez Witolda Lipińskiego. Posłuchajcie, gdzie we Wrocławiu i gdzie na Dolnym Śląsku znajdziecie realizację jego śmiałych pomysłów.
0: Wrocławianie z pasją.
5: Michał Duda, Muzeum Architektury we Wrocławiu. Myśmy w tych latach 60. bardzo mocno poszukiwali siebie i trochę redefiniowaliśmy te ziemie, na które nie tak dawno znowu przyjechaliśmy i szukaliśmy jakichś takich ważnych rzeczy, które można dołożyć po to, żeby trochę po swojemu ukształtować krajobraz kulturowy. No i wśród tych wszystkich projektantów, którzy w to byli zaangażowani, był też Lipiński, który odstawał od nich zupełnie, bo po pierwsze zupełnie nie dał się wtłoczyć w taką produkcję masową architekturę. Na początku swojej kariery zatrudnił się w Miasto Projekcie, ale jak miał zaprojektować blok mieszkalny, to powiedział, że to zupełnie projektowanie gołębników dla ludzi, to nie jest rzecz, w której on się widzi. No i zaczął projektować kosmos. Zaczął od swojego własnego domu Iglo, a później no było, chyba pojawiła się ta realizacja, która stała się dla niego przepustką, przynajmniej częściową, do takiej kariery przynajmniej polegającej na współpracy z wielkimi inwestorami. Tą inwestycją było oczywiście obserwatorium meteorologiczne na Śnieżce, czyli ta kompozycja z trzech dysków kosmicznych, które tam na najwyższej górze naszego regionu wylądowały. I chwilę po tym zaczęła się ta niesamowita przygoda pracy właśnie z przemysłem, z kombinatem Turoszów pod Bogatynią i z przemysłem miedziowym w Zagłębiu. I to było niesamowite w ogóle co do zasady, bo to potępiamy w czambuł tamte czasy, a one miały parę fajnych aspektów, między innymi chociażby taki, że wielki przemysł inwestował to, co zarobił, również w swoich pracowników. Tak właśnie powstał ośrodek w Rokitkach, ośrodek wypoczynku świątecznego.
4: Znalazłam takie porównanie z inną realizacją Lipińskiego, z domem Mir.
5: Tak, na wrocławskim Zaciszu, Zalesiu, mieszkańcy Wielkiej Wyspy po raz kolejny mnie skrytykują, bo ja nigdy nie pamiętam, gdzie kończy się jedno, zaczyna drugie. Tak, on jest bardzo podobny, on też jest taką, w przeciwieństwie do Igla, który jest taki bardzo monocentryczną kopułą, która pod jednym sferycznym dachem koncentruje wszystkie funkcje domu. Zarówno Mir, jak i obiekty w Rokitkach są raczej obiektami podłużnymi, jakby takimi budowanymi z zestawienia kolejnych prefabrykowanych lub odlewanych na miejscu odcinków paraboloidy. No, ale wystawa, którą pokazywaliśmy, publikacja, która jej towarzyszyła, pokazuje, że wyobraźnia Lipińskiego była nieskończona, jeśli chodzi o te cienko powłokowe formy sklepione, bo każda z nich w pewien sposób jest jakoś unikatowa pod względem konstrukcyjnym, plastycznym, architektonicznym. No a myślę, że to jest w ogóle super, że tego Lipińskiego my już trochę znamy, a ciągle jeszcze można go odkrywać, bo Legnica to jedno, ale z Legnicy już niedaleko do Lubina, a tam wśród krzaków dawnego Małomickiego Zalewu znajduje się jeszcze jedna pozostałość po twórczości Lipińskiego, tym razem w ogóle nie sklepiona, bo jest to taki brodzik z pięknymi wysepkami, wspaniałą fontanną, brodzik już dzisiaj bez wody, ale w dalszym ciągu można się zachwycić tą pozostałością dawnej cywilizacji porzuconą gdzieś w krzakach.
4: A wymieńmy te wrocławskie realizacje Lipińskiego, to jest wspomniane Iglo, Mir.
5: We Wrocławiu mamy jeszcze jeden, tak zwany Grzybek przy ulicy Wyścigowej, czyli przy takim reprezentacyjnym punkcie wylotu z Wrocławia w kierunku węzła autostradowego. Największy, najbardziej skomplikowany pod względem konstrukcyjnym, bo to jest faktycznie przestrzenna kopuła odlana z żelbetu. No i tyle. Projektów było troszkę więcej, udało się zrealizować 3. Myślę, że i tak jesteśmy ewenementem na skalę świata, jeśli chodzi o odwagę inwestorów i projektanta z tego czasu domów jednorodzinnych. Nigdzie indziej, poza może Felixem Candelą w Meksyku, tego rodzaju architektury w takim natężeniu nie da się doświadczyć. A gdy dołożymy do tego Rokitki, Śnieżkę i jeszcze Małomicę, to okazuje się, że jesteśmy światowym centrum architektury kosmicznej tu właśnie na Dolnym Śląsku.
4: Architektury kosmicznej i bioklimatycznej.
5: Tak, ten bioklimatyzm, w ogóle ten kosmos to jest taka rzecz, którą my trochę doklejamy do Witolda Lipińskiego, bo on też posługiwał się w nim w sposób instrumentalny, bo w jednym wywiadzie potrafił nawiązać właśnie do czasów związanych z podbojem kosmosu i tymi inspiracjami, a w drugim potrafił powiedzieć, że to jest raczej powrót do najbardziej pierwotnych form architektury, kiedy ona jest jaskinią, jamą i w ten sposób łączy się z tymi paraboloidami, które on stosował.
4: Ale sam nie mówił, że robi kosmiczną architekturę?
5: Zdarzyło mu się, ale myślę, że to nie było dla niego najważniejsze. Najważniejszy był eksperyment i zawsze ten eksperyment miał jakąś dodatkową warstwę. No we Wrocławiu kopuła powstała też trochę dlatego, żeby jego własna kopuła domu własnego powstała z jednej strony dlatego, żeby trochę oszukać normatyw, ponieważ pod kopułą można zmieścić relatywnie dużo powierzchni mieszkalnej na niewielkiej powierzchni, a niewielka powierzchnia warunkowała dostanie kredytu mieszkaniowego, więc to było ważne. Poza tym kopułę dosyć łatwo zbudować z cegły, a cegła rozbiórkowa to jest ten materiał, który posłużył Lipińskiemu do stworzenia jego własnego domu. Czyli mamy tutaj takie z jednej strony grzebanie w przeszłości po to, żeby wymyśleć formę, która kojarzy się tylko i wyłącznie z kosmosem. Te spotki ze Śnieżki, które my lubimy nazywać właśnie latającymi spotkami, one z kosmosem mają tyle o ile wspólnego raczej z aerodynamiką, bo Lipiński był zapalonym pilotem szybowcowym. Latał pod Jelenią Górą wielokrotnie i wiedział bardzo dobrze, że stawiając cokolwiek na szczycie tej góry, trzeba budować coś, co jest odporne na niemal huraganowe wiatry. I tego rodzaju opływowe formy idealnie spełniały te kryteria i były to już wystarczające preteksty do tego, żeby zacząć eksplorować tego rodzaju formy i ich wszelkie zalety, bo jest ich dużo więcej. I ten bioklimatyzm, który stał się jedną z, no, brzydko mówiąc, obsesji w późniejszym etapie twórczości Witolda Lipińskiego, zaczął się już w domu własnym, bo dom własny, czyli Iglo, było domem też eksperymentalnym, w którym on badał, jak na przykład rozkłada się ciepłe i zimne powietrze, jak wygląda cyrkulacja, ale też jak wpływa na domowników fakt, że pod tą kopułą wprowadza się bardzo dużo roślin, które nie tylko dekorują wnętrze, ale wraz z tym wszystkim, co żyje z roślinami w ziemi, wśród ich korzeni, zmienia się, że tak powiem, biologiczna aura budynku po to, żeby, co też wpływa bardzo pozytywnie na ludzi, ponieważ wiemy to już dzisiaj doskonale, że nie ma nic gorszego dla człowieka niż superhigieniczne otoczenie i to współistnienie z naturą takie wprost, że układ, że ziemia, że owady, że bakterie towarzyszą nam na co dzień, jest bardzo zbawienne dla naszego zdrowia. On to później rozwijał i już w trakcie badań i tworzenia wystawy poświęconej tym kosmicznym formom odkryliśmy dom położony niedaleko Łodzi, w Łasku Kolumnie, który zupełnie nie przypomina latających spotków, ale za to jest trochę późniejszym budynkiem zaprojektowanym przez Lipińskiego, który jest takim domem, który składa się w połowie z części mieszkalnej, a w połowie ze szklarni, po to właśnie, żeby te produkcje żywności, ale też życie w otoczeniu zielonym zespolić w taką jedną strukturę, w której w zasadzie cały czas jest się w zielonym otoczeniu. Salon jest szklarnią, jakby żyje się w otoczeniu zieleni. To się oczywiście udało tak, jak mogło się udać w latach 60., czyli szklarnia nie miała odpowiedniej izolacyjności cieplnej, nie udało się zrealizować paneli solarnych, które zaprojektował wtedy już Lipiński w latach 80. i nawet podjął współpracę z przemysłem, który miał mu je wyprodukować. Nie udało się zainstalować pompy ciepła, którą dla tego domu wymyślił Lipiński w latach 80., no ale dobrym zrządzeniem losu nowi właściciele zamierzają ten projekt rozwinąć i może ten niedokończony prototyp w końcu kiedyś zacznie działać, tak jak wymyślił go 40 lat temu Lipiński. Także możemy mieć pewność, że wyprzedził nasze myślenie o architekturze o dobrych kilka dekad.
4: Przenosimy się teraz do ścisłego centrum Wrocławia, gdzie na ulicy Świdnickiej, tuż przy samym rynku, mieści się żyjnia BWA Wrocław, bo nie każdy wie, że za darmo można tam ciągle oglądać dzieła sztuki, ale można też odpoczywać.
0: Do zobaczenia w galerii.
6: Żynia to jest eksperyment, ale też miejsce, które działa teraz pod tą nazwą, dawna galeria design BWA Wrocław. Katarzyna Roy, dyrektorka programowa BWA Wrocław. Tam w 2019 roku otworzyliśmy taką małą eksperymentalną komnatę o nazwie Żynia i jej celem wówczas było stworzenie takiej możliwości do prezentowania dzieł sztuki, które nie są obiektami, tylko mają na przykład formę zapachu, są dźwiękiem, są nastawione na choreografię, na dotyk. I Żyjnia jako wystawa, sytuacja, eksperyment i miejsce bazuje na doświadczeniach wtedy wypracowanych. Jest to przestrzeń, którą otworzyliśmy w 2026 roku w styczniu.
7: Ścisłe centrum miasta też zachęcacie w witrynie, żeby tu zajść, zobaczyć te dzieła sztuki, ale też odpocząć.
6: To jest taka też już nasza tradycja, która bardzo mocno nawiązywała do doświadczeń związanych z pałacami zdrojowymi. To jest taka typologia budownictwa bardzo charakterystyczna dla Dolnego Śląska. Mamy bardzo dużo pałaców zdrojowych. No i sięgnięcie właśnie po takie tradycje senatoryjne w doświadczeniu galeryjnym ma nam pomóc właśnie rozbroić tą taką trochę napiętą sytuację, która panuje w galerii. No i wyobraziliśmy sobie, że przez to, że galerie sztuki jako instytucje nie są miejscami bardzo mocno odwiedzanymi. Nie będę tego porównywać na przykład do muzeów, mówię bardzo takiej klasycznie galerii sztuki, że to są miejsca, które są zazwyczaj, chociaż pełnią bardzo ważną funkcję społeczną, to nie są aż tak bardzo odwiedzane i wyobraziliśmy sobie, że to jest taki dobry motyw, żeby wykorzystać to i stworzyć takie warunki też dla wytchnienia ludzi, którzy poszukują ucieczki od gwaru miasta albo potrzebują schronienia, bo na zewnątrz jest bardzo gorąco, a tu jest przyjemnie i chłodno i jest woda i potrzebują na przykład odsapnąć właśnie w centrum miasta. No ale też wierzymy w to, że to ma duży w ogóle wpływ na to, jak ludzie odbierają dzieła sztuki, jak odbierają sztukę.
7: To tak w detalach, jak jest w Żyni? Jakie są tu te elementy związane z wypoczynkiem? Czy to jest właśnie taki podział, że po prawej stronie pomieszczenia wypoczywamy, po lewej oglądamy dzieła sztuki?
6: Nie. Wszystko tutaj jest wymieszane ze sobą i też bardzo nam zależało na tym, kiedy pracowaliśmy nad programem funkcjonalnym tego miejsca w ramach remontu, żeby też trochę namieszać w ogóle w takich przestrzeniach, które są tylko dla widzów, a które są tylko dla zespołu i stworzyć dużo możliwości poukrywanych w całej przestrzeni. Ale mamy też takie przestrzenie, które są stricte na stałe zaprojektowane pod wypoczynek. Siedzimy teraz na pracy, która jest pracą z obiektem artystycznym stworzonym przez artystkę Martę Niedbał. Jest to siennik, który wypełniony jest sianem, ale też jego taki, no, cała forma jest wyszyta przez Martę i ma raczej formę taką. Patrzymy na nią z jednej strony jako na formę rzeźbiarską, z drugiej strony na obiekt artystyczny, a z trzeciej strony właśnie na obiekt artystyczny, które można doświadczać całą powierzchnią swojego ciała, bo są tutaj ludzie, którzy mają już taką rutynę, że przychodzą odsapnąć sobie, czasem uciąć sobie krótką drzemkę. To jest w ogóle najcudowniejszy taki moment, kiedy widzisz człowieka, który jest, no nie znasz go osobiście, ale widzisz, jak w przestrzeni, z którą pracujesz, sobie odpoczywa i sobie na przykład śpi. Czasem w towarzystwie też innych obcych ludzi, więc samo to jest dosyć przyjemne. Ideą tego, w jaki sposób pracujemy z artystami i z obiektami artystycznymi, przywodzi też taką tradycję starych salonów. W Breslau, we Wrocławiu też taką bardzo żywotną tradycję, czyli takich spotkań, które nie mają charakteru takiego bardzo oficjalnego, a bardziej taki półoficjalny, czyli Żyjnia ma w sobie jakiś taki element udomowienia. Wchodzisz jako widzka, widzisz, że są obiekty, które mogą zdradzać ci, że jest to trochę jakaś taka przestrzeń bardziej domowa, jest miejsce do spania, jest miejsce do wypoczynku, jest taki kącik z fotelami, ale prace artystyczne w jakiś sposób, i taką naszą intencją jest to, żeby te prace artystyczne nie były prezentowane w takim stricte galeryjnym anturażu, tylko żeby właśnie tworzyły wrażenie jakiegoś takiego dziwnego salonu, wnętrza domowego, czegoś, co ma też w jakiś sposób zmienić odbiór dzieła sztuki, nie jako czegoś, co jest takie bardzo uświęcone i bardzo takie wyabstrahowane, ale bardziej w ogóle pokazując też taką bardziej miękką, bliską relację pomiędzy odbiorem właśnie w takim domowym anturażu niż w galerii sztuki.
7: Po szykowanym otwarciu nowej siedziby BWA Wrocław przy ulicy Kolejowej Żyjnia ma pozostać galerią z programem osobnym, ale też w jakiś sposób nawiązującym do tego,
4: tego, co dzieje się właśnie przy kolejowej.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
9: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
10: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Nie ma dużo w Polsce takich inicjatyw jak ta, o której teraz będę Wam opowiadać. Galeria Art Brut i Pracownia Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej powstały, by prezentować i promować twórczość osób z niepełnosprawnością umysłową i z zaburzeniami psychicznymi. Działają w ścisłym centrum Wrocławia, na neonowym podwórku przy ulicy Ruskiej i zabieram Was teraz tam.
0: Co jest grane we Wrocławiu?
4: Czemu siedzimy w pakistańskim biurze?
11: Nie, to takie skojarzenie, pakistański office, że tak po prostu małe pomieszczenie, właśnie całkowicie niereprezentatywne, pełne pracy, szaleństwa, telefonów, nie wiem, skanów, maili. Tak mi się skojarzyło po prostu, ale to na plus, bo galeria jest dosyć duża, na ile może być, a biuro jest malutkie i ciasne. To chyba dobrze świadczy o pracownikach.
4: No właśnie, tak tu jest na co dzień, tak intensywnie?
11: No, praktycznie codziennie się coś dzieje, ale też są czasami wyjścia, czyli spotkania z twórcami, różne konsultacje, przygotowania do wystaw, przygotowania do różnych projektów, plus dużo jakby też na zewnątrz, bo wewnątrz się dużo dzieje, ale też bardzo dużo rzeczy się jakby jest realizowanych też poza galerią, na zewnątrz.
4: To znaczy?
11: No, to znaczy wystawy różne zewnętrzne albo uczestnictwo w akcjach.
4: Przejdźmy może teraz do tego momentu, od którego powinnam zacząć, to znaczy poproszę o przedstawienie się.
11: Jacek Zachodny, współtwórca Galerii Art Brut.
4: W którym roku powstała?
11: 2009 był.
4: A jaka idea stoi za Art Brutem? Jak zrodził się pomysł?
11: Moja partnerka życiowa, szefowa Stowarzyszenia Świat Nadziei, Agnieszka Chojnacka, ona pracowała po prostu w systemie też szkół specjalnych. Poznawała różnych ludzi, też rodziców, i wszyscy sobie zdawali sprawę, że to jest taka jakby, że często to jest taka fabryka osób niepełnosprawnych po prostu i że to jest jakby za mało po prostu jak na życie osób z niepełnosprawnościami, że taki system, często nie będę ukrywał, w jakiś sposób opresyjny, niedostosowany indywidualnie do każdej osoby. No i po jakby zakończeniu pracy grupa rodziców i właśnie Agnieszka Chojnacka, jeszcze Ola Błoch, która pracowała, Zofia Zacharska, mama tutaj jednej z autorki, próbowali wymyśleć jakby ten sposób, co mogłoby być taką rzeczą, żeby indywidualnie potraktować, żeby jakby pracować z osobami z niepełnosprawnościami tak jakby na poważnie, no. Nie tak, żeby odbębnić tam coś, tylko na poważnie, żeby potraktować ich jako pełnoprawne w ogóle osoby, które mają swoje myśli, swoje zdanie i swoje mocne drogi życiowe.
12: Więc tak, mam na imię Daniel Stachowski. Przychodzę do galerii Art Brut. Cóż, zajmuję się, robię karykatury, rysunki, maluję też obrazy. Moje prace były też tu wystawiane kilka razy. Na pewno jest to takie miejsce bardzo ciekawe. Takie jedno chyba z tych miejsc, gdzie tworzy się taką sztukę, która naprawdę jest niezależna, nie powiązana z niczym. To ma też taki klimat swój, to miejsce, tak? Oni zaczynali od zera, ja to trochę później przyszedłem, tak. Ale też zaczynali od zera, to co różni przychodzili. I tak już zostało, tak.
11: Bo sztuka daje taką możliwość języka, szczególnie sztuki wizualne, gdzie na przykład jak się nie mówi, a się pokazuje sztukę, to można się wypowiedzieć, prawda? No bo osoba z niepełnosprawnościami, która na przykład jeszcze tego nie mówi, są tutaj takie osoby, lub mówi bardzo sporadycznie, czyli jest pozawerbalna, no to praktycznie jest taka skazana właśnie na te szkoły specjalne, a później jakieś, no nie wiem, no ciężkie sytuacje, a A tutaj poprzez to, że jest też bardzo duży przepływ ludzi, czyli sceny współczesnej artystycznej, bardzo dużo na wernisaże, na różne wydarzenia, przychodzi tu artystów też między innymi, czasami przychodzi bardzo dużo ludzi z różnych środowisk, to nagle się okazało, że ktoś, kto nie jest werbalny i kto jest z niepełnosprawnością, może przekazywać bardzo poważne treści, które są dyskutowane i komentowane.
13: To, co możemy zobaczyć tutaj, jest po prostu autentyczne. Ona naprawdę wypływa z bardzo głębokiego poczucia odrębności. Katarzyna Kaczorowska, wiceprezes Stowarzyszenia Świat Nadziei. Ja zawsze, jak rozmawiam o Artbrucie, to przywołuję pracę takiego mężczyzny, Andrzeja Niedźwieckiego, który pracuje wykonując takie obiekty rzeźbiarskie, przestrzenne z drutów. Ma taką dysfunkcję, ma problemy z chodzeniem, te nogi są dla niego takim istotnym punktem odniesienia, bo ma kłopoty fizyczne dosłownie. I bardzo często w tych jego pracach te takie jakby kolumny przywodzące na myśl nogi gdzieś tam się powtarzają. I jak się tak zastanowić, to tu jest mnóstwo przestrzeni do rozmów, bo te bariery na przykład powodują, że odmawiamy takim osobom prawa do intymności. Odmawiamy im prawa do uczuć. Jeżeli w ogóle, to uznajemy, że mogą kochać rodziców, ale nie mogą się zakochać w kimś, no bo przecież no nie mogą wejść w związek, no bo z tego związku będą dzieci, które będą niepełnosprawne. No, jako społeczeństwo nie akceptujemy takiej sytuacji. To pachnie niestety eugeniką, żeby była jasność. Więc tu jest dużo takich kwestii, które są bardzo ważne. No, dziewczyny często nawiązują do takiego w swoich pracach. Bardzo ważnym motywem u artystek jest głód miłości, głód uczucia. Wendy na przykład, to jest taka kultowa jej praca, zrobiona na Expo we Włoszech, i to jest tort weselny. Ona jest fanką koloru różowego, zbiera wszystko, co jest różowe, robi obiekty przestrzenne, i ten tort weselny, ten obiekt, to jest coś, czego ona nigdy nie doświadczy, bo ona nigdy nie będzie miała swojego własnego wesela, nie wyjdzie za mąż. I pisze wiersze, i dla mnie takim wstrząsającym wierszem, który ona powiedziała, to jest nagrane zresztą w materiałach galerii, ona ma bardzo charakterystyczne R, charakterystyczne dla osób z zespołem Downa, kiedy mówi: jestem różowym tortem, możesz mnie zjeść. Możesz mnie zjeść łyżeczką, jestem różowym tortem. I to jest tak poruszające, bo to nam pokazuje, jak dopuszczamy pewne rzeczy, jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi, ale równocześnie bardzo wiele im odmawiamy, bo nie traktujemy ich jako równych sobie, bo uważamy, że ich dysfunkcje, czy inny sposób postrzegania świata, czy to, że nie zawsze potrafią wyartykułować to, co my byśmy chcieli usłyszeć, daje nam prawo do tego, żebyśmy my decydowali, co im wolno, a czego im nie wolno.
7: Galeria Artbrut, bo to o niej teraz opowiadamy, organizuje wystawy, spotkania autorskie, stworzyła też w centrum Wrocławia liczącą już kilkaset prac kolekcję dzieł sztuki określanej jako Artbrut i Outsider Art.
0: Do zobaczenia w galerii.
11: Każdy ma tutaj bardzo indywidualny swój styl w obszarze też tworzenia, ale też w obszarze bycia, kontaktu, myśli. Całkowicie to są bardzo duże indywidualności tu wszyscy twórcy z bardzo charakterystycznymi stylami tworzenia też między innymi, ale też i podejścia do życia. Czyli myśmy postawili na kontakt i obsługę. Obsługa to może jest złe słowo, ale tak, na taką obsługę indywidualną po prostu.
14: Nazywam się Krzysztof Tarnowski. Jestem grafikiem, malarzem, plastykiem. Ja rysuję, obserwując codzienność. Codzienność, że nie tak jak przy komputerze w ogóle, tylko jeszcze jedna kartka i potem wyobrażenie ludzkie, uczucia, emocje, bardzo poważne.
7: Całe historie tutaj są w tych pracach.
14: Tak.
7: A co panu daje w twórczości, ale też tak jako człowiekowi przychodzenie, bycie tutaj w Artbrucie?
14: Jest to tutaj spotkanie z przyjaciółmi, ale też nabrali doświadczeń kolejnych wystaw. Na przykład wystawa, którego była Zwierzęce Instynkty. Ja się głowiłem, jak to przedstawić zwierzęce śmierć. Że czasami to my jesteśmy, my ludzie niszczymy planetę, a nie robimy coś dobrego.
7: Jak to tutaj wygląda? Jak wygląda ta codzienność tutaj?
12: Tutaj właściwie ja tu przychodzę rzadko teraz, ale póki mogłem, to przychodziłem i to samo pracowali, robili swoje prace, tak.
7: Ale to jest tak, że pracuje się w grupie, pod okiem kogoś,
12: czy ja ktoś... Jeszcze, wie pani, przychodziłem tutaj regularnie, to zawsze rozstawialiśmy stół i się zawsze przy stole pracowało, tak. Cenne jest pracować po prostu z takimi, którzy też tworzą podobną sztukę, tak? Bo to nie są zwani celebryci, za którymi nie przepadam oczywiście z wiadomych powodów, bo nie przepadam za celebrytami, tylko to są prawdziwi twórcy.
7: Jak wygląda codzienność Art Brutu?
13: No to są przede wszystkim warsztaty. Często są tematyczne, one są przygotowaniem do kolejnych wystaw. To jest taka przestrzeń ekspresji, gdzie można się wyrazić.
7: Takie mam wrażenie, jak wszyscy tutaj opowiadają, z którymi rozmawiam, że artyści są tutaj długo w Art Brucie, że nie jest tak, że przychodzą i znikają zaraz. Jak oni tutaj trafiają?
13: Trafiają poprzez, powiedziałabym, taką po prostu pantoflową trochę, bo to środowisko rodziców, dorosłych, niepełnosprawnych, z niepełnosprawnością intelektualną, ono się zna. Ono funkcjonuje w mieście w różnych obszarach, na warsztatach terapii zajęciowych, więc ci ludzie się znają i przekazują sobie nawzajem informacje. I generalnie ta współpraca z artystami, bo takiej formy trzeba używać, jakiego określenia, ona rzeczywiście jest wieloletnia, ale to wynika właśnie z tego, że tutaj no naprawdę tak jest, że oni mogą wyrazić siebie, że to nie jest tak, że przychodzimy, mamy kartkę papieru i teraz będziemy kolorować, żeby opanować ruch ręki, żeby się jakby zmieścić w tym obrazku, który jest, bo to wtedy rozwijamy jakieś umiejętności manualne, bo one mogą być na przykład ograniczone, tylko to jednak jest ćwiczenie trochę innego rodzaju, ono jest bardziej emocjonalne, intelektualne. To jest jednak wyrażenie samego siebie i szukanie w sobie i to jest bezcenne doświadczenie, bo się okazuje, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną mamy naprawdę bardzo dużo do powiedzenia.
11: Tak, o część osób też po prostu pracuje, no tak jak artyści, czyli czy są w domu, czy są gdzieś na jakichś w innych miejscach, to jednak cały czas planują, mają swoje taktyki artystyczne, czyli na przykład niektóre osoby tu przychodząc czasami przynoszą całą torbę prac swoich z ostatnich 2 tygodni na przykład, czyli tak o, pracujemy oglądając prace, które powstają, rozmawiając o nich. Wystawy są zawsze poprzedzane kilkoma co najmniej spotkaniami z dyskusją, czyli że wszyscy siedzą, wiadomo, osoby niewerbalne jakby no mniej uczestniczą w dyskusji, ale też jest sporo osób bardzo werbalnych, wszyscy są jakoś tak się wspierają, no i są naprawdę takie poważne jakby dyskusje. W przypadku osób z niepełnosprawnościami te odkrycia takie, że się jest innym, to one też tak przychodzą czasami. Czasami są bardzo brutalnymi odkryciami. Tu mamy też twórczynię niesamowitą, która bardzo długo zapytywała też w swojej poezji, to jestem ja, jest wiele mnie, zmieniam się, staję się kobietą, w sensie, ale jednocześnie obserwacja świata na zewnątrz, ten świat jakby do końca nie akceptował tej przemiany, czyli jakby nie szło za tym wspaniali chłopcy na motocyklach, czyli też mieliśmy takie prace bardzo wewnętrzne, czyli fotografowanie pewnych zmian w swoim ciele. No ogólnie jakby przyjmujemy całe spektrum tego wszystkiego, z czym jakby pojawia się całe...
0: Reklama.
15: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
16: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
15: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
17: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
15: Sposób na twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie.
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: O reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: reporterów Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Kilka tysięcy lat potrafią mieć przedmioty, które można zobaczyć w Muzeum Archeologicznym we wrocławskim Arsenale. Każdy z nich to oczywiście osobna opowieść. Was zapraszam do poznania jednej z nich. O słynnym już baranku spod Wrocławia, dokładnie z Jordanowa Śląskiego.
5: Muzea we Wrocławiu.
6: Ta figura barana wykonana jest z gliny, ma wysokość ponad 32 cm, długość 37 cm, waży ponad 3,5 kg. Krystyna Jarysz, adiunkt w Muzeum Archeologicznym, oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia. Jest to figura wykonana z gliny, wewnątrz jest pusta,

0: Pracownicy natykali się na zabytki archeologiczne, to tam też był prowadzony taki nadzór archeologiczny i właśnie osoba, która prowadziła ten nadzór, została powiadomiona, że coś znaleziono. Więc niezwłocznie ten człowiek się tam udał i okazało się, że na głębokości około pół metra znaleziono właśnie figurę tego barana. Figura spoczywała na lewym boku, prawy bok był uszkodzony i podczas eksploracji tył barana został też uszkodzony, więc tutaj widzimy ten jeden bok i tył został zrekonstruowany jeszcze w czasach przedwojennych.
1: A ja właśnie chciałam powiedzieć, że świetnie zachowany.
0: No tak, ogólnie jest bardzo dobrze zachowany, bo jest kompletny. To nie jest tak, że czegoś brakuje, bo bardzo często podczas badań archeologicznych natykamy się na naczynia czy przedmioty wykonane z gliny, ale i nie tylko z innych surowców, nie całe. Natomiast tu było takie szczęście, że ta figura była cała. On jest dość duży i jest unikalny dlatego, że z tego okresu i można się pokusić nawet o stwierdzenie, że może i trochę z późniejszych. Nie znamy takiego tak dużej figury zwierzęcej z terenu Europy. Oczywiście w tym okresie, bo to mówimy o okresie mniej więcej 5000 lat temu, właśnie znane są, no może przedstawienia, wizerunki zwierząt, czy baranów, czy głów zwierzęcych, baranków z tego okresu, ale to są bardzo małe przedmioty. Na przykład uszka, naczyń, to są bardzo małe, lub też znamy jedną główkę, którą odkryto też przed wojną, główkę barana, bardzo małą, z osady właśnie tej kultury, bo mówimy o kulturze pucharów lejkowatych, z Głogowa Nosocic.
1: A to jest tak, że skoro ta figurka została znaleziona pod Wrocławiem, można zakładać, że ona stamtąd dokładnie pochodzi, czy była jakoś przemieszczana na przestrzeni lat?
0: Została tam znaleziona, przy baranie znaleziono jeszcze fragment ostrza krzemiennego oraz naczynie typowe dla kultury pucharów lejkowatych, czyli puchar lejkowaty. Mniej więcej niecały metr dalej znaleziono jeszcze kubek należący do tej kultury i fragmenty ceramiki. Niestety obecnie nie zachował się ten puchar lejowaty ani ten narzędzie krzemienne, natomiast mamy jeszcze ten kubek w zbiorach, on jest niecały, oraz te fragmenty ceramiki. Co do barana, całkiem niedaleko, bo też w Jordanowie, ale niedaleko od znalezienia figury barana znaleziono również osadę tej społeczności kultury pucharów lejkowatych, więc ten baran wydaje się, że był wykonany właśnie przez tę społeczność, która te tereny wówczas zamieszkiwała.
1: Dlaczego oni wykonywali figurę barana? Tak po prostu dla ozdoby? Czy to nie jest takie proste?
0: No tak, proste byłoby, bardzo proste odpowiedzieć, natomiast to są czasy, przypomnijmy, mówimy tu o okresie 5000 lat temu. Nie mamy do tego czasu, z tego okresu żadnych źródeł pisanych, więc tu nie możemy mówić czegoś z całą pewnością. Natomiast, no cóż, on jest unikalny, bo jest to rzadkie znalezisko, tak jak już wspomniałam. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, wiemy, że społeczności rolnicze, a to jest właśnie ten okres neolitu, no dla nich było bardzo ważne zwierzęta, te zwłaszcza hodowlane, więc zapewne baran, jak i pewnie i inne zwierzaki, no były istotne dla tych społeczności, bo oprócz oczywiście takiej funkcji, no te zwierzęta miały funkcje użytkowe, wiadomo, związane z pożywieniem, natomiast no barany też mają runo, mają wełnę, można z tego później wykonywać odzież, różne tkaniny, które się przydają i tak dalej, więc zapewne ten baran, w ogóle baran, pełnił istotną rolę dla tych społeczności. Ale jaką konkretnie rolę mogła pełnić ta figura? No tego się nie dowiemy. Zapewne było to związane z jakimś systemem wierzeń, możemy tak przypuszczać dla tych ludzi. On był istotny. Można też, może przez analogię, ale dość odległą, żeby sobie to jakoś wyobrazić, też zajrzeć nawet do Starego Testamentu. To są inne czasy troszkę, inne miejsce, trochę inni ludzie. Natomiast tam też jest mowa na przykład o składaniu ofiar z baranków. I w ogóle ten motyw tego baranka był bardzo ważny dla wierzeniach, w religiach tych starożytnych z Bliskiego Wschodu. Także możemy założyć, że ten baran jordanowski zapewne też był bardzo ważny dla tych ludzi, ale niestety szczegółów nie poznamy już.
1: A jeśli chodzi o taką bardziej

0: niedawną przyszłość, to ta konkretnie figurka barana z Jordanowa, ona też jest ważna dla nas oprócz tej wartości historycznej, bo też została odwzorowana nieraz.
1: Tak, jak najbardziej. No jedna rzecz, że muzea też sobie jakby robią kopię tej figurki i po prostu zwiedzający mogą po prostu zobaczyć, jak to wyglądało, jak taka figura wyglądała. To jest jedna rzecz. Natomiast też z tego, co wiem, to gmina Jordanów ma w herbie właśnie tego barana. No to bardzo cieszy, że ten baran jednak gdzieś funkcjonuje w szerszej świadomości.
0: A to jest taka naturalna droga dla znalezisk właśnie takich wokół Wrocławia, że one trafiają do Wrocławia, do muzeum, czy jakby wyjątkowość tego znaleziska sprawiła, że on tu jest?
1: To znaczy, on został odkryty w 1925 roku i tutaj we Wrocławiu, w ówczesnym Wrocławiu, to było bardzo duże muzeum, które miało taki bardzo prężnie, mocno rozwinięty dział archeologiczny i tutaj faktycznie dużo, bardzo dużo, znakomita większość znalezisk właśnie z wykopalisk czy z przypadkowych znalezisk archeologicznych trafiała właśnie tutaj do muzeum i dlatego ten baran tutaj się znalazł. Natomiast on jest wyjątkowy dlatego, że po prostu jest takim baranem.
0: I można go podziwiać na stałej wystawie.
1: Tak, jak najbardziej. Naszego barana można podziwiać na stałej wystawie w Muzeum Archeologicznym w Arsenale, na drugim piętrze. On jest w odrębnej gablocie.
0: W Arsenale oprócz Muzeum Archeologicznego mieści się też Muzeum Militariów i w nim również można znaleźć różne ciekawe przedmioty.
2: Ciekawa wystawa we Wrocławiu.
3: Doktor Mariusz Cieśla, kierownik Muzeum Militariów.
0: Jesteśmy przy
3: krzywolufowym, ciężkim karabinie maszynowym.
0: I co to jest za broń? Dlaczego ona jest warta osobnej opowieści?
3: Może zacznę od 2002 roku, bo wtedy zaczyna się jej historia w Arsenale. Broń tą znaleźliśmy w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki w dzisiejszej Akademii Wojsk Lądowych.
0: Razem z innymi, tak?
3: Tak. Dokładnie. Znalazłem to, ja wtedy jeszcze służyłem w wojsku, bo jestem byłym wojskowym i kierownik wtedy, pan Jerzy Zarawski, wystosował odpowiednie pismo do władz wojskowych i nam ta broń została nam dana w darze. Zresztą tutaj jest dyplom, akt przekazania, który podpisał ówczesny dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego, generał Baranowski.
0: Ale to ona była w magazynie po prostu, czy...?
3: Tak. Była w takim miejscu, gdzie szkolono podchorążych właśnie z broni strzeleckiej. Między innymi to była taka ciekawostka, jako ten karabin krzywolufowy. Ale tutaj odnośnie przekazania nam tego karabinu, niestety bardzo szybko zareagowało Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie i skontaktowały się z Ministerstwem Obrony Narodowej i minister Obrony Narodowej anulował decyzję dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego i tą broń przyznał Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. No odwołaliśmy się, ale wtedy ministrem był pan Szmajdziński. On podtrzymał swoją decyzję i od 2003 roku broń ta jest na stanie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, ale u nas jest w długoletnim depozycie i można ją tutaj oglądać.
0: I robi wrażenie, w sensie wydaje mi się, że to jest bardzo, no jest nawet napisane, ciężka.
3: Tak, ciężka. W zasadzie broń ta jest w stanie magazynowym, to znaczy ona chyba nigdy nie była strzelana. I dlatego pani zapytała na początku, na czym polega jej wyjątkowość. Na tej krzywej lufie. I poza tym jest to jedyny egzemplarz w Polsce, tylko jeden. I
0: czyli to była jakaś pomyłka przy produkcji?
3: Nie, to nie była pomyłka. Tutaj, jak wspomniałem, ten 2002-2003 rok, na początku nie wiedzieliśmy, po co Rosjanie zrobili coś takiego, bo to jest rosyjska broń. Na pokrywie komory nabojowej jest znak zakładów w Tule, które produkują broń. To też samowary, ale w większości broń. I pod spodem jest rok produkcji 1953. No to tu taką anegdotkę żeśmy ukuli, że rok 1953 to jest rok śmierci Józefa Stalina. No i wtedy była aż taka załoba w Związku Radzieckim, że lufy opadały nawet. Prawda? Ale nieprawda. Nieprawda, Rosjanie zrobili to na początku lat 50. Powstała koncepcja u nich robienia takich umocnionych stanowisk obronnych wzdłuż swoich granic, zwłaszcza granicy rosyjsko, czy radziecko wtedy jeszcze fińskiej i radziecko-chińskiej. I tam te karabiny maszynowe były właśnie w użyciu. Ale nie wiemy, ile ich wyprodukowali, czy one tam dalej są, nie wiemy tego. To ciekawostka, bo w żaden sposób nie jest to efektywna broń. Nie, to jest ślepy zaułek. Każdy karabin ma prostą lufę i tutaj tak to do dzisiaj produkują. Natomiast no, Rosjanie zrobili coś takiego, nam dali jedną sztukę, być może po to, żeby pokazać, prawda, że oni potrafią zrobić nawet karabin z krzywą lufą, żeby pokazać swoją technikę.
0: W jaki sposób to trafiło do Wrocławia w ogóle? No bo skoro taka broń jest...
3: Tego nie wiemy. Są takie poszlaki czy wzmianki w internecie, że w latach 70. broń ta była w WAT-ie, czyli Wojskowej Akademii Technicznej. I oni być może to oglądali. No to jest, oni zajmują się techniką, między innymi techniką broni strzeleckiej. Tak? I później być może trafiła, nie wiem, czy to będzie lata 70. czy lata 80. trafiła do Wrocławia.
0: Być może.
3: Znaczy, no raczej chyba tak, bo wojsko, jeżeli była w WAT-ie, to tutaj do naszego sławnego zmechu trafiła, tylko no nie wiemy w jakim czasie.
0: No, rzeczywiście.
3: Bo jak ciekawostka pokazywane, to nie jest jakaś super technika, ale ta krzywa lufa robi wrażenie. Tu dodatkowo jest skrzynia, gdzie są dwie lufy jeszcze tak zwane zapasowe i tu mamy na tym schemacie stanowisko. Bo ono było całe wkopane w ziemię, bo to było takie pancerne stanowisko, umocnione, także żołnierz tam był bezpieczny.
0: A widać, czy ktoś to próbował w ogóle nabić na przykład?
3: To znaczy, mówisz strzelać tego?
0: Tak, nie. Strzelać, rozumiem, że pan powiedział, że nikt z tego nie dałoby się, ale...
3: Nie, dałoby się.
0: Dałoby się.
3: Tak, Rosjanie mówili, że z tego się da strzelać. Nawet no, tu jest celownik, taki peryskop. To jest taki celownik na zasadzie taki sam jak peryskop okrętu podwodnego, bo jest tylko jedna publikacja na temat tego Polska. To jest w Nowej Technice Wojskowej numer 3 z 97 roku. Jest taki artykuł na jedną stronę. W większości to są rysunki, ale autor tam mówi właśnie, że cała treść jest przetłumaczona z tajnej radzieckiej instrukcji. Także może już więcej nie mówmy, bo faktycznie jest to tajne.
0: Dobrze. I można tę broń na stałe tutaj oglądać.
3: Tak jest. Tutaj można na stałe sobie tą broń zobaczyć. No jak powiedziałem, jest to taka bardziej ciekawostka, bo to jest ślepy zaułek, bo ta lufa na pewno bardzo się szybko zużywała przy strzelaniu, trzeba było ją wymieniać, chociaż no, instrukcja według artykułu w Nowej Technice Wojskowej, wyszkolony żołnierz wymieniał lufę w 15 sekund. Może tak było, trudno tutaj też się z tym nie zgodzić, ale może tak było, że wymieniał, ale trzeba ją było wymieniać dość często, bo szybko strzelność tej broni była duża, no to było 1000-1500 strzałów na minutę.
0: Budzi ta broń zastanowienie zwiedzających? Zwraca uwagę?
3: Tak, ale tak z uśmiechem.
0: Broń palna zajmuje sporo miejsca we Wrocławskim Muzeum Militariów, ale znajdują się tam też m.in. unikatowe kolekcje hełmów czy białej broni.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
4: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Startupy we Wrocławiu rozwijają się bardzo dynamicznie. I nie mówimy już tu o zwykłych, ale nowych aplikacjach na telefon. Teraz mówimy już o projektach, które wymagają pracy naukowców, którzy na przykład budują kamery, które latają w kosmos i robią zdjęcia satelitom. Produkują specjalne drobinki chemiczne, dzięki którym ekrany w naszych telewizorach świecą jaśniej i mają lepsze kolory. Temu, jak branża rozwija się we Wrocławiu i jak podbija świat, od lat przygląda się Michał Karbowiak z Polish Tech Minds.
2: Nasz Wrocław.
7: Wrocław jest jednym z czołowych, nie tylko w Polsce, ale także w Europie Środkowo-Wschodniej, ośrodków startupowych, czyli tych miejsc, gdzie istnieją, są zakładane firmy technologiczne o wysokim potencjale wzrostu. To wynika zarówno z potencjału samego miasta, z potencjału wrocławian, czyli najczęściej studentów uczelni wyższych, ale wynika też z tak zwanego ekosystemu, czyli ze wszystkiego tego, co powoduje, że taka firma może urosnąć. Startup to jest młoda firma technologiczna, technologiczna o wysokim potencjale wzrostu. Gdybym miał się odwołać do takiego najbardziej jaskrawego przykładu, no to Eleven Labs, czyli firma założona przez dwóch Polaków, która łączy w sobie technologię AI i głosu. Wydaje mi się, że w ciągu 4 lat urosła do 11 miliardów dolarów wycenę, czyli w ciągu 4 lat ten wzrost jest wykładniczy, zarówno jeżeli chodzi o wartość spółki, liczbę klientów. To jest chyba taki najbardziej jaskrawy przykład. Są także inne, również związane z Wrocławiem.
6: No właśnie, porozmawiajmy trochę o takim myśleniu, które we Wrocławiu się zrodziło i które rzeczywiście nie tylko w Polsce, ale na świecie widać.
7: No, według ostatniego raportu National Foundation for American Policy jest 9 Polaków w Dolinie Krzemowej, którzy zbudowali firmę wartą $1 miliard lub więcej. To są firmy, które pozostają wyłącznie w prywatnych rękach, więc nie wyszły jeszcze na giełdę. No i wśród nich jest firma Starburst, założona przez Kamila Bajdę-Pawlikowskiego, absolwenta Politechniki Wrocławskiej. Człowieka, który nawet na wczesnych etapach swojej kariery zawodowej pracował we Wrocławiu. Ona jest wyceniana na $3.3 miliarda, a zajmuje się połączeniem Big Data, czyli wielkich zbiorów danych z AI, czyli sztuczną inteligencją. No i to jest taki, powiedzielibyśmy z angielskiego, role model, taki wzór, na który mogą się powoływać, moim zdaniem, wrocławscy startupowcy.
6: Co jeszcze tutaj powstało?
7: No mamy choćby Infermedicę, czyli znowu AI w ochronie zdrowia. Jest oczywiście Brand 24, czyli narzędzie do monitoringu internetu. Jest tekst, który kiedyś nazywał się LiveChat. To są już oczywiście firmy o określonej historii, ale wymieniam je dlatego, że mają taki wysoki komponent technologiczny i są po prostu rozpoznawalne nie tylko na świecie, czy właściwie nie tylko w Polsce, ale również na świecie. I mam nadzieję, że takich przykładów będzie z każdym rokiem coraz więcej.
6: Przyglądasz się temu, analizujesz to. Twój ostatni raport co pokazuje?
7: On pokazuje, że jest ogromny wpływ polskiej diaspory technologicznej w Stanach Zjednoczonych, czyli że właśnie są Polacy, którzy zakładają miliardowe biznesy i trzeba sobie powiedzieć, że to są wyceny na przykład $850 miliardów OpenAI, stworzona przez Wojtka Zarembę z Kluczborka. To są pieniądze właściwie niewyobrażalne, moim zdaniem. No i też niewyobrażalny jest wpływ, no bo OpenAI to oczywiście twórcy czata GPT. Takich przykładów jest więcej. Cieszę się, że są wśród tych założycieli także kobiety, jak Joanna Kochania, która jest współzałożycielką takiej firmy Upside, wycenianej na $1.5 miliarda. To nie są tylko dane amerykańskie, dane takiego portalu europejskiego, który się nazywa Deal Room, pokazują, że suma tych jednorożców, na to się mówi, czyli startupów wartych przynajmniej $1 miliard, gdyby ich podzielić między założycielami te pieniądze, to by było $125 miliardów na Polskę przypada. To jest 4. miejsce w Unii Europejskiej, 5. w Europie, licząc Wielką Brytanię, a nie licząc Rosji, więc wpływ tej diaspory i to, co ona potrafi stworzyć technologicznie, jest ogromny.
6: Ja mam trochę problem, żeby sobie wyobrazić te pieniądze.
7: Nic dziwnego. Myślę, że dla każdego z nas kwota $850 miliardów czy $125 miliardów, one się już w pewnym sensie zlewają i nie możemy sobie ich wyobrazić, ale to tylko pokazuje skalę wpływu Polaków w sektorze technologicznym. Chcę powiedzieć, że na przykład z Wrocławia pochodzi Łukasz Kajzer, czyli człowiek, który był współautorem takiej absolutnie przełomowej pracy Attention is All You Need i to jest praca, która postawiła nowy fundament pod rozwój sztucznej inteligencji. Łukasz, czyli to wszystko, co dzisiaj znamy, to są tak zwane modele transformatorowe, czy architektura transformatorów. Natomiast Łukasz jest też doradcą i inwestorem w takiej spółce, która się nazywa Pathway i która dzisiaj zastanawia się, co będzie dalej, czyli jak sztuczna inteligencja może się rozwijać tam, taniej, bo problemem, który zauważamy, do rozwoju sztucznej inteligencji potrzeba a. potężnych środków, b. potężnej mocy obliczeniowej, c. nieprawdopodobnej ilości energii. A Pathway pracuje nad tym, jak zrobić tak, żeby to wszystko można było robić efektywniej i opracowuje model, który ma upodobnić sztuczną inteligencję do inteligencji człowieka. Czyli gdybyśmy to mieli tak obrazowo powiedzieć, to dzisiejsze modele sztucznej inteligencji są trochę jak papuga, którą możemy napełnić wieloma danymi, ona je będzie powtarzać, ale nie będzie ich rozumieć, a Pathway pracuje nad rozwiązaniem, które ma upodobnić AI do dziecka, które w procesie rozwoju nabiera nowych umiejętności i w czasie staje się coraz lepsze, coraz mądrzejsze. No i to jest rozwiązanie, które jest wspomagane w cudzysłowie z Wrocławia, dlatego że współzałożycielem tej firmy i szefem jej technologii jest Jan Chorowski, który jest po Uniwersytecie Wrocławskim.
6: No, jak tak cię słucham, no to mam wrażenie, że big data, sztuczna inteligencja, to jest taki core tych startupów.
7: Pewno jest tak, że dzisiaj mamy po prostu do czynienia z rewolucją sztucznej inteligencji, co z kolei powoduje, że te najlepiej wyceniane firmy raczej pochodzą z tego sektora i właśnie cały software, oprogramowanie w cudzysłowie kręci się wokół wielkich zbiorów danych big data bądź sztucznej inteligencji. Natomiast zupełnie nie lekceważyłbym takiego sektora biotechnologicznego, czyli wszystkiego tego, co możemy zrobić i zrozumieć w obszarze generowania leków na przykład, czy po prostu wspomagania biologicznego rozwoju człowieka. Myślę, że takie trendy też są obserwowalne, a najbardziej przełomowy będzie ten, który te dwa strumienie połączy, czyli ten, w którym oprogramowanie nieprawdopodobnie wysokiej jakości wykorzystamy do tego, żeby ludzie byli zdrowsi, żyli dłużej, bądź mogli wyleczyć choroby, z którymi się dzisiaj męczymy.
6: Wróćmy trochę do twojego raportu, bo powiedzieliśmy o liczbach. A jakie są wnioski z tego raportu? Co z niego wynika?
7: Wniosków jest kilka. Pierwszy jest taki, że Polska na pewno może skorzystać na tym, jak wspaniałych przedsiębiorców technologicznych ma i to jest, czyli oni są pewnymi naturalnymi ambasadorami naszego kraju na świecie. Drugi wniosek jest taki, że musimy zrobić wszystko, żeby oni ze swoimi doświadczeniem i pieniędzmi do Polski wrócili. Oni nie muszą się tu przeprowadzać, wystarczy, że będą inwestować w te firmy, bo już rozumiemy, że zawsze wtedy, kiedy oni się dokładają do rozwoju tych firm, to te firmy rosną szybciej niż bez nich. A trzecia rzecz jest taka, że no, musimy bardzo pracować także z polską diasporą technologiczną, no bo jeżeli Polaków, którzy założyli miliardowe biznesy w Stanach jest 9, to Hindusów 96, a przedstawicieli Izraela 60. Jest kogo gonić, jest po co gonić, ale są też zdrowe fundamenty, żeby to zrobić.
6: No właśnie, jak to nas plasuje? Jak byś to ocenił?
7: Myślę, że bezapelacyjnie Polska znajduje się w czołówce światowej, jeżeli chodzi o jakość, szczególnie informatyków, i to pokazują akurat wszystkie rankingi. My ich fenomenalnie kształcimy. Część z nich odnosi spektakularne sukcesy w Stanach Zjednoczonych i nie tylko, więc w skali do gospodarki to jest nawet trochę lepiej, czy w skali do wielkości kraju. Czyli polscy inżynierowie to jest dzisiaj serce OpenAI, to są ludzie zaangażowani w NVIDIA i w cały sektor rozwoju sztucznej inteligencji. Pytanie jest tylko takie, największe wyzwanie, jakie stoi, to jest połączenie Polski z tą polską diasporą technologiczną, ale to się też zmienia, dlatego że przykładowo założyciel firmy Apple, Steve Woźniak, pochodzące to nazwisko jest oczywiście z Polski, on miał polskiego tatę, ale dla niego Polska była takim dalekim krajem. Dla Luka Noska, który się już w Polsce urodził i jest inwestorem Ilona Muska, to jest kraj urodzenia i takiego, gdzie się odwiedza rodzinę. A już dla Matiego Staniszewskiego, czyli współzałożyciela Eleven Labs, wycena $11 miliardów, to jest kraj pierwszych inwestorów, pierwszych klientów, przyjaźni, mentorów i rozwoju talentu. To połączenie z Polską jest coraz silniejsze. I są dzisiaj młodzi, fantastyczni polscy innowatorzy, jak Fryderyk Wiatrowski, choćby z Victor.com, który mówi, ja nie chcę budować firmy nigdzie indziej. Ja chcę ją budować właśnie w Polsce.
6: Naturalnie mi przychodzi na myśl ta dyskusja, która się też przetoczyła ostatnio przez Polskę i przez Wrocław, o inwestycje w naukę, żeby zwiększyć te nakłady do 3% PKB, czyli jakby Twój raport, Twoje obserwacje i w ogóle to, co się dzieje na rynku startupowym, pokazuje, że inwestycja w naukę, inwestycja w zdolnych, mądrych ludzi naprawdę przynosi efekty.
7: Bezapelacyjnie inwestycja w naukę przynosi efekty, przy czym trzeba powiedzieć, że to musi być mądra inwestycja, czyli również polska nauka musi się zmienić. To nie wystarczy dosypać do niej pieniędzy. Mam na myśli, że jednak w porównaniu do tych amerykańskich uniwersytetów czy zachodnich, nasze są dość schierarchizowane, takie zastane, powiedziałbym, organizacyjnie, mam na myśli wyższe uczelnie. Dlatego pojawiają się pomysły, także pochodzące z Wrocławia od profesora Leszka Pacholskiego, żeby utworzyć nowe instytuty badawcze, instytuty, które będą bardziej nakierowane na współpracę z przemysłem. Bo to, co udało się fantastycznie tym polskim innowatorom, to jest przenieść to, nad czym pracowali na poziomie naukowym, na poziom wdrożeniowy. Natomiast w Polsce jest taka dolina śmierci, prawda, między tym, co naukowcy opracowują na uniwersytetach, a to, co później jest realnie wykorzystywane w gospodarce. No i przykłady firm takich jak OpenAI czy Snowflake, współzałożonych przez Polaków w Stanach Zjednoczonych, pokazują, że wtedy, kiedy ten intelekt przeniesiemy z akademii do biznesu, dzieją się wielkie rzeczy. Ale żeby to się stało, to nie wystarczą tylko pieniądze, więc z jednej strony chodzi oczywiście o inwestycje, ale z drugiej strony chodzi też o połączenie, pewną zmianę wewnętrzną, mentalną, ale też organizacyjną polskiej nauki.
6: Wróćmy trochę do Wrocławia. A z Twojego doświadczenia, czego Wrocław potrzebuje, żeby jeszcze bardziej rozwijać się w tym kierunku?
7: Z mojej perspektywy jednym z najważniejszych elementów ważnych dla dalszego rozwoju Wrocławia są połączenia międzynarodowe, w tym rozumieniu, że to jest połączenie wrocławskiego ekosystemu z innymi międzynarodowymi ekosystemami, takimi choćby jak Berlin czy Praga, czy może w dalszej części po prostu Dolina Krzemowa. Dlatego, że to jest jedno wielkie koło zamachowe. Nie jesteśmy samotną wyspą, czyli jeżeli firma rozwija się we Wrocławiu, to stety albo niestety, żeby pozyskać nową rundę finansowania, czyli dostać zastrzyk kapitału, musi go szukać także na innych rynkach. Także dlatego, że dolar czy euro są po prostu inaczej przeliczane na złotówki. Poza tym geniusz nie rozwija się w izolacji. Żeby geniusz mógł rozbłysnąć, rozkwitnąć, to potrzebuje innych fantastycznych ludzi, także tych, którzy mieszkają w innych częściach świata. W związku z czym, jeżeli stworzymy rodzaj, ja bym powiedział nawet nie mostu, bo most jest taki statyczny, to musi być rodzaj przepływu intelektualnego pomiędzy Wrocławiem a największymi ośrodkami na świecie, takimi jak Palo Alto, to wtedy będziemy mogli mówić o prawdziwym rozwoju ekosystemu. Ale chodzi właśnie o dynamikę i o to, żeby nie budować rzeczy we Wrocławiu tylko dla Wrocławia, tylko żeby budować we Wrocławiu rzeczy dla świata.
2: Ważne dla mieszkańców Wrocławia.
6: Jubileuszowa 10. edycja największej konferencji technologiczno-biznesowej Made in Wro odbędzie się w dniach 27-28 października we wrocławskiej hali stulecia.
2: To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
8: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
9: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
10: Za dużą część wypadków odpowiadają młodsze osoby, szczególnie też często poważniejszych wypadków.
11: Świeżo upieczeni kierowcy na drogach Dolnego Śląska po niedawnych zmianach przepisów. O nich u nas posłuchacie. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska, a zanim przeniesiemy się na drogi, to najpierw o miejscu, z którego kiedyś we Wrocławiu startowały samoloty. Teraz więc Gądów Mały.
2: Remonty we Wrocławiu.
12: Aleksandra Lipertowska, Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu. Lotniczo 22, kiedyś port lotniczy, faktycznie dzisiaj budynek spełnia już absolutnie inne funkcje. Ma przede wszystkim funkcje mieszkalne. Mamy tam 32 lokale komunalne, a także 5 lokali użytkowych. Mieszczą się tam m.in. przedszkole czy siedziba Rady Osiedla.
11: To bardzo stary port, dodajmy.
12: Mówimy o budynku, który wchodził w skład całego dużego portu lotniczego we Wrocławiu. Co ciekawe, Był to pierwszy port lotniczy w mieście. Miał funkcję sportową, ale także wojskową. Co ciekawe, w skład dużego kompleksu wchodziły również zakłady produkcji maszyn i na terenie tamtego portu lotniczego wyprodukowano ponad 1000 szybowców. Oto taka ciekawostka. Lotnisko i całą tą infrastrukturę zlikwidowano w 1985 roku i ostał się właśnie ten budynek, który zmienił już całkowicie swoją funkcję na mieszkalną.
0: W jakim stanie jest ten budynek?
12: Dzisiaj budynek jest systematycznie remontowany. W październiku podpiszemy już umowę z wykonawcą na remont klatki schodowej. Zostanie ona pomalowana. Co ciekawe, część klatki schodowej ma drewniane podłogi, wyremontowane zostaną także schody. To wszystko po uzgodnieniach z konserwatorem zabytków.
0: Ale to ta drewniana podłoga tam zostanie?
12: Drewniana podłoga zostanie, ona jest w bardzo dobrym stanie. Pomalowane zostaną również wnętrza, odrestaurowane zostaną schody. Również stara stolarka okienna zostanie wymieniona na nową.
0: Budynek jest sukcesywnie remontowany. Możemy powiedzieć, jakie prace już za nami, a jakie jeszcze w przyszłości czekają miasto?
12: Budynek utrzymany jest ogólnie w bardzo dobrym stanie. Po prostu jako zarządca budynku musimy dbać również o ten stan, jego stan techniczny. Stąd niezbędne jest pomalowanie. W minionym roku pomalowaliśmy sąsiednią klatkę schodową. Teraz przyszedł czas na kolejną.
0: A skoro o remontach, to jeszcze o pracach na największym kamienicznym podwórku we Wrocławiu.
12: Aleksandra Lipertowska, Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu.
0: Największe podwórko we Wrocławiu, ono ma już pewne prace za sobą i jeszcze pewne prace przed nim.
12: Tak, podwórko na Ubinie w kwartale ulicy Nowowiejskiej, ulicy Jedności Narodowej Daszyńskiego, a także ulicy Żeromskiego jest jednym z większych podwórek we Wrocławiu i ma bardzo, bardzo ciekawą historię. Taką mogłabym powiedzieć, można by powiedzieć społeczną, ponieważ remonty zapoczątkowali sami mieszkańcy, ponieważ chcieli, ażeby na tym podwórku powstał plac zabaw i tak też się stało.
0: Wrocławski budżet obywatelski?
12: Był to projekt Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Tak też się stało. Projekt wygrał. Plac zabaw powstał. Bardzo przyjemny zestaw do wspinaczki, urządzenia do polansowania. Pojawiły się też tablice sensoryczne, a także, co ciekawe, takie mini trasy rowerowe dla młodszych użytkowników. I to był taki pierwszy sygnał do zmian, które zaczęły się dziać na podwórku, ponieważ projekt WBO został rozbudowany. Dostał wsparcie Zarządu Zasobu Komunalnego i my już w październiku ogłosimy przetarg na roboty budowlane, które będą kontynuacją tego placu zabaw. Powstanie mini skatepark, będzie więcej nasadzeń zieleni. Co ciekawe, kiedyś na tym podwórku był taki labirynt stworzony z zieleni, z krzewów i on zostanie zrekultywowany, naprawiony, dosadzona będzie nowa zieleń, taka, żeby dzieciaki mogły dalej korzystać z tego labiryntu.
0: To jest jedna z części, tak? Bo nie ostatnia tych prac.
12: Nie ostatnia. Pomimo tego, że w październiku ogłaszamy przetarg na roboty budowlane, podwórko, które ma ponad 2 hektary, będzie zaaranżowane w całości. Będziemy szukać wykonawcy, projektanta, który nam przygotuje dokumentację projektowo-kosztorysową na całość już podwórka, czyli już nie tylko ten plac zabaw bliżej ulicy Żeromskiego, ale mówimy teraz już o zagospodarowaniu całego kwartału. To będzie bardzo duże przedsięwzięcie, ponieważ nawiązaliśmy współpracę przy pomocy Wydziału Klimatu i Energii z instytucjami zewnętrznymi, ponieważ bardzo nam zależy na tym, ażeby wyjść naprzeciw zmianom klimatycznym, które aktualnie następują. Chcemy zadbać o retencję wody. To jest dla nas bardzo ważne, ponieważ już od wielu lat, w momencie kiedy wprowadzamy zieleń na podwórko, dbamy o to, ażeby to były takie rabaty bezobsługowe, czyli takie, kiedy zieleń już raz posadzona, nie będzie potrzeby jej dosadzania. Nie trzeba będzie wymieniać tej zieleni, na przykład z powodów takich, że rośliny miały za sucho i uschły. Patrzymy na podwórko pod kątem właśnie takim, czy ono jest dobrze nasłonecznione, czy ono jest bardziej, ma cień, czy ono, nie wiem, ma zastosowanie wodne. I tak dobieramy zieleń, ażeby ona się przyjęła i żeby dobrze wzrastała.
0: I są inne kwestie zapewne do rozwiązania. Śmietniki, miejsca parkingowe, drogi przejazdowe. Będzie to dogadywane z mieszkańcami podwórka?
12: Zdecydowanie tak. Projektant, który zostanie wybrany, to będzie jego zadanie. On będzie musiał przygotować koncepcję, która będzie odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Po pierwsze, on przygotuje koncepcję już w oparciu na to, co zastanie, czyli plac zabaw, który już powstał oraz rozbudowaną część sportową. Spotkamy się również z mieszkańcami, bo to ich decyzją będzie, co dalej na podwórku. Na pewno będziemy musieli zadbać o miejsca postojowe, o miejsca zbiórki odpadów, a także wytyczenie ciągów pieszych i pieszokomunikat pieszojezdnych.
0: To jesteśmy na takim etapie przygotowania do tych prac. Kiedy będziemy mogli mówić o efektach?
12: Mieszkańcy na pewno będą widzieć cały czas, że coś się dzieje na podwórku. Te zmiany, które zaszły w poprzednich latach, teraz w październiku, kiedy ruszą kolejne prace remontowe, to będzie kolejny sygnał na to, że prace dzieją się na podwórku i one będą trwały. Już wspomnieliśmy, podwórko ma 2 hektary, czyli jest bardzo dużo, zatem remont na tym podwórku może potrwać nawet do 2030 roku.
0: No właśnie, to jest takie podwórko, ogromne podwórko kamieniczne, ale są tam też oficyny. Jak to się stało, że ono jest tak duże?
12: Podwórko dzisiaj bardzo duże, wcześniej wyglądało zupełnie inaczej. Na podwórku mieściły się fabryki, zakłady, które nie przetrwały do dzisiejszych czasów, ale pozostały fundamenty, więc zobaczymy, co odkryjemy przy pracach budowlanych.
0: I jeszcze jedna ciekawostka. Kiedyś na terenie tego podwórka mieściły się winnice. A teraz już, tak jak obiecałam wcześniej, przenosimy się na drogi Wrocławia i Dolnego Śląska.
13: Eksperci radzą mieszkańcom Wrocławia.
10: Komisarz Rafał Greczuk, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
0: Początek września przyniósł nam zmiany w przepisach, jeśli chodzi zwłaszcza o młodych kierowców, ale nie tylko. Co się zmieniło?
10: No właśnie, te przepisy dotyczą najbardziej tych młodych kierowców, te osoby, które uzyskują uprawnienia po raz pierwszy. Tak jak już jakiś czas temu zostały wprowadzone przepisy, że prawo jazdy w Polsce kategorii B można zrobić od lat 17. Tutaj taka osoba, która zrobi po ukończeniu tego 17 roku życia, będzie miała okres próbny na 3 lata. Jeżeli zrobimy od 18 roku życia, no to 2 lata będzie ten okres próbny. No i tutaj właśnie się zaczyna, co w tym okresie nam wolno, a czego nam nie wolno. I tutaj bardzo ciekawą rzeczą, zupełnie odmienną od tego, co było wszystkiego, czyli ten 0 promila. Tutaj taka osoba nie może w ogóle spożywać żadnego alkoholu i siadać za kółko, za kierownicę. Nie będziemy żadnych przyjmowali wtedy tłumaczeń. Po prostu młodzi kierowcy na okresie próbnym nie mogą spożywać żadnego alkoholu i jechać pojazdem. Także ich obowiązuje norma 0. Jeżeli coś takiego będziemy, stwierdzimy, że jest troszeczkę więcej, czyli jest jakieś stężenie alkoholu w wydyganym powietrzu, zatrzymujemy prawo jazdy i wobec takiej osoby ma cofnięte uprawnienia do kierowania. Druga sprawa. Jeżeli ten młody kierowca tutaj od tego 17 roku życia przez pół roku musi jeździć z dorosłym opiekunem na przednim siedzeniu, to też jest zapisane w przepisach. To jest kolejna taka przesłanka i ten opiekun musi mieć co najmniej 25 lat życia, od 5 lat musi mieć prawo jazdy, nie może być nigdy na zakazie prowadzenia pojazdów. Jeżeli nie będzie tego opiekuna i taka młoda osoba będzie jechała, no to konsekwencje są bardzo podobne. Zatrzymujemy uprawnienia do kierowania dla takiej osoby. Ona jest traktowana jako osoba, która nie ma uprawnień. Druga sprawa, kolejna rzecz. Te młode osoby, jeżeli popełnią przestępstwo bądź 3 wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu, a wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu to są wykroczenia typu kolizja drogowa, jakieś wykroczenia przeciwko pieszym, wysokie przekroczenia prędkości, wtedy po 3 takich prawomocnych wyrokach są cofane uprawnienia do kierowania pojazdem dla osób będących właśnie w tym okresie próbnym. Ciekawostką jest też taka sytuacja, że jeżeli popełnią 2 wykroczenia właśnie z tego katalogu zagrażających bezpieczeństwu, okres próbny zostaje wydłużony o kolejne 2 lata. Także tutaj bym zalecał wszystkim młodym osobom, które uzyskały uprawnienia, żeby przestrzegały przepisów prawa o ruchu drogowym, bo to będzie wtedy wszystko w porządku. No i jest jeszcze dodatkowa rzecz, bo trochę tych zmian jest. Jeśli taka młoda osoba osiągnie, przekroczy 12 punktów karnych, będzie musiała w ciągu roku odbyć taki specjalny kurs z zakresu bezpieczeństwa.
0: Dużo tych zmian, ale to jeszcze nie o wszystkich powiedzieliśmy.
10: To już nie dla młodych, to dotyczy wszystkich kierujących pojazdami. Jeżeli kierujemy pojazdem pomimo zatrzymanego prawa jazdy, czyli hipotetycznie, dajmy na przykład, zostało nam zatrzymane prawo jazdy za prędkość o więcej jak 50 km na 3 miesiące i my kierujemy tym pojazdem, no to wtedy my jako policjanci przy kontroli drogowej sporządzamy dokumentację odnośnie cofnięcia uprawnień na lat 5. No a chciałbym przestrzec, że jeżeli mamy cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdem i nadal byśmy kierowali, to popełniamy przestępstwo z kodeksu karnego kierowanie pojazdem pomimo jego cofnięcia.
0: Bezpieczeństwo, rozumiem, jest głównym czynnikiem, który spowodował zwiększenie bezpieczeństwa, zmianę tych przepisów. W Państwa ocenie to krok w dobrą stronę?
10: No myślę, że tak, że to jest krok na pewno w dobrą stronę, bo często zdarza się, że ci młodzi kierowcy, jeszcze tak niedoświadczeni, nie mający wyczucia i panowania nad tym samochodem, lubią jeździć szybciej i mają tą młodszą osobę, mają często tą tak zwaną łańską fantazję, także sądzę, że te przepisy tutaj są w stanie bardzo skutecznie zahamować potencjalne popełnianie wykroczeń przez te osoby, także to są dosyć surowe przepisy, ale skutkujące, miejmy nadzieję, że zaskutkują poprawą, znaczną poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
0: No właśnie, jak to jest na Dolnym Śląsku, bo widziałam takie stwierdzenie, że to właśnie młodzi kierowcy powodują generalnie najwięcej wypadków, tak jest na Dolnym Śląsku?
10: A taki nie mam statystyki, musiałbym zobaczyć, także tu nie chciałbym strzelać, ale za dużą część wypadków odpowiadają młodsze osoby, tych szczególnie tych też często poważniejszych wypadków.
0: Czyli to jest tak, że brawura, chęć sprawdzenia pojazdu, czy jeszcze nieumiejętność dobra panowania nad autem?
10: Najczęstszą przyczyną wypadków w Polsce jest nieustąpienie pierwszeństwa podczas zmiany pasa ruchu, bądź nieustąpienie pierwszeństwa w ogóle. Drugą przyczyną jest prędkość. Prędkość powoduje to, że każdy potencjalny wypadek może być tragiczny w skutkach. No właśnie chcielibyśmy powstrzymać te właśnie wszystkie niebezpieczne zachowania, które urządzają w dużej mierze też młodzi kierowcy, czyli właśnie ta brawurowa jazda, jakieś chęć sprawdzenia własnego samochodu. No tutaj teraz coraz więcej osób ma dostęp do samochodów o wysokich parametrach technicznych, także te przepisy mają ukrócić coś takiego, szczególnie wśród młodych osób, które nie do końca, wydaje im się, że coś jeżdżą, ale nie do końca znają możliwości swojego samochodu, a przypominam, że droga publiczna to nie jest miejsce do testowania swojego samochodu, także tutaj policja będzie działała z całą stanowczością, a jeżeli chcemy przetestować samochód, to zalecam korzystanie ze specjalistycznych torów jazdy, na które można się udać i tam pod okiem wyspecjalizowanego instruktora sprawdzić możliwości swojego samochodu.
0: Czy dolnośląscy policjanci planują jakieś kontrole właśnie związane z tą zmianą przepisów?
10: No oczywiście, tutaj będą te kontrole cały czas. My będziemy kontrolować te osoby w toku codziennej służby. Będziemy musieli sprawdzać właśnie, czy osoby, te, które uzyskały prawo jazdy, są na tym okresie próbnym, czy są trzeźwe. Tutaj to po prostu w czasie kontroli policjant będzie widział w systemie, kiedy osoba utrzymała. Dalej widzi w systemie, kiedy ta osoba uzyskała uprawnienia i będziemy wszystkie te rzeczy, które opowiadamy, będziemy kontrolować i sprawdzać wobec tych osób i wyciągać konsekwencje, jeżeli zostaną naruszone te przepisy.
0: Jesień to też są specyficzne warunki do jazdy.
10: Dokładnie. Szybciej robi się ciemno, czasami pada deszcz i właśnie tutaj przy takiej mrzawce trzeba zachować szczególną ostrożność, ponieważ tutaj już koła inaczej, opony mogą inaczej zareagować na tej mokrej nawierzchni. Piesi są mniej widoczni, no bo też mamy tutaj niestety taką, większość ludzi się chce ubierać na ciemno i dostrzegamy ich z dalszej odległości, także zachęcałbym wszystkie osoby piesze, żeby miały jakiś taki jaśniejszy element, jeżeli już nawet nie zakładają tego elementu odblaskowego, ale warto nosić te odblaski, bo one nawet w obszarze zabudowanym ratują życie, ponieważ kierowca jest w stanie z większej odległości zauważyć tego pieszego. No i wszyscy, musimy jako uczestnicy ruchu drogowego, nieważne czy jedziesz samochodem, rowerem, hulajnogą elektryczną, czy jesteś osobą pieszą, zachowaj tą szczególną ostrożność, nigdy się nie wchodźmy na to przejście dla pieszych, nie upewniając się, że coś nie jedzie. Nawet jeżeli jest to zielone światło dla mnie, dla pieszego, jeżeli przechodzę, no to sprawdźmy, czy nie jedzie jakiś kierowca, który z różnych powodów może się zagapić, może korzystać z telefonu, dbajmy o swoje bezpieczeństwo, zachowujmy tą szczególną ostrożność, a wtedy na pewno wszystko będzie dobrze.
0: Radził komisarz Rafał Gredżuk z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
14: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
15: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
16: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś zabiorę Was na plac budowy i do teatru. Stowarzyszenie Kobietostan to wrocławska grupa, która robi teatr w miejscach, gdzie właściwie nikt się tej sztuki nie spodziewa. W więzieniach, schroniskach dla osób w kryzysie bezdomności i w domach samotnej matki. Co dokładnie robią aktywistki, z kim pracują i co chcą pokazać publiczności, o tym w drugiej części programu, a teraz, tak jak obiecałam, plac budowy, brochów i łopata wbita, a za niespełna 2 lata ma powstać tam 200 mieszkań na wynajem. TBS Wrocław zaczyna budowę. W bloku na parterze będzie miejsce na duży sklep, lokale usługowe, przedszkole i miejską bibliotekę, a także na nową siedzibę Rady Osiedla. Inwestycja ma spełniać standardy zielonego budynku, będzie instalacja fotowoltaiczna na dachu, a w pobliżu powstanie zielony skwer.
13: To warto wiedzieć o Wrocławiu.
17: Symbolicznie wbijamy pierwszą łopatę pod budowę mieszkań od TBS Wrocław w ramach inwestycji na osiedlu Brochów. Spotykamy się tutaj w miejscu szczególnym. Ruszamy pełną parą z budową 200 mieszkań na stabilny i tani wynajem we Wrocławiu. Nie jest to po prostu budowa, to jest największa inwestycja, którą TBS Wrocław realizuje w ramach swojego planu rozpisanego do roku 2028. Poproszę panią prezes Iwonę Gosę o kilka słów.
18: Inwestycja planowana jest do oddania już do zasiedlenia w drugim kwartale 2028 roku. Wykonawca rozpoczął już ciężkie roboty związane z wykopami pod część garażową. Inwestycja jest i będzie przyjazna dla mieszkańców. Spełniamy standardy zielonego budynku. Będzie dużo zieleni, będzie woda opadowa zagospodarowana w dużej części na terenie inwestycyjnym. Będzie zagospodarowany skwer zielony, będą ławki, przyjazne obszary dla mieszkańców po to, aby sobie również móc odpocząć od ciężkiej codzienności. Patio będzie zlokalizowany, plac zabaw dla najmniejszych mieszkańców. Co ważne do zaakcentowania jest również, że w części parterowej budynku będą lokale usługowe, będzie również znajdowała się część społeczna i przewidziane jest tutaj przedszkole, jak również miejska biblioteka publiczna. Znajdą również swoje powierzchnie wielkopowierzchniowy sklep, jak również drobne lokale usługowe. Cóż mogę powiedzieć? Bardzo się cieszę, że te prace już się rozpoczęły i już są w takim zaawansowaniu. Dziś symbolicznie zaakcentujemy te prace po to, żeby, mam nadzieję, w 2028, może na przełomie pierwszego, drugiego kwartału, inwestycje odebrać i oddać do użytkowania.
13: Wrocławianie z pasją.
6: A teraz reżyserka Agnieszka Bressler i pedagogzka Iwona Konecka opowiedzą o Kobietostanie.
19: Kobietostan jest wrocławską organizacją równościową, która za taki swój cel, za misję stawia sobie przywracanie głosów niesłyszalnych, tych historii, które są gdzieś ukryte, uwidacznianie tego, co na co dzień gdzieś w tym dyskursie publicznym nam się gubi, tych wszystkich tematów, przede wszystkim tematów dotyczących kobiet, które chcemy przywrócić na powierzchnię.
20: Kobietostan to jest taka kraina, w której możliwe są rzeczy, które często naokoło bywają niemożliwe i wśród nich jest przede wszystkim spotkanie. Takie szczere, otwarte, w bezpiecznej atmosferze, no i twórcze. My pracujemy w dużej mierze z kobietami, na przykład w tym roku we Wrocławiu, z kobietami z doświadczeniem kryzysów różnego rodzaju. Też często pracujemy z kobietami osadzonymi, ale też ze wszystkimi nami, które potrzebują spotkania i potrzebujemy porozmawiać i poujawniać rzeczy, które nam są bardzo bliskie, a które w takim szerokim dyskursie nie są słyszane. Na przykład poświęcone tematom menstruacji i menopauzy, które ja też współtworząc ten spektakl na własnej skórze doświadczyłam, jakie to jest poruszający i wzmacniający moment, kiedy możemy te rzeczy, które zwykle szepczemy tylko najbliższej przyjaciółce albo mamie na ucho, powiedzieć sobie głośno. Daje taką ogromną siłę w poczuciu, że ja nie jestem z tym sama.
6: W jaki sposób pracujecie z kobietami?
19: Tworzymy teatr partycypacyjny i ta partycypacja, czyli to uczestnictwo, odbywa się na wszystkich poziomach. Praktycznie nigdy nie przychodzimy do grupy z gotowym tematem, czy z gotowym, nie wiem, scenariuszem, wizją spektaklu, tylko to jest coś, co powstaje z tego spotkania. Poszukujemy tematów, które są dla nas ważne, ale też później sposobów przekucia tego tematu w jakąś opowieść sceniczną. Współpiszemy scenariusze, wspólnie się pochylamy nad tym, w jaki sposób widz czy widzka w ten spektakl wchodzi. Często to są działania jakoś interaktywne i od początku do końca uczestniczki naszych warsztatów, a później spektakli są jakby zaangażowane, czują się odpowiedzialne za te procesy, mają poczucie, że to jest coś, co robimy wspólnie, razem i że to jest nasza wspólna opowieść. Pamiętam, jak realizowałyśmy spektakl w zakładzie karnym i to były takie bardzo trudne historie, którymi dzieliły się dziewczyny i jedna z nich powiedziała nam wtedy, że to, co jest niewypuszczone, rośnie w środku i że to uwolnienie jest takimi drzwiami, które można odemknąć, żeby wypuścić z siebie te trudne tematy, zintegrować je i w ten sposób teatr może być też terapeutyczny.
6: Jakie wam się pojawiają tematy, jakie zagadnienia, z czym kobiety pracują z wami?
20: Mówimy i rozmawiamy i potem razem mówimy i o tematach trudnych, na przykład związanych z wykluczeniem społecznym, bo proszę sobie wyobrazić, jaka stygma jest na kobiecie, która odbywa karę pozbawienia wolności. Co się dzieje z nią i jej otoczeniem, kiedy ona potem wychodzi na wolność. Ale rozmawiamy też o tematach takich ku sprawczości i ku zmianie, na przykład co to znaczy, że kobieta może mieć władzę.
19: Dwa nasze spektakle dotykają takich tematów, które właśnie wypłynęły z rozmów. Z jednej strony nasza wrocławska grupa warsztatowa kobiet zaprasza na pokaz zejścia, czyli takiego zdarzenia performatywnego, spektaklu, który mówi właśnie o zmaganiu się z kryzysem. Zejście jako trochę też metafora depresji i tego, co można wziąć, w jaki sposób przekuć tę słabość w siłę, w jaki sposób pozbywszy się tych wszystkich masek, które narzucane mamy społecznie, możemy też z momentu trudności znaleźć w sobie siłę, żeby powstać. Zejście, ale też w drugą stronę. Wyjście, wzrośnięcie. A druga nasza propozycja to Matkopolis, spacer po braku, w którym z kolei przyglądamy się znowu tematowi niewidocznemu, czyli opiece nad dzieckiem w przestrzeni publicznej, tej matce, która zmaga się z niedostosowaniem miasta do potrzeb opieki nad dzieckiem, z krawężnikami, z brakiem przewijaków, ale z drugiej strony przede wszystkim zmaga się z oceną, zmaga się z wzrokiem, z opiniami wszystkich dookoła, którzy uważają, że dla tego dziecka i dla tej matki najlepsze miejsce jest w domu, a nie na ulicy, a nie w restauracji, a nie na wydarzeniu kulturalnym.
6: I broń Boże, żeby karmiła w przestrzeni publicznej.
19: Broń Boże, właśnie dlatego jesteśmy po wydarzeniu Karmimy Piersią na Świdnickiej, w ramach którego zaprosiłyśmy matki karmiące piersią do tego, żeby wspólnie usiąść na krzesłach performatywnie w obecności przechodniów i nakarmić dzieci po prostu.
6: Wspomniałaś o tym właśnie, jak miasta są albo nie są przystosowane. A jak to wygląda we Wrocławiu z twojej perspektywy?
19: Ja jestem na świeżo, bo jestem mamą dwulatka i dla mnie to było odkrycie miasta na nowo. Dla mnie to były po prostu historie tych dni, kiedy ja się bardzo spieszyłam i przyjeżdżały 3 tramwaje wysokopodłogowe pod rząd. Albo kiedy wysiadałam z tego tramwaju, klinował mi się wózek i nikt nie był w stanie mi pomóc, a tylko rzucić komentarzem typu pani nie wie, że się z tramwaju wózkiem tyłem wysiada. Ja nie wiedziałam, robiłam to po raz pierwszy. To też były dla mnie takie trudne momenty, kiedy ktoś w restauracji wstaje i się przesiada do innego stolika gdzieś dalej, bo ja karmię piersią. Myślę, że ten spektakl jest takim właśnie naszym wspólnym głosem o tym, żeby zaznaczyć, że to jest nasza przestrzeń. Przestrzeń publiczna jest też przestrzenią dzieci, jest przestrzenią matek karmiących, matek z dużymi wózkami, matek nieogarniających, bo my nie musimy ogarniać cały czas. Potrzebujemy też tej pomocy.
20: Mamy też fajny feedback od osób, które nie mają tego doświadczenia rodzicielstwa w mieście, że odkrywa się przed nimi świat, który do tej pory był tuż obok, ale nie był widoczny. Ja na przykład, odkąd zrobiliśmy ten spektakl, inaczej parkuję, ale też naprawdę można, i teatr na to pozwala, wejść nie tylko poprzez dysputę intelektualną, ale to też poprzez metaforę i emocje w świat, którego nie znamy na co dzień.
13: Tym żyje Wrocław.
6: To powiedzmy trochę o festiwalu Femini City.
20: Najpierw zejdziemy do podziemi. Czyli zaczynamy od tego projektu, o którym mówiła Agnieszka, Zejście. To są wrocławskie kobiety, które opowiadają o doświadczeniach własnych kryzysów i razem zastanawiamy się, co w tym kryzysie można dla siebie odnaleźć. Zaraz po zejściu spotykamy się przy długim stole i odbędzie się dyskusja, która dopuszcza każdego do głosu, w której nie ma wyróżnionych panelistek. To jest dyskusja przy długim stole i to jest format, który sam się moderuje. Po prostu osoby, które chcą zabrać głos, zajmują miejsce przy stole. Tych miejsc ograniczona ilość. Jeżeli ktoś skończył mówić, zwalnia miejsce dla kogoś nowego i nie ma nikogo, kto moderuje dyskusję. Mamy natomiast wspólny temat i to są prawa kobiet na stół. Czyli rozmawiamy o tym, co wciąż nas dotyczy i mogłoby wymagać zmiany lub jest
19: przestrzenią jakichś naszych marzeń. Pytasz nas o to, jak my wybieramy te tematy. Jest szansa na doświadczenie całego kalejdoskopu tematów ważnych dla kobiet nie tylko u nas we Wrocławiu czy w ogóle w Polsce, ale dla Serbek, Słowenek, Francuzek, Węgierek mieszkających w Rumunii jako mniejszość. I te tematy są różne. Od młodych francuskich feministek, które ze swojej perspektywy zastanawiają się nad tym, czy w ogóle, ale też na jakich warunkach kobiety miałyby uczestniczyć w polityce i co to może przynieść. Spektakl, który współtworzyłyśmy ze Słowenkami, dotyczy właśnie kwestii menstruacji i menopauzy. Spektakl z Rumunii dotyczy kwestii przemocy domowej, a spektakl z Serbii negatywnych stereotypów związanych z kobietami, które prowadzą i klisz też kulturowych potem do przemocy na kobietach, a czasem nawet kobietobójstwa.
1: Staramy się te spektakle łączyć z wydarzeniami towarzyszącymi. Takim szczególnym dla nas punktem programu jest wieczór, kiedy w piekarni spektaklowi od pierwszej do ostatniej, czyli właśnie temu naszemu słoweńskiemu spektaklowi o menstruacji, towarzyszyć będzie otwarcie po raz pierwszy we Wrocławiu instalacji Czerwony Namiot Izy Moczarnej Pasiek. To jest taka ogromna konstrukcja namiotu stworzonego z prac wykonanych przez uczestniczki warsztatów menstruacyjnych. Ten namiot będzie scenografią spektaklu. Na koniec spektaklu on zjedzie w dół i zaprosimy publiczność do wejścia do środka, do udziału w takim symbolicznym kręgu menstruacyjnym, czyli do udziału we wspólnej rozmowie o menstruacji. Cały festiwal kończymy zaś w niedzielę po spektaklu Matkopolis Spacer po braku, czyli tym spektaklu o macierzyństwie w przestrzeni publicznej, w przestrzeni miasta, panelem dyskusyjnym, który poprowadzi Alina Szeptycka pod tytułem Uwidacznianie, gdzie wspólnie z zaproszonymi gościniami z różnych wrocławskich organizacji kobiecych czy równościowych, z działaczkami, z aktywistkami porozmawiamy o tych wszystkich tematach, które wymagają naświetlenia, a w drodze na spektakl i na debatę idąc korytarzem Instytutu Grotowskiego będzie można zobaczyć wystawę Fundacji na Rzecz Równości Szlakiem Dolnoślązaczek, czyli wystawy, która gromadzi portrety kobiet Dolnego Śląska, ważnych kobiet, działaczek, ale często działaczek, o których my nie wiemy. Znowu uwidaczniając te wizerunki.
19: My wielokrotnie spotykamy się z reakcjami nie tylko pełnymi wdzięczności, ale też takiego głębokiego poruszenia związanego z właśnie byciem szczerą w jakiejś szerszej wspólnocie. My pracujemy też z mężczyznami, ale często tworzymy społeczności tylko kobiece, w których pewne tematy i pewien sposób rozmawiania jest inny, ale też dbamy, żeby to była wzmacniająca kobieca społeczność. I łez, i emocji, ale też takich małych odkryć, które kobiety odkrywają same dla siebie. I to się wydarzy właśnie u nas w tej krainie kobietostan.
13: To warto wiedzieć o Wrocławiu.
6: Agnieszka Breslew jest też laureatką plebiscytu Wrocławianka Roku. Została doceniona za działalność artystyczną, bo jak argumentowała kapituła kilka lat temu, dzięki swoim projektom przywraca nadzieję i sprawczość osobom wykluczonym. A ja przypominam, że cały czas można zgłaszać kandydatury w tegorocznym plebiscycie Wrocławianka Roku. Można to zrobić przez specjalny formularz, a zgłoszenia są przyjmowane do 16 października.

0: Melo Radio Wrocław. Reklama. Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: bohaterów Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Strutyńska przy mikrofonie, a u nas będzie teraz o legendarnym stadionie Śląska Wrocław przy ulicy Oporowskiej, bo tam trochę zmian. Przy Oporowskiej ruszyła rozbiórka odkrytej trybuny i to dopiero początek prac. Mówi Tomasz Sikora z wrocławskiego magistratu.
5: Aktywnie we Wrocławiu.
6: 3982 miejsca, tyle było, tyle krzesełek przekazanych dolnośląskim klubom piłkarskim. No właśnie. Wielka tradycja tego stadionu, 77 rok, Mistrzostwo Polski, wielcy piłkarze także na tym stadionie, natomiast krzesełka posłużą w klubach, piłkarskich klubach tu okolic Wrocławia i samego Wrocławia i teraz bardzo proszę właśnie, żebyśmy te krzesełka symbolicznie, a nawet całkiem realnie wręczyli, bo mamy je przygotowane, także bardzo proszę prezesa Śląska, ale też dyrektora MCS-u o no takie symboliczne, nawet całkiem realne przekazanie krzesełek.
7: Słuchajcie, ja mam dziesiątkę.
8: No trochę to waży.
7: No ja wiem.
8: Dobrze byłoby na tym.
7: Dziesiątkę chcesz?
8: Tak jest.
7: Dobra.
6: Dziękuję bardzo.
7: Naprawdę to jest kawał krzesła. Niech służy, niech jest i niech pamięta tą historię Śląska.

0: możemy się pochwalić tym, że miejsca zostały przygotowane. Na pewno na kilkanaście sztuk miejsce się znajdzie.
1: Wojciech Lewera, Sparta Marszowice.
0: Przede wszystkim tym młodym, którzy dzisiaj mają zaledwie 4-5 lat, oni już w najbliższym czasie poznają historię tych krzesełek, bo na pewno z ich strony, jak wiemy, strony dzieci tak młodych, często pojawiają się pytania i na pewno jako pierwsi zostaną poinformowani.
2: Tomasz Kucharski, Sporting Wrocław.
3: Jako dziecko rodziłem na Oporowską i kibicowałem z tych krzesełek i tu panu Remigiuszowi i kolegom z liceum, bo tu Grzesiu Podstawek grał. Jakby teraz na Sporting Arenę trafią te krzesełka, no i zastąpimy ławeczki rozkładane na krzesełka z Porowskiej, także też osiedlowy sport będzie tutaj doceniony.
4: Łukasz Wójcik, dyrektor Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław.
5: Proszę opowiedzieć, jaki jest plan tych prac?
4: Mówimy tu o zewnątrz, tak, bo teraz tutaj stoimy koło naszej trybuny, tak, już historycznej. Chcemy ją rozebrać. W tamtym roku widzieliśmy drzewa tak naprawdę tutaj na całym kompleksie na Oporowskiej. Teraz rozpoczynamy. 16 września podpisaliśmy umowę z inwestorem, który te trybuny rozbierze z żelbetu i też z ziemi ten wał nasypowy będzie wyrównany. I chcemy to boisko poszerzyć o kolejną jakby funkcję sportową. Oczywiście to będzie też murawa zielona, naturalna. Takie też są wymagania i prośby od dyrektora sportowego WKS Śląsk Wrocław, bo to ma być przede wszystkim dom treningowy dla pierwszej drużyny, drugiej drużyny i Akademii Kobiet. I to chcemy zrobić. Mamy też plany związane przy ulicy Kruszej z boiskiem, które chcemy powiększyć, zrobić je, żeby one było pełnowymiarowe, miało wymiary 105x68. No i później sukcesywnie, w zależności od możliwości finansowych, tak naprawdę będziemy etapować i chcieć robić jeszcze kolejne etapy. Na pewno będziemy chcieć oświecić tą trybunę, która tutaj jest po prawej stronie zadaszona. Tam też chcemy zrobić sektor dla gości. Ten z tyłu wał od ulicy Kruszej też chcemy go rozebrać, żeby tam też zrobić funkcje też sportowe, żeby boisko miało trochę oddechu, nie było zadeptywane. W związku z tym będą takie poboczne rejony zielonej murawy do treningów motorycznych, szybkościowych, wydolnościowych dla piłkarzy.
5: Prace przy Oporowskiej, ile potrwają?
4: To zależy też od środków finansowych, jakie będziemy mieć, bo one nie są niestety te prace jakby tanie. Staramy się to etapować w zależności od środków, jakie miasto nam zapewni, jakie postaramy się pozyskać, tak to będziemy też etapować. Na razie tu jest taka pierwsza przymiarka, mamy jakąś koncepcję, która jest przemówiona, przegadana z dyrektorem sportowym Śląska, z Akademią Śląska Wrocław. Jakby zgadzamy się do idei tej koncepcji. No i teraz tylko środki finansowe nas jakby ograniczają do tego, żeby to robić, tak? No ale jak myślę, że w ciągu roku, dwóch na pewno tutaj będzie jeszcze więcej tej pracy pokazanej i będzie widać te efekty.
5: Te prace, co one zmieniają w treningach sportowców?
4: Tak naprawdę dodają im jakość, tak? No bo teraz to boisko jest jakby głównym miejscem treningowym i tutaj wszystkie treningi są robione. To boisko nie powinno być tak obciążone. One powinno pracować może 5 godzin dziennie, może nawet mniej. W związku z tym, no, polepszy się jakość treningów tak naprawdę i komfort przede wszystkim pierwszej drużyny i drugiej drużyny. No i też to boisko, będąc lepsze, będzie też lepsze do wykorzystania dla piłki nożnej kobiet, bo tutaj są mecze piłki nożnej kobiet rozgrywane, no więc polepszy się jakość i treningowa, i jakby obiektowa.
5: A w trakcie remontu?
4: W trakcie remontu tak to mamy zaplanowane, żeby oczywiście to boisko miało dalej swoją funkcję i mogły być rozgrywane treningi i mecze. Mamy to tak to zaplanowane z dyrektorem sportowym, żeby nie było żadnych takich zamieszań, żadnych jakichś kolidacji z treningami czy przygotowaniami do ekstraklasy, do dalszych rozgrywek.
5: Uspokaja pan też działkowców?
4: Tak, bo to są takie zawsze społeczne niepokoje, jeżeli coś tutaj rozbieramy. Różne były słowa, że tu jakiś deweloper, będą jakieś budynki budowane. Absolutnie to jakby dementuje. Ta funkcja sportowa, historyczna tego stadionu zostaje. Tutaj się nic nie zmienia i oczywiście nie będziemy ingerować poza teren, powiedzmy tutaj Oporowskiej 62, czyli działkowcy mogą spać spokojnie. Tutaj od strony Krupniczej też, od strony ulicy tutaj Kruczej też mogą ludzie spać spokojnie. Absolutnie nie będziemy ingerować poza teren tutaj sportowy obiektu.
5: Porozmawiajmy jeszcze konkretnie o finansach, to co już możemy powiedzieć.
4: Tak, teraz ta trybuna nas kosztuje prawie 3,5 miliona złotych, jej rozbiórka i wyrównanie tego terenu. Później jeszcze nie mamy wycenionych tych wszystkich prac dodatkowych, gdyż tak naprawdę trwały rozmowy z zarządem Śląska Wrocław, co tu konkretnie powinno powstać, więc teraz jest etap, mamy wstępną koncepcję, teraz będzie etap na projektowanie, na wycenianie i na etapowanie tych prac po kolei, no i żeby je po prostu wprowadzić i robić. To te pomysły, które żeśmy omawiali, one są jakby wystarczające dla Śląska Wrocław. Z dyrektorem Gruzińskim dość długo żeśmy rozmawiali, nawet parę godzin o tym temacie. Oni przede wszystkim potrzebują ten teren do treningów, tak? I żeby to boisko było odciążone i tamto treningowe. Właśnie te pasy dużej zieleni, ale naturalnej trawy, to jest potrzebne dla piłkarzy, to jest teraz nieodzowna sprawa. No to jest potrzebne, im to w zupełności wystarczy. No i oczywiście też myślimy może tam od ulicy właśnie Kruczej, żeby tam też powstał taki już osobny obiekt, osobny budynek, typowo dla drużyny pierwszej, tak? To są jeszcze marzenia, bo to oczywiście determinują środki finansowe, nic innego.

0: ale mamy też to w projektach, mamy to w jakimś tam etapie, w jakimś planie, żeby drużyna pierwsza miała tam swoje miejsce, swoją odnowę biologiczną, swoją salę żywieniową, a tutaj była drużyna druga, Akademia Śląska i dziewczyny. I chcemy zrobić dwa pełnowymiarowe boiska 105x68, a tą trybunę dla gości zamontować tutaj na tej trybunie zadaszonej, zamkniętej.
1: Rozmawiamy o przebudowie stadionu przy ulicy Oporowskiej. Wcześniej mówiło się, że to jest kwestia czasu, kiedy Śląsk przeniesie się na Nowe Żerniki, że tam będzie Akademia Śląska Wrocław. Co więc się zmieniło?
0: Nowe Żerniki, cały czas inwestycja trwa, tylko proszę zrozumieć, że tam jest kilka rzeczy, które się muszą połączyć. Teraz tam jest przestawiany słup wysokiego napięcia, tak? To nie jest od nas zależna inwestycja, to robi Tauron i wrocławskie inwestycje, tak? Tam też teraz w tym momencie jest kładzona jakby przez MPWiK woda, ścieki i dopływ wody, więc te rzeczy są od nas niezależne, bo to robi kilka jakby podmiotów naraz. Szczęśliwie przejmujemy teren budowy, już jest rozkładana tam kanalizacja pod ten pełnowymiarowe boisko z balonem, plus 4 boiska też pełnowymiarowe, więc to się już dzieje, to mamy zaplanowane, zabudżetowane i to się ma wydarzyć 2028 roku, więc te prace jakby idą równomiernie, co nie zmienia faktu, że Akademia jakby też tam swoje miejsce znajdzie. Rozmawialiśmy też na przykład o boisku pod balonem, czy tutaj jest sens to robić. Dyrektor stwierdził, że nie ma tego sensu tutaj robić, gdyż pierwsza drużyna z takiego boiska może kosztować może 3-4 tygodnie, może miesiąc w roku, więc nie ma sensu, jak takie boisko powstanie na Żernikach, więc ona będzie automatycznie do wykorzystania do pierwszej drużyny. Wyszło nam na to, że właśnie te rzeczy możemy zrobić, a dlaczego ten budynek dla pierwszej drużyny? Oni tu są na miejscu, oni tu mają swoje miejsce treningowe, to nie chodzi o budynek wielce rozbudowany, tylko taki, żeby byli osobno, jak to jest po prostu w każdych takich porządnych klubach europejskich. Ta pierwsza drużyna zawsze jednak ma swoje miejsce, to chodzi o taki budynek. Oporowska będzie tą bazą treningową dla pierwszej drużyny, jeżeli powstanie, bo to mamy też etapy, tak? Jeżeli powstanie na Nowych Żernikach ten element tych boisk dla pierwszej drużyny, więc one tam się przeniosą, ale zawsze mamy drugą drużynę, mamy Akademię Śląska Wrocław, więc tutaj to boisko na pewno będzie żyło i na pewno będzie wykorzystane. Dotacje jakby prowadziła Fundacja WKS Wrocław, bo takie były też konkursy w Ministerstwie Sportu i Turystyki, na takie mogła fundacja wystartować, wystartowała. W międzyczasie sprawy przejęło miasto, że tak powiem, i teraz MCS Wrocław znowu ponownie złożył wniosek do Ministerstwa Sportu, tym razem na konkurs strategiczny. Czekamy na rozstrzygnięcie, złożyliśmy dofinansowanie 20 milionów, czekamy na rozstrzygnięcie, zobaczymy, jaki będzie tego finał. Ten balon i te 4 boiska mają dofinansowanie z gminy Wrocław. Nie chcieliśmy też czekać, bo też jakby były jakieś obietnice, były o tym rozmowy. Wiadomo, to się już kilka lat przeciągało. No, Fundacja Śląska Wrocław miała takie możliwości, jakie miała. Wzięło to w swoje ręce miasto Wrocław. I też, żeby pokazać środowisku, tak, że my tylko nie mówimy, tylko też działamy. No, rozpoczęliśmy te prace. Okazało się, że w budżecie gminy znalazły się te środki, mogliśmy je zabezpieczyć, więc na dzień dzisiejszy ruszamy ze środkami gminnymi. Oczywiście czekając na rozstrzygnięcie w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
2: Ile gmina zabezpieczyła na to?
0: 39 milionów. Tak, na pełnowymiarowe boisko z szatniami. Tylko to nie są szatnie małe, bo to jest szatni, tam będzie 30 jakby pomieszczeń szatniowych. Oczywiście pełen węzeł sanitarny, pełen węzeł żywieniowy, jakby sale konferencyjne i tak dalej, to naprawdę będzie zaplecze szatniowo-sanitarne europejskie i plus 4 pełnowymiarowe boiska, no i to 4 boiska to jest prawie pół kilometra boisk, tak, jak to sobie policzy po 100 metrów, więc to już naprawdę robi wrażenie. Ja myślę, że to już naprawdę odciąży polską, może wrocławską piłkę nożną tak naprawdę, bo cały czas jest tych boisk mało, tak? I mając ten balon i te 4 boiska, czyli 5 boisk pełnowymiarowych, to naprawdę już pomożemy i WKS-owi, tak naprawdę, ale też klubom lokalnym, bo zawsze te kluby mają mało tych boisk i mają gdzie trenować.
1: Wracamy na ulicę Oporowską, gdzie ruszyła przebudowa stadionu, legendarnego stadionu Śląska Wrocław. Mówi były piłkarz, a obecny prezes klubu WKS Śląsk Wrocław, Remigiusz Jezierski.
3: Miałem tutaj rzeczywiście przyjemność 6 lat grać. Jak wjeżdżałem na Oporowską, to nie zapomnę, ciarki na skórze i włosy stawały dęba, więc życzę wszystkim, żeby ta historia dalej funkcjonowała z nami. Dlatego też, że w tych czasach już wszystko jest w social mediach. Tamte czasy jednak jeszcze muszą pozostać w naszej pamięci, w pamięci mieszkańców. Wielkich sportowców, wielkich piłkarzy, którzy z kibiców, z dzieci podających piłki stali się legendami, jak Tadeusz Pawłowski, jak Ryszard Tarasiewicz, jak Darek Sztylka, jak wielu innych piłkarzy. Zawsze też miło jest wspominać szersze grona i jubileusze, myślę, są dobrym do tego okazją. W przyszłym roku mamy 80-lecie i też zapraszam wszystkich byłych piłkarzy na liczne pewnie obchody. Rzeczywiście miałem tutaj przyjemność strzelić drugą bramkę w Ekstraklasie, ostatnią bramkę w Ekstraklasie z Zagłębiem Lubin w derbach w wicemistrzowskim sezonie, ale pierwsze 5 lat lat były nie zawsze łatwe, obarczone i awansem po 3 latach trudnych bojów, potem spadkiem, więc myślę, że takie jest życie nie tylko piłkarskie, ale właśnie i obiektów, i mieszkańców, że musimy też się wspierać w trudnych chwilach, a cieszyć tymi dobrymi. Faktem jest, że człowiek, który przeżył wiele, te emocje musi kontrolować. Wchodzi na stanowisko prezesa, cieszy się bardzo, ale musi też te emocje kontrolować. Podobnie z piłkarzem, który wchodził na tą murawę i widział rzeszę wspaniałych kibiców gromko dopingujących, choćby właśnie z tej trybuny. I podejrzewam, i zresztą też mogę to potwierdzić, jako kibic, który wiele razy z tej trybuny oglądał mecze, czy głównie rezerw Śląska w ostatnich latach, odkąd mamy Tarczyński Arena, no to wiemy, że tutaj tylko mecze towarzyskie pierwszego zespołu się toczą i mecze Centralnej Ligi Juniorów i drużyny kobiet zawsze z tej trybuny, przyznam, oglądałem, a nie z tej krytej, mecze te towarzyskie i Centralnej Ligi Juniora, choćby kibicując Jakubowi Jezierskiemu, ale więc tutaj na pewno sentyment, piękna pogoda, była okazja również się poopalać podczas tych meczów, żartobliwie mówiąc, ale poważnie, oczywiście oznacza to pewien przełom, wykorzystanie tej przestrzeni na rozszerzenie infrastruktury treningowej, tak żeby pierwszy zespół miał jeszcze lepsze warunki do trenowania. Jesteśmy w czasach, że marzyć o wielkich rzeczach można i rzeczywiście każdy mógłby powiedzieć, że chciałby, nie wiem, 16 boisk, prawda? No, my marzymy o tym, żeby dla Akademii Piłkarskiej Młodzieżowej też powstał obiekt, który rozbudowuje się na nowych Żernikach, który już powstaje i tam ta większa liczba boisk pewnie będzie spełniała oczekiwania Akademii. Tutaj zgadzam się, że jakbyśmy mieli 4 płyty pełnowymiarowe, trawiaste, też by nie było źle, ale takiego komfortu tutaj przestrzeni nie ma i postaramy się trenować z pokorą, że tak powiem, ale z pełnym profesjonalizmem, tak jak zresztą to się odbywało. Ale też w tym momencie zawsze będę tak trochę namawiał do tego, żebyśmy mieli to z tyłu głowy, że jeszcze w Polsce nie mamy warunków na to, żeby konkurować z najlepszymi na świecie w aspekcie infrastruktury i tego pełnego komfortu. Oczywiście każdy z drugiej strony powie, że ten pełen komfort nie jest w wielu miejscach na świecie i choćby na Bałkanach, prawda, nie mają takiej infrastruktury, a dobrze grają w piłkę, więc bądźmy, miejmy tutaj jakby taką równowagę w tym wszystkim i my cieszymy się, że niedługo będzie możliwość inaczej konstruowania jednostek treningowych, przenoszenia, prawda, tego ciężaru treningu nie na pełen wymiar tutaj boiska przy krytej trybunie, ale właśnie na przestrzenie poszerzone, które będą na miejscu choćby tej trybuny.
1: A to wyjaśniał prezes klubu WKS Śląsk Wrocław Remigiusz Jezierski.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
6: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
5: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Zacznę od fantastycznych wieści. Opera wrocławska odniosła wielki sukces w Warszawie podczas 20. już gali teatralnych Nagród Muzycznych imienia Jana Kiepury. Dolnośląska scena rozbiła bank. Tytuł najlepszego spektaklu roku zdobył balet Frida. Wrocławska opowieść o tej meksykańskiej artystce zdominowała kategorie taneczne i wizualne. Statuetkę dla najlepszej tancerki odebrała Karola Minardo za tytułową rolę Fridy. Nagrodzono również choreografię Anabel López Ochoa oraz kostiumy, wspaniale nawiązujące do meksykańskiego folkloru. Najlepszym śpiewakiem został Stanisław Kufliuk za partię Rodriga w Don Carlo, a Barbara Bagińska odebrała wyróżnienie za rolę Cześnikowej w Strasznym Dworze. Opera wrocławska rozpoczyna więc nowy sezon artystyczny z pozycją ogólnopolskiego lidera, z 5 nagrodami i wyróżnieniami na koncie. Rzućcie więc okiem na repertuar, żeby nie przepadły Wam spektakle, które są podziwiane w całym kraju.
4: Czas wolny we Wrocławiu.
7: A teraz zajrzymy do księgarni, bo te najmniejsze księgarnie i antykwariaty świętować będą w najbliższych dniach. Będą spotkania z pisarzami, artystami, poetami. A więcej o tym opowiedzą moi goście.
8: Grzegorz Czekański, Tajne Komplety.
5: Basia Jaworska, Antykwariat imienia Andrzeja Jaworskiego.
7: Jesteśmy w księgarni w Tajnych Kompletach i po raz piąty organizujecie festiwal małych księgarni.
5: Idea była prosta, no po to, żeby się skrzyknąć. Jest nas na tyle mało, bo każdy rok pokazuje, że się wykruszamy, że musimy się scalić i coś wspólnie zadziałać, żeby pokazać tej naszej społeczności wrocławskiej, która jest ogromna i chętna i świetnie współpracuje, że jesteśmy, że istniejemy, że robimy fajne rzeczy, że to nie tylko sprzedaż książek, ale też fantastyczne miejsce do spotkań, wymiany doświadczeń i takie miejsce, gdzie można naprawdę porobić dużo fajnych rzeczy.
8: Tak, idea festiwalu jest taka, żeby pokazać i przypomnieć ludziom o księgarniach i antykwariatach jako miejscach kolorowych, wesołych, mocnych i nie retro, vintage'owe, jakieś sztafarze tylko z książkami, ale miejsca, które też tworzą kulturę i są wrośnięte w tkankę miejską, tak? Czy to jest centrum handlowe Astra, Gondowianka, czy po prostu księgarnia działająca od lat przy ulicy Jedności Narodowej albo inne. Więc to jest taka wspólnota miejsc, które nie konkurują, po prostu tylko raczej wiedzą o sobie, bo jest nas na tyle mało, że myślenie o tym w kategoriach konkurencji jest zupełnie jakimś żartem, nie? My chcemy wysyłać sygnał ludziom, że te miejsca są ciekawe, ważne i że same też tworzą ciekawe wydarzenia.
7: Powiedzmy troszeczkę o magii tych miejsc, o tym, czym one się charakteryzują, dlaczego tak warto o nich pamiętać, warto do nich wpaść, zobaczyć, co się tam dzieje w tych właśnie małych księgarenkach.
5: Warto przyjść do tych małych księgarni, dlatego że tam pracują po prostu fantastyczni ludzie, bo tam nie tylko jest sprzedaż, zakup i wymiana pieniędzy, tylko tam jest rozmowa, wymiana doświadczeń, doradztwo. Tam można dotknąć książkę, można ją przejrzeć, zobaczyć, nacieszyć się nią, niekoniecznie kupić, ale za jakiś czas do niej wrócić, polecić to miejsce. To jest miejsce też spotkań. Nierzadko się zdarza, że wywiązują się bardzo fajne i wesołe dyskusje. U mnie spotyka się profesor ze swoim dawnym studentem i nagle są zachwyceni, że zupełnie na innym poziomie jest ta dyskusja. Więc to jest takie miejsce spotkań na mapie Wrocławia absolutnie niezbędne.
8: Sam chodzę po księgarniach, ilekroć dziś jadę po prostu po Polsce czy Europie i zawsze lubię ten klimat, te miejsca, tych ludzi, ale jednocześnie jako osoba, która prowadzi też tutaj jedną z księgarni, też widzę, jak mocno tego typu miejsca jak księgarnie przykuwają uwagę i też jakby kumulują takie osoby twórcze, które też jakoś są ciekawe świata, artyści, poeci, pisarze, jakby też ciągną do tego typu miejsc. A im jest ich mniej, no to tym jakby ta gęstość tych ludzi jest po prostu większa, tak? No bo jednak pula jest ograniczona. Także te księgarnie są miejscami, w których możemy spotkać kapitalnych ludzi, nie? I czy to jest artysta, aktor, czy po prostu ciekawy świata i książek odbiorca. I to jest też świetne. I księgarze, tak? Którzy sami potrafią wydobyć jakieś perełki, naprowadzić nawet na takie tropy, które się nie pojawiają od razu, wpisując prompt w chatboty, nie? Więc jakby tu jest przewaga ewidentna, po prostu chatbot wymienia, księgarze miażdżą AI i tu jest ewidentne. Ten festiwal po prostu to jest tylko taki czas, kiedy sztuczna inteligencja leży i kwiczy.
7: Któryś raz podkreślacie, że tych miejsc jest coraz mniej i rzeczywiście we Wrocławiu co jakiś czas słyszymy, że jakaś księgarnia upadła, że się zamyka albo że zmienia swoje przeznaczenie to miejsce. No, rozumiem, że rynek jest nieubłagany, tak? Że e-booki weszły, audiobooki weszły i weszły jakieś takie wielkie sieciówki. Jednak regulują to, jak ten rynek wygląda.
8: Rynek jest... Ja nie pamiętam czasów, które były dobre dla księgarni. Ja się pojawiłem, powiedzmy, kiedy był kryzys w 2008 roku i wtedy już było bardzo źle, nie? I potem było jeszcze gorzej, księgarnie znikały z planszy i tak dalej. Ale po prostu, no, oczywiście jest jakaś selekcja miejsc, które się utrzymały. Myślę, że też się utrzymują trochę z tego względu, że po prostu mają ofertę i są jakieś, mają swój profil, są miejscami ważnymi. Myślę, że to jest społecznie, czy to są księgarnie osiedlowe, jak księgarnia Bieskupin, czy księgarnia Lekturka, czy antykwariat przy Kuźniczej. Miejsca, które przykuwają i uwagę turystów i mieszkańców. Internet zmienił wszystko, tak? I chyba księgarnie są jednym z tych miejsc, które też mocno dostały w kość, ale to jest jakiś tam element tej całej opowieści. Trudny, ale nie jest najbardziej, powiedzmy, istotnym, tak? Także jest źle, no ale co z tym zrobić? No?
9: Chcielibyśmy tym festiwalem pokazać, że jesteśmy, że robimy świetne rzeczy, że tworzą razem z nami wspaniali ludzie, którzy, no ilekroć po prostu bez pieniędzy chcą z nami się w to zaangażować. Pokazujemy, że jesteśmy i tworzymy bardzo fajną społeczność. Jeśli mówimy, że to już jest 5. rok i my dalej funkcjonujemy i dalej przyciągamy tłumy, to znaczy, że nie jest tak źle, że ci ludzie chcą uczestniczyć w tym, że jest miejsce na to, żebyśmy funkcjonowali jak najdłużej i myślę, że to jest taka fiesta radości dla nas, tak raz w roku, że możemy się spotkać i razem poświętować i docenić te małe miejsca, bo jest ich coraz mniej, ale jeszcze jesteśmy.
7: To powiedzmy, co przygotowaliście?
8: Festiwal to taki worek, w którym są otwarte, z tego po prostu wylatują wydarzenia, które są, to są spotkania autorskie, koncerty, choćby na marokańskim instrumencie w księgarni, w centrum Arena. Dobór tych wydarzeń jest też taki, żeby możliwie szeroko przykuwać uwagę odbiorców i to będą też mocno nietypowe działania. Czy są to warsztaty, zrzeźbienia w księgarni hiszpańskiej, ciche czytania w księgarni przy Oławskiej, czy to jest gra w kinie Nowe Horyzonty, gdzie księgarz Wojtek zawsze wymyśla jakieś piekielnie trudne, ale bardzo fajne konkursy, jeśli chodzi o kino, wiedzę o kinie, o książkach i oczywiście spotkania z autorami. Księgarnia pod Arkadami ma kilka spotkań, na jednym z nich jest troje autorów, czyli takie właściwie no, całkiem spore to będą działania. Oprócz tego jakieś debaty, jedną z nich będzie spotkanie wokół książki Jak opodatkować miliarderów. Czyli słuchajcie, miliarderzy mogą się po prostu czuć zagrożeni po tej książce i po tej debacie. Także spektrum jest szerokie.
9: U nas z racji tego, że to jest antykwariat, no to spotkania z pisarzami jednak nie mogą się tak odbywać. U nas będzie wernisaż wyjątkowy, rzeźb Lenki Kubicy, która stworzyła serię Nową Wenus. To nietypowe podejście do kobiecego ciała, to takie troszkę więcej fałdek, troszkę więcej zwisającej skóry, mniej jędr na piersi. Chciałabym, żeby ta wystawa to był taki tylko pretekst do tego, żeby wspólnie z Lenką i z gościniami, które do nas przyjdą, porozmawiać o cielesności, o kompleksach, o samoakceptacji, o kulcie ciała, które cały czas gdzieś na nas wymusza to, że musimy być piękne. A co to tak naprawdę znaczy być piękną, idealną?
4: Ciekawe wydarzenie we Wrocławiu.
9: Zapraszamy na wykład takiego przewodnika, miłośnika historii Wrocławia, Mieszko Strzelczyka, pod tytułem Wrocław pod stopami. Chcemy zajrzeć wspólnie pod tym, co się kryje pod brukiem wrocławskim w kontekście zarówno schronów, jak i powracającej niczym bumerang dyskusji na temat metra. Wiemy, jak bardzo Wrocław jest pełen podziemi, tajemniczych tuneli, umocnień. Myślę, że dużo tajemnic zostanie zdradzonych, ale pewnie jeszcze dużo pozostanie ze znakiem zapytania. Będzie bardzo ciekawie.
8: Tajne komplety przygotowały właściwie 5 wydarzeń. Jedno są to głównie spotkania autorskie. Festiwal Miasto Mówi robi u nas spotkanie i to będzie spotkanie wokół książki na temat ośrodków czasowych PRL-u. Remontownia. Ciał i dusz. Temat myślę, że bardzo ciekawy. Taka podróż nie tylko sentymentalna, ale też po prostu opowieść o miejscach, ludziach. No i będzie można sobie ciekawostki różne przypomnieć. Spotkanie z Agatą Sikorą, kulturoznawczyni też, która z perspektywy społecznej opisuje też stres. Nie tylko jako zjawisko psychologiczne, ale też jaka jest jego funkcja społecznie. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe. Bardzo ciekawie to się też zapowiada spotkanie z Markiem Styczyńskim. Jest to osoba, która się zajmuje etnobotaniką i książka pod tytułem Ocalą nas małe drzewa. O tym, jak zatrzewienia i ciekawe gatunki drzew mogą nas ocalić. Marek jest też muzykiem, bardzo ciekawa postać. Jest współtwórcą Karpat Magicznych, więc to szczególnie polecam. Mamy tutaj całkiem solidną porcję wydarzeń. Kończymy 15 października spotkaniem autorskim, spotkaniem wokół książki Leszka Budrewicza, z którym też się połączymy. Mamy taką nadzieję. Z poetą, legendą opozycji wrocławskiej, dziennikarzem i taką kultową postacią. Także to będzie taki, myślę, że też mocny akord na koniec.
9: W księgarni Tak Czytam przy ulicy Oławskiej będzie ciche czytanie. To znaczy, że tuż po zmroku można przyjść nie dość, że ze swoją książką, ale też ze swoją poduchą, karimatą, ułożyć się w dogodnym miejscu i w wspólnym towarzystwie w ciszy poczytać książkę. Pewnie potem podzielić się wrażeniami. Każdy może przynieść swoją książkę, ale księgarnia oferuje tyle tytułów, że nawet jeśli ktoś zapomni, to będzie z czego wybrać. Festiwal Księgarni to doskonała okazja do tego, żeby przyjść, zazwyczaj już po zamknięciu danej księgarni lub antykwariatu, zobaczyć już w ciszy i spokoju, jak wyglądają nasze wnętrza, wspólnie spędzić czas z ludźmi, którzy naprawdę chcą podzielić się i własnymi doświadczeniami, i zainteresowaniami, opowiedzieć o swoich historiach. To taki moment, kiedy naprawdę możemy się spotkać. To nie musi być wielkie grono, ale parę osób i naprawdę spędzić wyjątkowy czas.
7: I coś, co chyba jest taką esencją, porozmawiać o książkach, o literaturze.
9: To jest doskonała okazja, żeby porozmawiać o książkach, doskonała okazja, żeby skłonić się do pewnych refleksji, nie tylko o książkach, ale i o sztuce. O tym, co się dzieje we Wrocławiu, o tym, jak dużo jest świetnych ludzi, o których tak naprawdę nie wiemy, a my właśnie wtedy otwieramy dla nich drzwi i oni przychodzą i mogą się pokazać i to jest doskonała okazja.
4: Co słychać we Wrocławiu?
7: Wrocławskie małe księgarnie i antykwariaty możecie oczywiście odwiedzać przez cały rok, ale festiwal potrwa do połowy października. Jak już o czytaniu mówimy, to we Wrocławiu cały czas trwa akcja Wrocław Czyta. To taki trochę festiwal literacki, taka akcja społeczno-edukacyjna, która ma promować czytelnictwo w stolicy Dolnego Śląska. Dlatego po Wrocławiu jeździ specjalnie oklejony tramwaj. Zaczytany tramwaj, a w jego wnętrzu pasażerowie mogą otrzymać darmowe książki, a także uczestniczyć w takich mini wydarzeniach literackich i spotkaniach autorskich. Miasto planuje też zorganizować rekord Guinnessa w czytaniu książek. Wydarzenie nawiązuje oczywiście do słynnego gitarowego rekordu świata, który od lat odbywa się we Wrocławiu.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
10: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
11: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
12: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. UFO, Gwiezdne Wojny, kosmos, ale też natura, rośliny. Takie hasła pojawiają się często przy opisywaniu budynków projektowanych przez Witolda Lipińskiego. Posłuchajcie, gdzie we Wrocławiu i gdzie na Dolnym Śląsku znajdziecie realizację jego śmiałych pomysłów.
4: Wrocławianie z pasją.
13: Michał Duda, Muzeum Architektury we Wrocławiu. Myśmy w tych latach 60. bardzo mocno poszukiwali siebie i trochę redefiniowaliśmy te ziemie, na które nie tak dawno znowu przyjechaliśmy i szukaliśmy jakichś takich ważnych rzeczy, które można dołożyć po to, żeby trochę po swojemu ukształtować krajobraz kulturowy. No i wśród tych wszystkich projektantów, którzy w to byli zaangażowani, był też Lipiński, który odstawał od nich zupełnie, bo po pierwsze zupełnie nie dał się wtłoczyć w taką produkcję masową architektury. On na początku swojej kariery zatrudnił się w Miastoprojekcie, ale jak miał zaprojektować blok mieszkalny, to powiedział, że to zupełnie projektowanie gołębników dla ludzi, to nie jest rzecz, w której on się widzi. No i zaczął projektować kosmos. Zaczął od swojego własnego domu Iglo, a później no było, chyba pojawiła się ta realizacja, która stała się dla niego przepustką, przynajmniej częściową, do takiej kariery przynajmniej polegającej na współpracy z wielkimi inwestorami. Tą inwestycją było oczywiście obserwatorium meteorologiczne na Śnieżce, czyli ta kompozycja z trzech dysków kosmicznych, które tam na najwyższej górze naszego regionu wylądowały. I chwilę po tym zaczęła się ta niesamowita przygoda pracy właśnie z przemysłem, z kombinatem Turoszów pod Bogatynią i z przemysłem miedziowym w Zagłębiu. I to było niesamowite w ogóle co do zasady, bo to potępiamy w Czambu tamte czasy, a one miały parę fajnych aspektów, między innymi chociażby taki, że wielki przemysł inwestował to, co zarobił, również w swoich pracowników. Tak właśnie powstał ośrodek w Rokitkach, ośrodek wypoczynku świątecznego.
1: Znalazłam takie porównanie z inną realizacją Lipińskiego, z domem Mir.
13: Mhm, tak, na wrocławskim Zaciszu, Zalesiu, mieszkańcy Wielkiej Wyspy po raz kolejny mnie skrytykują, bo ja nigdy nie pamiętam, gdzie kończy się jedno, zaczyna drugie. Tak, on jest bardzo podobny, on też jest taką, w przeciwieństwie do Igla, który jest taki bardzo monocentryczną kopułą, która pod jednym sferycznym dachem koncentruje wszystkie funkcje domu. Zarówno Mir, jak i obiekty w Rokitkach są raczej obiektami podłużnymi, jakby takimi budowanymi z zestawienia kolejnych prefabrykowanych lub odlewanych na miejscu odcinków paraboloidy. No, ale wystawa, którą pokazywaliśmy, publikacja, której towarzyszyła, pokazuje, że wyobraźnia Lipińskiego była nieskończona, jeśli chodzi o te cienko powłokowe formy sklepione, bo każda z nich w pewien sposób jest jakoś unikatowa pod względem konstrukcyjnym, plastycznym, architektonicznym. No, myślę, że to jest w ogóle super, że tego Lipińskiego my już trochę znamy, a ciągle jeszcze można go odkrywać, bo Legnica to jedno, ale z Legnicy już niedaleko do Lubina, a tam wśród krzaków dawnego Małomickiego Zalewu znajduje się jeszcze jedna pozostałość po twórczości Lipińskiego, tym razem w ogóle nie sklepiona, bo jest to taki brodzik z pięknymi wysepkami, wspaniałą fontanną, brodzik już dzisiaj bez wody, ale w dalszym ciągu można się zachwycić tą pozostałością dawnej cywilizacji porzuconą gdzieś w krzakach.
1: A wymieńmy te wrocławskie realizacje Lipińskiego, to jest wspomniane Iglo, Mir.
13: We Wrocławiu mamy jeszcze jeden, tak zwany Grzybek przy ulicy Wyścigowej, czyli przy takim reprezentacyjnym punkcie wylotu z Wrocławia w kierunku węzła autostradowego. Największy, najbardziej skomplikowany pod względem konstrukcyjnym, bo to jest faktycznie przestrzenna kopuła odlana z żelbetu. No i tyle. Projektów było troszkę więcej. Udało się zrealizować 3. Myślę, że i tak jesteśmy ewenementem na skalę świata, jeśli chodzi o odwagę inwestorów i projektanta z tego czasu domów jednorodzinnych. Nigdzie indziej, poza może Felixem Candelą w Meksyku, tego rodzaju architektury w takim natężeniu nie da się doświadczyć. A gdy dołożymy do tego Rokitki, Śnieżkę i jeszcze Małomicę, to okazuje się, że jesteśmy światowym centrum architektury kosmicznej tu właśnie na Dolnym Śląsku.
1: Architektury kosmicznej i bioklimatycznej.
13: Tak, ten bioklimatyzm, w ogóle ten kosmos to jest taka rzecz, którą my trochę doklejamy do Witolda Lipińskiego, bo on też posługiwał się w nim w sposób instrumentalny, bo w jednym wywiadzie potrafił nawiązać właśnie do czasów związanych z podbojem kosmosu i tymi inspiracjami, a w drugim potrafił powiedzieć, że to jest raczej powrót do najbardziej pierwotnych form architektury, kiedy ona jest jaskinią, jamą i w ten sposób łączy się z tymi paraboloidami, które on stosował.
1: Ale sam nie mówił, że robi kosmiczną architekturę?
13: Zdarzyło mu się, ale myślę, że to nie było dla niego najważniejsze. Najważniejszy był eksperyment i zawsze ten eksperyment miał jakąś dodatkową warstwę. No, we Wrocławiu kopuła powstała też trochę dlatego, żeby jego własna kopuła domu własnego powstała z jednej strony dlatego, żeby trochę oszukać normatyw, ponieważ pod kopułą można zmieścić relatywnie dużo powierzchni mieszkalnej na niewielkiej powierzchni, a niewielka powierzchnia warunkowała dostanie kredytu mieszkaniowego, więc to było ważne. Poza tym kopułę dosyć łatwo zbudować z cegły, a cegła rozbiórkowa to jest ten materiał, który posłużył Lipińskiemu do stworzenia jego własnego domu. Czyli mamy tutaj takie z jednej strony grzebanie w przeszłości po to, żeby wymyśleć formę, która kojarzy się tylko i wyłącznie z kosmosem. Te spotki ze Śnieżki, które my lubimy nazywać właśnie latającymi spotkami, one z kosmosem mają tyle o ile wspólnego, raczej z aerodynamiką, bo Lipiński był zapalonym pilotem szybowcowym. Latał pod Jelenią Górą wielokrotnie i wiedział bardzo dobrze, że stawiając cokolwiek na szczycie tej góry, trzeba budować coś, co jest odporne na niemal huraganowe wiatry. I tego rodzaju opływowe formy idealnie spełniały te kryteria i były to już wystarczające preteksty do tego, żeby zacząć eksplorować tego rodzaju formy i ich wszelkie zalety, bo jest ich dużo więcej. I ten bioklimatyzm, który stał się jedną z, no, brzydko mówiąc, obsesji w późniejszym etapie twórczości Witolda Lipińskiego, zaczął się już w domu własnym, bo dom własny, czyli Iglo, było domem też eksperymentalnym, w którym on badał, jak na przykład przykład rozkłada się ciepłe i zimne powietrze, jak wygląda cyrkulacja, ale też jak wpływa na domowników fakt, że pod tą kopułą wprowadza się bardzo dużo roślin, które nie tylko dekorują wnętrze, ale wraz z tym wszystkim, co żyje z roślinami w ziemi, wśród ich korzeni, zmienia się, że tak powiem, biologiczna aura budynku po to, żeby, co też wpływa bardzo pozytywnie na ludzi, ponieważ wiemy to już dzisiaj doskonale, że nie ma nic gorszego dla człowieka niż superhigieniczne otoczenie i to współistnienie z naturą takie wprost, że układ, że ziemia, że owady, że bakterie towarzyszą nam na co dzień, jest bardzo zbawienne dla naszego zdrowia. On to później rozwijał i już w trakcie badań i tworzenia wystawy poświęconej tym kosmicznym formom odkryliśmy dom położony niedaleko Łodzi, w Łasku Kolumnie, który zupełnie nie przypomina latających spodków, ale za to jest trochę późniejszym budynkiem zaprojektowanym przez Lipińskiego, który jest takim domem, który składa się w połowie z części mieszkalnej, a w połowie ze szklarni, po to właśnie, żeby te produkcje żywności, ale też życie w otoczeniu zielonym zespolić w taką jedną strukturę, w której w zasadzie cały czas jest się w zielonym otoczeniu. Salon jest szklarnią, jakby żyje się w otoczeniu zieleni. To się oczywiście udało tak, jak mogło się udać w latach 60., czyli szklarnia nie miała odpowiedniej izolacyjności cieplnej, nie udało się zrealizować paneli solarnych, które zaprojektował wtedy już Lipiński w latach 80. i nawet podjął współpracę z przemysłem, który miał mu je wyprodukować. Nie udało się zainstalować pompy ciepła, którą dla tego domu wymyślił Lipiński w latach 80., no ale dobrym zrządzeniem losu nowi właściciele zamierzają ten projekt rozwinąć i może ten niedokończony prototyp w końcu kiedyś zacznie działać tak, jak wymyślił go 40 lat temu Lipiński. Także możemy mieć pewność, że wyprzedził nasze myślenie o architekturze o dobrych kilka dekad.
1: Przenosimy się teraz do ścisłego centrum Wrocławia, gdzie na ulicy Świdnickiej, tuż przy samym rynku, mieści się żyjnia BWA Wrocław, bo nie każdy wie, że za darmo można tam ciągle oglądać dzieła sztuki, ale można też odpoczywać.
4: Do zobaczenia w galerii.
14: Żynia to jest eksperyment, ale też miejsce, które działa teraz pod tą nazwą, dawna Galeria Design BWA Wrocław. Katarzyna Roy, dyrektorka programowa BWA Wrocław. Tam w 2019 roku otworzyliśmy taką małą eksperymentalną komnatę o nazwie Żynia i jej celem wówczas było stworzenie takiej możliwości do prezentowania dzieł sztuki, które nie są obiektami, tylko mają na przykład formę zapachu, są dźwiękiem, są nastawione na choreografię, na dotyk. I Żyjnia jako wystawa sytuacja, eksperyment i miejsce bazuje na doświadczeniach wtedy wypracowanych. Jest to przestrzeń, którą otworzyliśmy w 2026 roku w styczniu.
1: Ścisłe centrum miasta też zachęcacie w witrynie, żeby tu zajść, zobaczyć te dzieła sztuki, ale też odpocząć.
14: To jest taka też już nasza tradycja, która bardzo mocno nawiązywała do doświadczeń związanych z pałacami zdrojowymi. To jest taka typologia budownictwa bardzo charakterystyczna dla Dolnego Śląska. Mamy bardzo dużo pałaców zdrojowych. No i sięgnięcie właśnie po takie tradycje senatoryjne w doświadczeniu galeryjnym ma nam pomóc właśnie rozbroić tą taką trochę napiętą sytuację, która panuje w galerii. No i wyobraziliśmy sobie, że przez to, że galerie sztuki jako instytucje nie są miejscami bardzo mocno odwiedzanymi. Nie będę tego porównywać na przykład do muzeów, mówię bardzo o takiej klasycznie galerii sztuki, że to są miejsca, które są zazwyczaj, chociaż pełnią bardzo ważną funkcję społeczną, to nie są aż tak bardzo odwiedzane i wyobraziliśmy sobie, że to jest taki dobry motyw, żeby wykorzystać to i stworzyć takie warunki też dla wytchnienia ludzi, którzy poszukują ucieczki od gwaru miasta albo potrzebują schronienia, bo na zewnątrz jest bardzo gorąco, a tu jest przyjemnie i chłodno i jest woda i potrzebują na przykład odsapnąć właśnie w centrum miasta. No ale też wierzymy w to, że to ma duży w ogóle wpływ na to, jak ludzie odbierają dzieła sztuki, jak odbierają sztukę.
1: To tak w detalach, jak jest w Żyjni? Jakie są tu te elementy związane z wypoczynkiem? Czy to jest właśnie taki podział, że po prawej stronie pomieszczenia wypoczywamy, po lewej oglądamy dzieła sztuki?
14: Nie. Wszystko tutaj jest wymieszane ze sobą i też bardzo nam zależało na tym, kiedy pracowaliśmy nad programem funkcjonalnym tego miejsca w ramach remontu, żeby też trochę namieszać w ogóle w takich przestrzeniach, które są tylko dla widzów, a które są tylko dla zespołu i stworzyć dużo możliwości poukrywanych w całej przestrzeni. Ale mamy też takie przestrzenie, które są stricte na stałe zaprojektowane pod wypoczynek. Siedzimy teraz na pracy, która jest pracą, z obiektem artystycznym stworzonym przez artystkę Martę Niedbał. Jest to siennik, który wypełniony jest sianem, ale też jego taki, no, cała forma jest wyszyta przez Martę i ma raczej formę taką, patrzymy na nią z jednej strony jako na formę rzeźbiarską, z drugiej strony na obiekt artystyczny, a z trzeciej strony właśnie na obiekt artystyczny, które można doświadczać całą powierzchnią swojego ciała, bo są tutaj ludzie, którzy mają już taką rutynę, że przychodzą odsapnąć sobie, czasem uciąć sobie krótką drzemkę. To jest w ogóle najcudowniejszy taki moment, kiedy widzisz człowieka, który jest, no, nie znasz go osobiście, ale widzisz, jak w przestrzeni, z którą pracujesz, sobie odpoczywa i sobie na przykład śpi. Czasem w towarzystwie też innych obcych ludzi, więc samo to jest dosyć przyjemne. Ideą tego, w jaki sposób pracujemy z artystami i z obiektami artystycznymi, przywodzi też taką tradycję starych salonów. W Breslau, we Wrocławiu też taką bardzo żywotną tradycję, czyli takich spotkań, które nie mają charakteru takiego bardzo oficjalnego, a bardziej taki półoficjalny, czyli żyjnia ma w sobie jakiś taki element udomowienia. Wchodzisz jako widzka, widzisz, że są obiekty, które mogą zdradzać ci, że jest to trochę jakaś taka przestrzeń bardziej domowa, jest miejsce do spania, jest miejsce do wypoczynku, jest taki kącik z fotelami, ale prace artystyczne w jakiś sposób, i taką naszą intencją jest to, żeby te prace artystyczne nie były prezentowane w takim stricte galeryjnym anturażu, tylko żeby właśnie tworzyły wrażenie jakiegoś takiego dziwnego salonu, wnętrza domowego, czegoś, co ma też w jakiś sposób zmienić odbiór dzieła sztuki, nie jako czegoś, co jest takie bardzo uświęcone i bardzo takie wyabstrahowane, ale bardziej w ogóle pokazując też taką bardziej miękką, bliską relację pomiędzy odbiorem właśnie w takim domowym anturażu niż w galerii sztuki.
1: Po szykowanym otwarciu nowej siedziby BWA Wrocław przy ulicy Kolejowej, Żyjnia ma pozostać galerią z programem osobnym, ale też w jakiś sposób nawiązującym do tego, co dzieje się właśnie przy Kolejowej.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
15: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
16: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
17: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Nie ma dużo w Polsce takich inicjatyw jak ta, o której teraz będę Wam opowiadać. Galeria Art Brut i Pracownia Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej powstały, by prezentować i promować twórczość osób z niepełnosprawnością umysłową i z zaburzeniami psychicznymi. Działają w ścisłym centrum Wrocławia, na neonowym podwórku przy ulicy Ruskiej i zabieram Was teraz tam.
18: Co jest grane we Wrocławiu?
1: Czemu siedzimy w pakistańskim biurze?
19: Nie, to takie skojarzenie, pakistański office, że tak po prostu małe pomieszczenie, właśnie całkowicie niereprezentatywne, pełne pracy, szaleństwa, telefonów, nie wiem, skanów, maili. Tak mi się skojarzyło po prostu, ale to na plus, bo galeria jest dosyć duża, na ile może być, a biuro jest malutkie i ciasne. To chyba dobrze świadczy o pracownikach.
1: No właśnie, tak tu jest na co dzień, tak intensywnie?
19: No, praktycznie codziennie się coś dzieje, ale też są czasami wyjścia, czyli spotkania z twórcami, różne konsultacje, przygotowania do wystaw, przygotowania do różnych projektów, plus dużo jakby też na zewnątrz, bo wewnątrz się dużo dzieje, ale też bardzo dużo rzeczy się jakby jest realizowanych też poza galerią, na zewnątrz.
1: Co znaczy?
19: No, to znaczy wystawy różne zewnętrzne albo uczestnictwo w akcjach.
1: Przejdźmy może teraz do tego momentu, od którego powinnam zacząć, to znaczy poproszę o przedstawienie się.
19: Jacek Zachodny, współtwórca Galerii Art Brut.
1: W którym roku powstała?
19: 2009 był.
1: A jaka idea stoi za Art Brutem? Jak zrodził się pomysł?
19: Moja partnerka życiowa, szefowa Stowarzyszenia Świat Nadziei, Agnieszka Chojnacka, ona pracowała po prostu w systemie też szkół specjalnych. Poznawała różnych ludzi, też rodziców, i wszyscy sobie zdawali sprawę, że to jest taka jakby, że często to jest taka fabryka osób niepełnosprawnych po prostu, i że to jest jakby za mało po prostu jak na życie osób z niepełnosprawnościami, że taki system, często nie będę ukrywał, w jakiś sposób opresyjny, niedostosowany indywidualnie do każdej osoby. No i po jakby zakończeniu pracy grupa rodziców i właśnie Agnieszka Chojnacka, jeszcze Ola Błoch, która pracowała, Zofia Zacharska, mama tutaj jednej z autorki, próbowali wymyśleć jakby ten sposób, co mogłoby być taką rzeczą, żeby indywidualnie potraktować, żeby jakby pracować z osobami z niepełnosprawnościami tak jakby na poważnie, no. Nie tak, żeby odbębnić tam coś, tylko na poważnie, żeby potraktować ich jako pełnoprawne w ogóle osoby, które mają swoje myśli, swoje zdanie i swoje mocne drogi życiowe.
20: Więc tak, mam na imię Daniel Stachowski. Przychodzę do galerii Art Brut. Cóż, zajmuję się, robię karykatury, rysunki, maluję też obrazy. Moje prace były też tu wystawiane kilka razy. Na pewno jest to takie miejsce bardzo ciekawe. Takie jedno chyba z tych miejsc, gdzie tworzy się taką sztukę, która naprawdę jest niezależna, nie powiązana z niczym. To ma też taki klimat swój, to miejsce, tak? Oni zaczynali od zera, ja to trochę później przyszedłem, tak? Ale też zaczynali od zera, to co różni przychodzili. I tak już zostało, tak?
19: Bo sztuka daje taką możliwość języka, szczególnie sztuki wizualne, gdzie na przykład jak się nie mówi, a się pokazuje sztukę, to można się wypowiedzieć, prawda? No bo osoba z niepełnosprawnościami, która na przykład jeszcze tego nie mówi, są tutaj takie osoby, lub mówi bardzo sporadycznie, czyli jest pozawerbalna, no to praktycznie jest taka skazana właśnie na te szkoły specjalne, a później jakieś, no nie wiem, no ciężkie sytuacje, a tutaj poprzez to, że jest też bardzo duży przepływ ludzi, czyli sceny współczesnej artystycznej, bardzo dużo na wernisaże, na różne wydarzenia, przychodzi tu artystów też między innymi, czasami przychodzi bardzo dużo ludzi z różnych środowisk, to nagle się okazało, że ktoś, kto nie jest werbalny i kto jest z niepełnosprawnością, może przekazywać bardzo poważne treści, które są dyskutowane i komentowane.
21: To, co możemy zobaczyć tutaj, jest po prostu autentyczne. Ona naprawdę wypływa z bardzo głębokiego poczucia odrębności. Katarzyna Kaczorowska, wiceprezes Stowarzyszenia Świat Nadziei. Ja zawsze, jak rozmawiam o Art Brucie, to przywołuję pracę takiego, no, mężczyzny, Andrzeja Niedźwieckiego, który pracuje wykonując takie obiekty rzeźbiarskie, przestrzenne z drutów. Ma taką dysfunkcję, ma problemy z chodzeniem, te nogi są dla niego takim istotnym punktem odniesienia, bo ma kłopoty fizyczne dosłownie. I bardzo często w tych jego pracach te takie jakby kolumny przywodzące na myśl nogi gdzieś tam się powtarzają. I jak się tak zastanowić, to tu jest mnóstwo przestrzeni do rozmów, bo te bariery na przykład powodują, że odmawiamy takim osobom prawa do intymności. Odmawiamy im prawa do uczuć. jeżeli w ogóle, to uznajemy, że mogą kochać rodziców, ale nie mogą się zakochać w kimś, no bo przecież no nie mogą wejść w związek, no bo z tego związku będą dzieci, które będą niepełnosprawne. No, jako społeczeństwo nie akceptujemy takiej sytuacji. To pachnie niestety eugeniką, żeby była jasność. Więc tu jest dużo takich kwestii, które są bardzo ważne. No, dziewczyny często nawiązują do takiego w swoich pracach. Bardzo ważnym motywem u artystek jest głód miłości, głód uczucia. Wendy na przykład, to jest taka kultowa jej praca, zrobiona na Expo we Włoszech, i to jest tort weselny. Ona jest fanką koloru różowego, zbiera wszystko, co jest różowe, robi obiekty przestrzenne, i ten tort weselny, ten obiekt, to jest coś, czego ona nigdy nie doświadczy, bo ona nigdy nie będzie miała swojego własnego wesela, nie wyjdzie za mąż. I pisze wiersze, i dla mnie takim wstrząsającym wierszem, który ona powiedziała, to jest nagrane zresztą w materiałach galerii. Ona ma bardzo charakterystyczne ery, charakterystyczne dla osób z zespołem Downa, kiedy mówi: jestem różowym tortem, możesz mnie zjeść. Możesz mnie zjeść łyżeczką, jestem różowym tortem. I to jest tak poruszające, bo to nam pokazuje, jak dopuszczamy pewne rzeczy, jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi, ale równocześnie bardzo wiele im odmawiamy, bo nie traktujemy ich jako równych sobie, bo uważamy, że ich dysfunkcje, czy inny sposób postrzegania świata, czy to, że nie zawsze potrafią wyartykułować to, co my byśmy chcieli usłyszeć, daje nam prawo do tego, żebyśmy my decydowali, co im wolno, a czego im nie wolno.
1: Galeria Art Brut, bo to o niej teraz opowiadamy, organizuje wystawy, spotkania autorskie, stworzyła też w centrum Wrocławia liczącą już kilkaset prac, kolekcję dzieł sztuki określanej jako Art Brut i Outsider Art.
18: Do zobaczenia w galerii.
19: Każdy ma tutaj bardzo indywidualny swój styl w obszarze też tworzenia, ale też w obszarze bycia, kontaktu, myśli. Całkowicie to są bardzo duże indywidualności tu wszyscy twórcy z bardzo charakterystycznymi stylami tworzenia też między innymi, ale też i podejścia do życia. Czyli myśmy postawili na kontakt i obsługę. Obsługa to może jest złe słowo, ale tak, na taką obsługę indywidualną po prostu.
0: Nazywam się Krzysztof Tarnowski. Jestem grafikiem, malarzem, plastykiem. Ja rysuję, obserwując codzienność. Codzienność, że nie tak jak przy komputerze w ogóle, tylko jeszcze jedna kartka i potem wyobrażenie ludzkie, uczucia, emocje. Bardzo poważne.
1: Całe historie tutaj są w tych pracach.
0: Tak.
1: A co panu daje w twórczości, ale też tak jako człowiekowi przychodzenie, bycie tutaj w Art Brucie?
0: Jest to tutaj spotkanie z przyjaciółmi, ale też nabranie doświadczeń kolejnych wystawek. Na przykład wystawa, którego była Zwierzęce Instynkty. Ja się głowiłem, jak to przedstawić zwierzęce śmierć. Że czasami to my jesteśmy, my ludzie niszczymy planetę, a nie robimy coś dobrego.
1: Jak to tutaj wygląda? Jak wygląda ta codzienność tutaj?
20: Tutaj właściwie ja tu przychodzę rzadko teraz, ale póki mogłem, to przychodziłem i to samo pracowali, robili swoje pracę, tak?
1: Ale to jest tak, że pracuje się w grupie, pod okiem kogoś?
20: Kiedy ja jeszcze, wie pani, przychodziłem tutaj regularnie, to zawsze rozstawialiśmy stół, gdzie zawsze przy stole pracowało, tak? Cenne jest pracować po prostu z takimi, którzy też tworzą podobną sztukę, tak? Bo to nie są zwani celebryci, za którymi nie przepadam oczywiście z wiadomych powodów, bo nie przepadam za celebrytami. Tylko to są prawdziwi twórcy.
1: Jak wygląda codzienność Art Brut?
21: No to są przede wszystkim warsztaty. Często są tematyczne, one są przygotowaniem do kolejnych wystaw. To jest taka przestrzeń ekspresji, gdzie można się wyrazić.
1: Takie mam wrażenie, jak wszyscy tutaj opowiadają, z którymi rozmawiam, że artyści są tutaj długo w Art Brucie, że nie jest tak, że przychodzą i znikają zaraz. Jak oni tutaj trafiają?
21: Trafiają poprzez, powiedziałabym, taką po prostu pantoflową trochę, bo to środowisko blisko rodziców dorosłych niepełnosprawnych z niepełnosprawnością intelektualną. Ono się zna, ono funkcjonuje w mieście w różnych obszarach, na warsztatach terapii zajęciowych, więc ci ludzie się znają i przekazują sobie nawzajem informacje. I generalnie ta współpraca z artystami, bo takiej formy trzeba używać, jakiego określenia, ona rzeczywiście jest wieloletnia, ale to wynika właśnie z tego, że tutaj no naprawdę tak jest, że oni mogą wyrazić siebie, że to nie jest tak, że przychodzimy, mamy kartkę papieru i teraz będziemy kolorować, żeby opanować ruch ręki, żeby się jakby zmieścić w tym obrazku, który jest, bo to wtedy rozwijamy jakieś umiejętności manualne, bo one mogą być na przykład ograniczone, tylko to jednak jest ćwiczenie trochę innego rodzaju, ono jest bardziej emocjonalne, intelektualne. To jest jednak wyrażenie samego siebie i szukanie w sobie i to jest bezcenne doświadczenie, bo się okazuje, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną mamy naprawdę bardzo dużo do powiedzenia.
19: Tak, o, część osób też pracuje, po prostu pracuje, no tak jak artyści, czyli czy są w domu, czy są gdzieś na jakichś innych miejscach, to jednak cały czas planują, mają swoje taktyki artystyczne, czyli na przykład niektóre osoby tu przychodząc czasami przynoszą całą torbę prac swoich z ostatnich 2 tygodni na przykład, czyli tak o, pracujemy oglądając prace, które powstają, rozmawiając o nich. Wystawy są zawsze poprzedzane kilkoma co najmniej spotkaniami z dyskusją, czyli że wszyscy siedzą, wiadomo, osoby niewerbalne jakby no mniej uczestniczą w dyskusji, ale też jest sporo osób bardzo werbalnych, wszyscy są jakoś tak się wspierają, no i są naprawdę takie poważne jakby dyskusje. W przypadku osób z niepełnosprawnościami te odkrycia takie, że się jest innym, to one też tak przychodzą czasami. Czasami są bardzo brutalnymi odkryciami. Tu mamy też twórczynię niesamowitą, która bardzo długo zapytywała też w swojej poezji, to jestem ja, jest wiele, wiele mnie, zmieniam się, staję się kobietą, w sensie, ale jednocześnie obserwacja świata na zewnątrz, ten świat jakby do końca nie akceptował tego, tej przemiany, czyli jakby nie szło za tym wspaniali chłopcy na motocyklach, czyli też mieliśmy takie prace bardzo auto wewnętrzne, czyli fotografowanie pewnych zmian w swoim ciele. No ogólnie jakby przyjmujemy całe spektrum tego wszystkiego, z czym jakby pojawia się no tak, całe jakby spektrum tych wszystkich i problemów, i działań. Jakby przyjmujemy to, bo tym jakby się zajmujemy tutaj. Nie?
1: Wrocławska Galeria Art Brut współpracuje z uznanymi artystami, ale też z różnymi instytucjami. Ich lista jest naprawdę długa, a wśród nich są galerie z Berlina i Poznania, teatr w Lublinie czy Fundacja z Drezna.
4: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Kiciu,
3: a?
2: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
22: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
22: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
22: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
4: O reklamie.

0: słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.
1: Przy mikrofonie Urszula Salamon zaczynamy audycję Miasto Młodości. Porozmawiamy dzisiaj o akademikach. Dla jednych są synonimem imprezowej miejscówki, dla innych być albo nie być na uczelni. W Polsce obecnie jest ponad 1 200 000 studentów. Uczą się na 359 uczelniach, a na miejsce w uczelnianym akademiku może liczyć jedynie mniej niż 10% studentów. Sytuacja dużo gorsza jest między innymi w Poznaniu. Tam jedynie 5% studentów może liczyć na zakwaterowanie w domu studenckim. Z tego też powodu porozmawiamy dzisiaj ze studentami z Poznania właśnie, z reprezentantami samorządu studenckiego. Zapytam ich o to, w jaki sposób tak mała liczba miejsc w akademikach wpływa na studenckie życie.
2: Są ze mną reprezentanci samorządu studentów UAM, Lucja, Jakubus, Patryk Stefańczyk i Wojtek Krzyżanek. To od Wojtka zacznijmy. Cześć!
3: Cześć!
4: Cześć, witam!
2: Cześć! Ile w tym momencie brakuje miejsc dla studentów w Poznaniu w akademikach?
3: Tych miejsc powinno być bardzo więcej. Co jest też ciekawe, liczba miejsc w akademikach spada. Spada dużo szybciej niż liczba akademików, które posiada uczelnia. I ona wynika z faktu, że tak jak kiedyś akademiki były wielopokojowe, ludzie mieszkali na przykład w 4 osoby w domu studenckim Hanka, teraz większość pokoi jest jednoosobowa, rzadko zdarzają się dwupokojowe mieszkania. To podwyższenie też standardu w zakresie łazienek czy kuchni też zmniejsza liczbę dostępnych pomieszczeń i obserwuje się pewien trend, że z jednej strony w skali ostatnich 20-30 lat drastycznie rosła liczba studentów, a z drugiej strony spadała liczba miejsc w akademikach z tego względu, że podnosi się standard. Nie ma już teraz tego piku, jeżeli chodzi o liczbę studentów, które przypada na jeszcze 15 lat temu, było ich dwa razy więcej na uniwersytecie, teraz jest prawie 27 tysięcy się szacuje, natomiast wtedy było to ponad 50 tysięcy studentów UAM. Tych miejsc było wtedy też więcej, natomiast ich liczba systematycznie spada. Formalnie na papierze widać pewną tendencję wzrostową, jeżeli chodzi o dostępność do akademików, no bo jest coraz mniej studentów. Natomiast to nie jest rozwiązanie tego problemu, które powinno być systemowe, kompleksowe i skupiać się na tym, że tych miejsc, albo w ogóle budynków przeznaczonych na jako domy studenckie powinno być po prostu więcej.
5: Prawda. Ale my też jako studenci staliśmy się bardzo wygodni i chcemy coraz więcej i, że tak powiem, za mniejsze koszta. I wielu studentów też rezygnuje z akademiku tylko dlatego, że może skorzystać z pokoju, gdzie rzeczywiście te czteropokojowe mieszkania są dostępne, jest ich coraz więcej na rynku i ta słynna patodeweloperka się rozwija wręcz w sposób ogromnie szybki i naprawdę jest to niedoścignione. Ale rzeczywiście, staliśmy się wygodni, oczekujemy jak najwięcej, oczekujemy łazienek, które nie będą współdzielone, oczekujemy większej przestrzeni, oczekujemy naprawdę coraz więcej. I to jest bardzo dobrze, tak? Bo dzięki temu podwyższamy nie tylko swoje standardy, ale podwyższamy standardy szkolnictwa, podwyższamy standardy sposobu życia, tak? Ponieważ jeżeli my oczekujemy więcej, to musimy więcej wydać, to napędza gospodarkę i tak się to ciągnie, tak? Więc to nie jest tylko tak, że ta wygoda nasza to jest taka nasza zachcianka, ale czasy się oczywiście zmieniają i trzeba nadążać za tymi czasami. I akademiki będą potrzebne, będą one musiały doganiać te standardy, które aktualnie panują, będą musiały spełniać te wymagania, które rzeczywiście są w trendach. Nie ma innej możliwości niż inwestowanie w szkolnictwo wyższe.
2: A co jeśli chodzi o życie społeczne? No bo przecież akademiki w głowach wielu to przecież miejsca, główne miejsca, źródła imprez w miastach, takiego życia studenckiego. Czy one umierają tak społecznie na rzecz właśnie tej wygody, o której mówicie?
5: Bardzo często te, że tak powiem, życie akademickie, znaczy porównując nawet, w przeciągu 15 lat ostatnich, to życie akademików, akademikach, imprez szczególnie się zmieniło. Ludzie stali się inni po pandemii i tej inności, że tak powiem, już nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, zatrzeć.
2: Jak inni?
5: Inni, bardziej zamknięci, bardziej wyobcowani z tego środowiska takiego najbliższego, stawiający przede wszystkim na siebie i na swój komfort, bo musimy o tym powiedzieć głośno, że pandemia zmieniła życie społeczne, zmieniła życie imprezowe, zmieniła bardzo mocno nastawienie wielu osób do życia akademickiego, życia studenckiego, życia integracyjnego i my też musimy jako samorząd sprostać wielu takim że tak powiem, wyzwaniom. Mamy to rozdzielenie uniwersytetu na różne kampusy, część jest centrum, część jest na ościeżach miasta i my też musimy sobie z tym radzić. Organizujemy różnego rodzaju eventy, które często też się odbywają po prostu nie w centrum, ale też, żeby mieć łatwy dostęp do studentów właśnie takich kampusach.
3: To już jak mowa o tych imprezach, kiedyś właściwie w każdym akademiku albo przy każdym akademiku działała jakaś forma klubu studenckiego. Przestrzeń właśnie taka imprezowo, chilloutowa. Te przestrzenie teraz nie są użytkowane. I tak jak na przykład inne akademiki miały swoje domy, miały swoje kluby, na przykład Cicibur, tak teraz też gdzieś tam mowa była o tym, żeby w jakiś sposób to aktywować, no to on w pewnym momencie został zamknięty ze względu na to, że no nie był wykorzystywany i nikt później przez wiele lat nie postulował jego powrotu aż do gdzieś tam teraz. Imprezy nadal są, bo ja też czasem na nich bywam, natomiast nie jest to już tak...
5: To już nie jest takie przebojowe, że wszyscy skaczą gdzieś tam z tych okien, słychać głośną muzykę. Oczywiście tak to nie wygląda, ponieważ zmieniły się standardy życia w akademiku, oczywiście też są przestrzegane te regulaminy, ale no oczywiście... No...
3: Łatwiej jest o imprezę, jak jest się 4 osoby w pokoju, niż jak każdy mieszka samemu i nie do końca musi znać, kto jest obok.
5: To prawda, to zgranie między sobą, to takie zaufanie sobie, na pewno ta ściana mocno dzieli i rzeczywiście no studenci trudniej jest wyjść z tą ręką, czy trudniej jest zapukać i ej, chcesz wpaść na piwo albo coś takiego, no to już jest trudniejsze do spotkania.
1: Chociaż akademiki zmieniły swoją funkcję społeczną, to z pewnością nie zmieniły tej ekonomicznej. W przeszłości były tak ważne dla studentów, których nie było stać na wynajem pokoju czy mieszkania. Teraz nic się nie zmieniło. Również ekonomicznie bardzo są w stanie wesprzeć wielu studentów, których kieszenie są puste bądź prawie puste. Jakie są więc obecnie stawki? O tych w Poznaniu opowiadają reprezentanci samorządu studenckiego.
5: Jeśli chodzi o stawki, one się bardzo wahają i jest trudno je określić jednoznacznie, ponieważ mamy akademiki o różnym, że tak powiem, rozłożeniu pokoi i to zależy, że jest pokój jednoosobowy, czy dwuosobowy, czy jeszcze większa ilość. I te stawki rzeczywiście się wahają w okolicach 500 do nawet 900 zł. Więc jeżeli chodzi o ten nowoczesny akademik na Morasku, to są oczywiście najwyższe stawki, ale no należy podkreślić grubą, grubą linią, że rzeczywiście potrzebne są akademiki, potrzebne są miejsca dla studentów, przede wszystkim bardziej przyjazne finansowo, bardziej ekonomiczne, bo nie każdy może sobie pozwolić na pracę, nie każdy może sobie pozwolić na wsparcie rodziców odpowiednie, nie każdy też może sobie pozwolić na to, że będzie funkcjonował na stypendium i załóżmy na zapomodze socjalnej, ponieważ no tak nie jest, to nie są odpowiednie kwoty, które pozwalają studentom na utrzymanie się i tylko studiowanie, bądź jakąś tylko pracę dorywczą. I rzeczywiście akademiki są potrzebne, akademiki należy budować, akademiki należy w nie inwestować, ponieważ to ułatwi nie tylko studiowanie osobom z okolic, tak, ale przede wszystkim możliwość migracji po całej Polsce.
1: Od 500 do 900 zł tyle trzeba zapłacić za miejsce w akademiku w stolicy Wielkopolski. A jak to wygląda w innych miastach? Zacznijmy od Uniwersytetu Warszawskiego. Tam zacznę też od dobrych wiadomości dla studentów, bo w tym roku akademickim przybyło miejsc. To całkiem sporo, bo jest ich o 380 więcej niż w roku ubiegłym. A jeśli o stawki chodzi, to studenci Uniwersytetu Warszawskiego muszą zapłacić za miejsce w akademiku od 480 do 1100 zł. Pozostańmy jeszcze w Warszawie. Szkoła Główna Handlowa również oferuje miejsca dla swoich studentów w akademikach. Zakwaterować może 454 osoby. Najtańsze miejsca są już droższe niż na Uniwersytecie Warszawskim, bo najniższa stawka to 730 zł. I jeszcze Warszawski Uniwersytet Medyczny, który w 5 domach studenckich oferuje 600 miejsc. Tam również ta najniższa stawka nie jest wcale taka niska, bo wynosi aż 864 zł za osobę. Popatrzmy jeszcze na Wrocław. Tam za jedno z około 9000 miejsc w akademiku trzeba zapłacić od 450 do nawet 1533 zł. Ze stolicy Dolnego Śląska przenieśmy się do województwa zachodniopomorskiego. Tam najwięcej miejsc, bo ponad 2900 oferuje Uniwersytet Technologiczny i tutaj miesięczny koszt za akademik waha się od 483 do 885 zł. Uniwersytet Szczeciński ma z kolei 4 akademiki, w których jest łącznie 1421 łóżek, Tam ceny wahają się od 550 do 860 zł. Rzućmy jeszcze okiem na najstarszy uniwersytet w Polsce, czyli Uniwersytet Jagielloński. Tam w tym roku nastąpiła podwyżka cen o 50 zł i dotyczyła pokoi wieloosobowych. W 6 domach studenckich w Krakowie jest 3200 miejsc. Koszt za miejsce w akademiku za miesiąc waha się w stolicy Małopolski od 610 do 780 zł. I choć ceny za miejsce w akademiku w Polsce idą w górę, to i tak są one dużo bardziej przyjazne studentom niż cena za wynajem pokoju, nawet w mieszkaniu wieloosobowym. Stąd też jest o co walczyć. No i tę walkę było widać w ostatnich miesiącach w kilku miastach, między innymi w Poznaniu, gdzie studenci zorganizowali bardzo głośny protest. Grupa około 50 studentów zaczęła okupować akademik Jowita, a jeszcze głośniej o sprawie Jowity zrobiło się, gdy do Poznania przyjechał sam minister nauki Dariusz Wieczorek. O tych wydarzeniach opowiada Wojciech Krzyżanek, przewodniczący samorządu UAM.
3: Uniwersytet chciał sprzedać akademik na podstawie decyzji, którą w ramach swojej strategii podjął wiele lat temu. Jeszcze poprzedni. Do sprzedaży ostatecznie nie doszło. Sytuacja wyglądała tak, że we wrześniu zeszłego roku akademik ten został zamknięty i nie przyjmował już dalej studentów na poprzedni rok akademicki. W grudniu natomiast podjęto decyzję o całkowitym zamknięciu budynku i wyprowadzki wszystkich pozostałych miejsc, bo akademik to nie tylko mieszkania dla studentów, to jest też przestrzeń, która wykorzystywana była w inny sposób. Tam również na przykład był samorząd i on został przeniesiony. Jednym z pomysłów uniwersytetu było sprzedaż budynku i wybudowanie kolejnego domu studenckiego na innym z kampusów uniwersyteckich, czy już nie w Śródmieściu, a na Morasku. Natomiast w tym momencie sytuacja i wtedy, w grudniu, kiedy już podjęto decyzję o zamknięciu całkowitym budynku, rozpoczął się strajk 10-dniowy, okupacyjny tej przestrzeni, który się zakończył przyjazdem ministra Wieczorka, który powiedział, że Jowita zostaje. Ministerstwo miało się zaangażować, bo problem w ogóle z mieszkalnictwem i z akademikami jest taki, że szkolnictwo wyższe jest tak bardzo niedofinansowane, że nie ma środków na to, aby realizować projekty bardziej socjalne. I tą socjalną rolę uniwersytetu wspierać. Skończyło się na tym, że uniwersytet wycofał się z decyzji sprzedażowej na rzecz zaprojektowania, rozstrzygnięcia, co w danym miejscu miałoby się znajdować, bo sytuacja jest wielowątkowa. Budynek, jednym z argumentów za sprzedażą budynku był jego fatalny stan techniczny. Ja tam też byłem i no nie jest jakoś...
1: Potwierdzasz.
3: Znaczy potwierdzam to, że można schodząc po schodach uderzyć się w głowę na przykład. I tutaj kwestia jest taka, co z tą przestrzenią zrobić. Uniwersytet przygotowuje się do konkursu, aby go zagospodarować. W tym momencie nie ma mowy o sprzedaży, natomiast ja też jakby w takich zawsze sprawach odsyłam do uniwersytetu, bo to nie ja podejmuję decyzję, co się tam dalej wydarzy. To, co jest pewne, to jest to, że budynek nie jest procedowany w formie jego sprzedaży.
1: W ostatnim roku studenci protestowali także w Krakowie. Studenci domagali się od władz uczelni rezygnacji z planów sprzedaży budynków, które od 5 lat stały puste. Osiągnęli swój cel w tym sensie, że rektor wydał oświadczenie, które daje nadzieję na remont obiektów i ich ponowne użytkowanie przez studentów. Poza tym Uniwersytet w Krakowie zamierza też do 2027 roku wybudować akademik na terenie kampusu na Ruczaju, gdzie miałoby się znaleźć miejsce dla 400 osób. Protesty rok temu w październiku odbyły się także na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Studenci z Warszawy protestowali wtedy przeciwko antyspołecznej polityce uczelni. 13 października 2023 roku odbyła się całodobowa akcja okupacyjna, która miała podkreślić problem braku miejsc dla studentów w warszawskich akademikach. Kolejny protest odbył się w tym roku, między innymi we Wrocławiu w kwietniu. Studenci powiesili banery w okolicach pancernika Domu Studenckiego Uniwersytetu Wrocławskiego. Chcieli zaznaczyć, że pancernik stoi pusty, a tymczasem do akademików, które są w ofercie Uniwersytetu Wrocławskiego, cały czas bardzo trudno się dostać. Władze uczelni wsłuchały się w głos studentów o tyle, że prowadziły analizę, czy remont tego obiektu byłby opłacalny. Padła jednak decyzja, by akademik sprzedać. Argument uczelni to przede wszystkim niż demograficzny. Jak mówią władze uczelni, 5 domów akademickich, które są do dyspozycji Uniwersytetu Wrocławskiego, ma wystarczyć z powodu zmniejszającej się z roku na rok liczby studentów. Ten argument był zresztą również przywoływany podczas dyskusji nad pozostawieniem akademika Jowita w Poznaniu. W stolicy Wielkopolski przynajmniej udało się jednak ten budynek zachować. Studenci odnieśli sukces. Jovita nie została sprzedana, ale co będzie z nią dalej, nie wiadomo. Dowiemy się o tym niebawem. Oby odbyło się to wszystko z korzyścią przede wszystkim dla studentów. A przypomnę jeszcze, że naszymi gośćmi byli reprezentanci samorządu studenckiego w Poznaniu, czyli Wojciech Krzyżanek, a także Lucja Jakubus i Patryk Stefańczyk. Przy mikrofonie była Urszula Salamon. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław. Na 97,8 FM.
4: Polak głodny to zły. Okazuje się, że niewyspany też jest zły.
6: Okazuje się, że wtedy, kiedy zarywamy noce, kiedy nie dośpimy, nie odeśpimy swojego czasu, może to być powodem agresji.
4: Tym razem w programie Miasto Młodości będziemy rozmawiać o emocjach, o agresji, o empatii, ale też o tym, jak uczymy się, obserwując siebie nawzajem i jak nasze zachowanie wpływa na drugą osobę. Beata Korzeniowska. Zapraszam, a moim gościem jest dr Marek Jurgowiak. Biolog, biotechnik i popularyzator nauki.
6: Mówimy tu o emocjach, prawda? Proszę zobaczyć, nasze mózgi służą przede wszystkim do uczenia się, do tego, żebyśmy mogli przetrwać w zmieniającym się środowisku naszego życia. Od dzieciństwa uczymy się, że należy przejść na przykład na zielonym, a nie czerwonym świetle.
4: Wtedy no, niektórzy do dzisiaj tego nie potrafią, mają lat kilkadziesiąt.
6: Zgadza się, ale tu ryzykujemy dużo, albo że grzyby trujące nas zabijają, wtedy oczywiście unikamy tego niebezpieczeństwa, chociaż jak widzimy, człowiek ma pokrętną naturę, nie zawsze się dobrze wszystkiego uczy, ale to też, no, jakby dobór naturalny eliminuje jednostki, które nie są w stanie przyswoić sobie podstawowych informacji pozwalających nam przetrwać. No, ale mówiąc poważnie, emocje też służą temu, żebyśmy funkcjonowali w środowisku życia. Emocje generowane w naszym mózgu są starsze niż ludzkość, bo emocje są dane też światu zwierzęcemu. Taki świetny przykład z roku 1996 w ogrodzie zoologicznym w Chicago. Do wybiegu z szympansami wpada ludzkie dziecko. Okazuje się, że małpa samica bierze na ręce to ludzkie dziecko, omywa wodą i odnosi do bramy wybiegu i oddaje to dziecko opiekunom, czyli nawet takie interakcje międzygatunkowe tu widzimy wchodzą w grę. To był wyraz akurat empatii, prawda? Kiedy kogoś ratujemy, kiedy bardzo pozytywnie się odnosimy do drugiego człowieka. Natomiast agresja jest tak samo związana z naszymi emocjami, z jedną z form emocji i też generowana jest po to, żebyśmy mogli przeżyć. To na przykład proszę zobaczyć, czułość matki wobec dziecka jest wyrazem empatii, prawda? Ale ta sama matka wobec wroga swojego dziecka wykaże się silną agresją. Agresja i empatia idą w parze. Okazuje się, że te same ośrodki naszego mózgu kontrolują obie te formy emocji.
4: No matka to jest osoba wyjątkowa, więc tutaj na pewno będzie i bronić, i przytulać. Natomiast czy ktoś, kto częściej jest agresywny, to on umie też się zachować z empatią?
6: Zapewne tak, dlatego że my mamy silnie rozwiniętą korę mózgową i te nowe wytwory mózgu zdają się panować nad tym archemózgiem, czyli tymi starymi elementami naszego mózgowi odziedziczonymi po zwierzętach. Proszę zobaczyć, człowiek potrafi panować nad swoimi emocjami. Czasem czujemy agresję wobec kogoś, ale potrafimy ją powstrzymać. Proszę zobaczyć, dziecko 3-letnie, kiedy ten mózg jeszcze nie jest tak do końca rozwinięty, zły na mamę, która nie kupiła mu lizaka, potrafi się w galerii rzucić na podłogę, kopać, tupać, bić mamę, prawda? Ale już 8-latek zastanowi się nad takim zachowaniem.
4: Oglądamy migawki z jakiegoś meczu piłkarskiego i widzimy, co tam się dzieje. Tak w trakcie albo po, a już w ogóle po przegranym meczu, wtedy latają krzesełka, race, wtedy w ruch idą ręce, wszyscy tylko zakładają kominiarki, żeby nie dało się ich rozpoznać i wtedy ta agresja.
6: Każda emocja jest nam potrzebna, bo pozwala nam przeżyć, przetrwać. Agresja, empatia, radość, smutek też są potrzebne. Natomiast jeżeli ta agresja jest niekontrolowana, no to czasami wymaga już interwencji medycznej, lekarskiej, bo może wskazywać nieprawidłowe działanie mózgu, natomiast kontrolowana oczywiście jest czymś pozytywnym. My musimy czasami odreagować nasze emocje, prawda? Też agresją, też empatią, też smutkiem, też radością.
4: No właśnie, czyli jeśli ktoś taki bardzo zdenerwowany wraca do domu z pracy, to może najpierw powinien do parku, tam sobie krzyknąć, albo trochę pobiegać, albo najpierw jeszcze odwiedzić siłownię, trochę
6: tak, a jednocześnie
4: tej energii zużyć.
6: Zastanowić się, co się dzieje w naszym życiu. Okazuje się, że na przykład wysoki poziom agresji może być generowany przez niedobory snu. Okazuje się, że wtedy, kiedy zarywamy noce, kiedy nie dośpimy, nie odeśpimy swojego czasu, może to być powodem agresji. Alkohol, na przykład okazuje się, że pół litra wina wypite jest też czynnikiem, który może wzmagać naszą agresję. Wiele takich czynników egzogennych może wpływać na nasze emocje. Także tak, musimy się zastanowić nad tym, jaki tryb życia prowadzimy, no i wtedy ewentualnie szukać jakiejś pomocy, jeżeli sami sobie pomóc nie potrafimy. Mhm,
4: ale warto gdzieś tę energię spożytkować i
6: no
4: trochę...
6: No warto, dlatego proszę zobaczyć, oglądamy filmy, chodzimy na koncerty, idziemy na mecz, żeby kibicować, prawda, i tą agresję z siebie wyrzucamy. Agresja jest nam potrzebna, no fakt, że człowiek toczy wojny, tak, bo ma tą naturę agresywną, ale jednocześnie zwracamy uwagę na te odczucia empatyczne wobec ofiar i tak dalej, prawda, więc każdy typ uczucia i emocji jest nam potrzebny, nawet smutek jest nam potrzebny. Czasem musimy smutkiem przeżyć jakieś wydarzenia w naszym życiu, a brak tego smutku też nie jest niczym dobrym. Był taki przykład pacjenta, który, on już jest pacjentem nieżyjącym, ale był badany przez długie lata, doznał udaru i uszkodzenia mózgu. Okazało się, że stracił tą jedną z emocji, jaką jest smutek. Nazwano go pan radosny. On nigdy do końca życia, już przez lata, które żył, nie odczuwał stanu smutku. Czy przez to był szczęśliwszy? On twierdził, że nie, koniecznie.
4: Mówi się też, że człowiek zły, bo głodny.
6: A to też, proszę zobaczyć. Dlatego się mówi, żebyśmy rano, na przykład wychodząc do szkoły, do pracy czy na uczelnię, zjedli śniadanie. Proszę Państwa, kiedy nie zjemy mniej więcej 30 minut po przebudzeniu śniadania, nasz organizm produkuje duże ilości kortyzolu. Kortyzol jest takim hormonem agresji, więc trudno jest nam się skoncentrować, skupić na lekcji, na wykładzie czy w pracy, jeżeli jesteśmy głodni. Polak głodny to zły, jak głosi przysłowie.
4: No to co, to teraz wypijemy kawę, zjemy ciasteczko, uśmiechniemy
6: i
4: się.
6: I posłuchamy muzyki.
4: Tak, i uśmiechniemy się do siebie. Te emocje są dla nas bardzo ważne i trzeba umieć wyrażać je wszystkie.
6: Musimy wyrażać swoje emocje, bo to jest nasza natura, natura gatunku Homo sapiens. My też emocjami się porozumiewamy. Empatia, agresja, smutek, radość to jest forma reagowania na bodźce, które do nas dopływają, ale i wyrażanie swojego stanu, prawda? My się też komunikujemy poprzez uśmiech, poprzez grymas twarzy, taki czy inny, prawda? Spoglądamy na swoją twarz, to jest to pole komunikacji między nami. Tak jak się w tej chwili uśmiechamy do siebie.
4: Może coś powinno nas zaniepokoić, czy u dziecka, czy u naszego partnera. Mało się uśmiecha, albo nigdy nie jest zły.
6: No właśnie, to psychologowie na to zwracają uwagę, że jeżeli przez dłuższy czas w twoim życiu pojawiają się symptomy niepokojące, na przykład przedłużający się smutek. Smutek jest dobry na chwilę, prawda? My czasem opłakujemy jakąś sytuację. Smutek chwilowy jest nam bardzo potrzebny, ale smutek, który trwa 2 tygodnie, miesiąc, już powinien zwrócić naszą uwagę, bo być może potrzebujemy porady związanej z rozwijającą się depresją. Trzeba przeciwdziałać.
4: Mm-hmm. No, niektórzy też potrzebują bólu.
6: Bólu, tak. Dlatego, że cierpienie, ból jest też wpisany w nasze emocje. Po śmierci bliskiej osoby opłakujemy ją, czujemy głęboki ból. Po rozstaniu z chłopakiem, dziewczyną, po rozwodzie, prawda, czujemy wysoki ból, ale nawet mówimy, że człowiek potrzebuje tego czasu na oswojenie sytuacji właśnie wyrażonej tym bólem albo smutkiem.
4: Dlaczego pan jest taki zafascynowany mózgiem?
6: To sam mózg, który tkwi w mojej głowie, jest sobą zafascynowany. To jest niesamowite, prawda? Mózg jest najwyższą formą ewolucji biologicznej, wytworem ewolucji biologicznej. Proszę zobaczyć, chyba nie ma bardziej fantastycznego organu. No fantastyczna jest nerka czy wątroba, ale jedynie mózg tworzy to, co nazywamy umysłem. umysłem, to dzięki mózgowi siedzimy tutaj teraz, rozmawiamy, pasjonujemy się tematyką, o której mówimy. Mózg jest złożony z około 100 miliardów komórek nerwowych. We wszechświecie istnieje około 100 miliardów galaktyk, jak dzisiaj szacujemy, więc ten kosmos, mikrokosmos naszego mózgu jest tak samo fascynujący, jak kosmos, w którym żyjemy.
4: No ale trzeba się w takim razie ciągle uczyć i szukać tych ciekawostek.
6: No trzeba się ciągle uczyć, bo kiedy zadaję pytanie już nawet małym dzieciom 5-letnim, słuchajcie, do czego służy nam mózg? Dzieci bezbłędnie odpowiadają, mózg służy do uczenia się, a w drugiej kolejności dodają do wyrażania emocji, do odczuwania emocji.
4: A jak pan pyta starsze osoby, do czego służy mózg, też tak z taką łatwością odpowiadają?
6: To już się dłużej zastanawiają, bo to dzieci zawsze spontanicznie odpowiadają, prawda? Dzieci spontanicznie wyrażają swoje emocje. To jest efekt właśnie budowy, konstrukcji mózgu, jego działania na różnych etapach naszego życia. Nie zapominajmy, że nasze życie osobnicze, czyli nasza ontogeneza, to jest czas życia od zapłodnienia komórki jajowej. Wszyscy kiedyś byliśmy zapłodnioną komórką jajową, a potem rozwijaliśmy się, dorastaliśmy, dojrzewaliśmy, starzejemy się i nieuchronnie to prowadzi nas do śmierci. Nasze życie osobnicze jest takim zamkniętym cyklem. To nazywamy ontogenezą, życiem osobniczym.
4: Dlaczego niektórzy nie doceniają swojego mózgu? Niszczą go, nie rozwijają.
6: Nie doceniają, nie rozwijają. Czasami to nie jest z premedytacją działanie, prawda? Czasami wychowanie, środowisko, w którym żyjemy, powoduje, że zachowujemy się tak, a nie inaczej. Proszę zobaczyć, w naszym mózgu są fascynujące komórki odkryte w latach 90. przez niejakiego Rizzolattiego, w latach 90. XX wieku, tak zwane neurony lustrzane, mirror neurons. One powodują, że my naśladujemy zachowania innych, my reagujemy na zachowania innych. Króciutko mówiąc, na czym polega to działanie neuronów lustrzanych? Kiedy się uśmiecha ktoś do mnie, to ja się też uśmiecham. Kiedy ktoś ziewa, czasem udziela mi się to ziewanie, prawda? Proszę zobaczyć, co się dzieje w kinie, kiedy sala zaczyna się śmiać, wszyscy zaczynamy się śmiać. W domu może bym się nie śmiał w tym momencie, ale dlatego w tych sitcomach, różnych filmach zawsze w tle tam jest ta burza.
4: Podkładają ten śmiech, tak?
6: Tak, ta burza śmiechu. I my się też tu uczymy. Idziemy do szkoły, nauczyciel jest dla nas autorytetem, rodzice w domu są dla nas autorytetem, więc jak działa na nas środowisko, tak my później też funkcjonujemy, dlatego nie zawsze z premedytacją niszczymy swój mózg, czasem jest to wpływ środowiska. Najczęściej, bo proszę zobaczyć, nikt z nas nie rodzi się ukształtowanym człowiekiem. My dopiero przychodząc na świat zaczynamy kształtować nasze mózgi. My się rodzimy z tak zwaną czystą kartą. Nikt z nas od razu nie jest zabójcą, nie jest geniuszem muzyki, nie jest pisarzem. Einstein nie urodził się Einsteinem, w cudzysłowie. Urodził się jako dziecko, prawda? Małe, które kształtowane było w trakcie swojego życia, aż do tego momentu, kiedy ujawnił się tym swoim geniuszem, tak samo z Kopernikiem, Darwinem, innymi mega uczonymi. A więc nasze mózgi to taka otwarta księga, którą zapisujemy w trakcie naszego życia.
4: Ci, którzy myślą o swojej przyszłości, karmią ten mózg dobrym jedzeniem, a ci, którzy nie potrafią sobie wyobrazić
6: złe wzorce,
4: konsekwencji.
6: Tak, złe wzorce, złe wychowanie, brak wiedzy. Proszę zobaczyć, co powiedzieliśmy, że ten mózg służy do uczenia się. Uczymy się też, jak żyć. No, na przykład dietetycy mówią, że nabywamy tak zwanych nawyków żywieniowych, dobrych albo złych. Jeżeli są dobre, pozwalają nam starzeć się też zdrowo. Jeżeli nawyki żywieniowe są złe, no to nasze życie będzie mniej zdrowe prawdopodobnie.
4: Czyli jeśli w domu wszyscy jedzą słodycze, no to
6: uczymy się,
4: że wszyscy jedzą słodycze. Jeśli wszyscy palą papierosy, no to można się spodziewać, że dzieci też będą poniesione.
6: Dlatego jak mamy złe wzorce, to dzięki neuronom lustrzanym my te złe wzorce naśladujemy, a człowiek uczy się też poprzez naśladownictwo. Więc my powinniśmy spoglądać na te dobre wzory. Nasi idole muszą być tymi dobrymi wzorami.
4: Czyli jak mama czyta książki, to dzieci też mają większe szanse na to, że będą
6: uczy te dzieci
4: książki.
6: Czytania książek. No właśnie, więc lubimy się oderwać od codzienności. Proszę zobaczyć, szara rzeczywistość powoduje, że my lubimy uciekać w świat muzyki, w świat książki, sztuki. No chyba lepiej niż w świat narkotyków.
4: No warto czytać, warto słuchać muzyki, oglądać filmy. Warto myśleć o tym, że nasz mózg też potrzebuje takiej dobrej energii, dobrego jedzenia, dobrych emocji, dobrych bodźców.
6: Bo to jest nasze życie i warto, żeby nasze życie było dobrym życiem. Tego Państwu życzę.
4: A moim gościem w programie Miasto Młodości był dr Marek Jurgowiak, popularyzator nauki, biolog i biotechnik, Beata Korzeniowska. Cześć.
0: Wrocław. Wrocław. Miasto Młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.